0: Cześć, tu Fismul, słuchacie Radia Meteor.
1: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

I jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć. Audycja tylko dla dorosłych. Może

0: Cześć, tu Call the Sun. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
1: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Wybiła piąta w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor.
2: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: jestem Erit. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
1: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć. Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Cześć, tu Basz, pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Do zobaczenia na koncertach.
1: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Rano Meteor.
1: Ho, ho, ho. Merry Christmas.
2: Merry Christmas? Merry Halloween.
3: Merry Halloween. Kochani, dzień dobry. 7:04. Witamy się na środowym poranku.
1: Trio Och.
3: Och.
1: Kto to rozczyta?
3: Tak.
1: Och.
3: No, Rochu, ty musisz.
2: To, to jest moje imię bez R.
1: Nie. To jest Orzechowski, Czapski, Hasiuk.
2: Och. Aha, dobra.
3: To jest Och.
2: Przepraszam, poszedłem trochę egoistycznie w tym momencie.
1: Jak zwykle o sobie, ale no cóż, witamy się, będziemy z wami do 10:00, no ale najważniejsza jest muzyka, a nie nasze gadanie.

0: Kocie, bo robiło.
1: Czy co, że...
0: Były. Nie wiem gdzie.
1: Nie. Jak znajdziesz to... To może być ciężko.
2: Co tam?
0: Nie. Nie będę oszukiwał.

0: Rano Meteor.
1: Sky Full of Stars Coldplay. No, w nocy raczej nie było pełne gwiazd niebo, tak mi się wydaje. No
2: ale teraz jest.
1: Teraz jest pełne gwiazd? No tak. Nie, no już ta jedna wielka gwiazda powoli wschodzi, chociaż ja jej nie widziałem, jak tutaj jechałem jeszcze, no bo tak się trochę robi, że coraz mniej tego słońca będzie, ale nie załamujemy się. Jest środa, jeszcze październik, więc jeszcze trochę możemy skorzystać z tej pogody. Nie jest aż tak źle, nie?
3: Nie jest, nie, bo mamy dzisiaj, kochani, 16 stopni. No i przez kolejne dni te 16 będzie się w miarę utrzymywać, a w piątek nawet ma być słonecznie.
1: Wow, dobrze w piątek właśnie.
3: Tak, tak, tak na taki weekendzik akurat, takie, żeby wejść w weekend z dobrym humorem.

0: Środa, 14 października. Nie wiem, czy możemy już puszczać kolędy, ale na pewno możemy życzyć wszystkiego dobrego na imieniny, bo dzisiaj Alan ma imieniny i Dominik, przepraszam.
1: Tak jest. Mamy jeszcze Fortunata, Małgorzata i Bernard.
2: Gaja. Była taka piosenka na Eurowizji.
1: Gaja.
2: No była piosenka, ta Steczkowska śpiewała. Mhm. I bardzo ładne imię Fortunata. Chciałbym powiedzieć, czym mi się kojarzy, ale obecnie nie można, znaczy nie będzie można.
0: Ale to jest dla dorosłych.
2: No nie będzie można reklamować napojów jakby właśnie tego typu, także nie mogę powiedzieć, czym mi się
0: kojarzy. Aha, bo tobie z tym się kojarzy, Jezu.
2: Nie, no z pieniędzmi, z fortuną, wiadomo, no. Oczywiście. Mhm. Jest jeszcze imię takie dość trudne do wymówienia, bo jest Kalixt. Dobrze czytam, nie? Czy mi się coś dwoi
1: dobrze,
2: w oczach?
1: Nie, dobrze, dobrze przeczytałeś, dobrze. Kalixt, no i co dalej?
0: Gaudenty, Paraskewa, Gajusz, no i Fortunat.
1: No tak, bo ty tak zaspoilerowałeś troszeczkę z tą Fortunatem.
2: Nie, bo ja mówię o Fortunacie, która była na początku, o kobiecie.
1: Ej, bo tu są dwa!
2: Bo w polskim języku każde imię...
1: Myślałam, że mi się dwoi.
2: Każde imię ma chyba w polskim języku swoje w ogóle męską wersję i żeńską, mam wrażenie. Moje nie ma.
1: No, w każdym razie, kochani...
0: Rocha. Jest
1: pani
0: Rocha.
1: Rocha,
0: jedziesz.
2: Jest Leonardo Rocha.
3: Noc, czekałeś aż noc zacznie mówić i żeby sypią się kursy z aplikacji wreszcie jeden za drugim, żebyś mógł prawom geometrii wszystkim wbrew kół trochę porobić po trójkącie najruchliwszych stref, wir wpaść, może na kilka chwil w pogoń, na światłach sprawdzić, czy był swipe right od kogoś, albo playlistę, czy wystarczy hitów w pętli, może co

tknąć gdzieś pomiędzy. Bo jest ten punkt, co jak przejeżdżasz, to wszystko gaśnie, żadnych kursów, żadnych wezwań. Gdzie cię to trafi, nie wiesz, nigdy prawie, czy w drodze na Jasień, czy Róg Dąbrowskiego i Żurawie. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans. I o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

bo jest ten moment, że jak stajesz, to wszystko gaśnie, żadnych plopsów, żadnych bajek. Gdzie cię to trafi prawie? Nigdy nie wiesz, czy na Dudy gracza, czy między Arkońskim a Warszewem. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans i o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

0: Thank you, DJ.
1: Powiedzieliśmy sobie o tym, jakie imiona dzisiaj obchodzą swoje święto, ale musimy też powiedzieć o tym, jaki dzień dzisiaj ma swoje święto, można tak to powiedzieć. No anyway, kochani, dzisiaj mamy dzień normalizowania. Dzień, kiedy to jest i to światowy dzień normalizacji, także zachęcam was, żebyście dali nam znać, co wy byście chcieli dzisiaj znormalizować.
2: U nas na przykład normą w radiu jest to, że leci najlepsza muzyka, prawda?
1: To jest norma. Jeszcze mam jakiś tutaj, jakiś rzut?
3: Mówimy mądre rzeczy, to jest norma.
1: Okej.
2: Normą jest też, że te mądre rzeczy to nie są tak naprawdę mądre rzeczy.
1: No, to taka ciekawa przykrywka jest po prostu, bo tu chodzi o to, jak dobrze będziemy w stanie przedstawić te nieprawdziwe rzeczy, o których
3: mówimy. No właśnie, bo jak kupujesz cukierki, to patrzysz na opakowanie, bo nie wiesz, co jest w środku, nie?
1: I to jesteśmy my?
3: No chyba nie, żartuję.
2: No ale normy są ważne, prawda? Bo nie chcielibyśmy na przykład, jak chcemy podładować telefon i chcemy włożyć wtyczkę do kontaktu, no to fajnie, gdyby tam wchodziła. A czasami nie wchodzi.
3: Okej.
1: To jest bardzo dobra analogia.
3: Ja właśnie jestem ciekaw, jaka jest granica Światowego Dnia Normalizacji. Gdzie jest
1: granica,
3: linia?
1: No? Gdzie jest ta linia?
3: Ale nie chcę jej wytaczać.

0: 253 lata temu Sejm Rozbiorowy powołał Komisję Edukacji Narodowej, pierwszą w Europie władzę oświatową o charakterze współczesnego Ministerstwa Oświaty Publicznej. No i jak się okazało, tak naprawdę to był początek Dnia Nauczyciela, który jest już dzisiaj.
1: Brawo, wszystkiego najlepszego dla osób, które dbają o edukację, żeby te polskie dzieci były mądre, żeby wiedziały...
0: Nie tylko polskie.
1: No ale...
0: Żeby polskie szkoły były najlepsze w Polsce.
1: No dobra, no znowu egoistycznie poszedłem, ale no polski to jest Dzień Nauczyciela.
2: Ale patriotycznie celebrujemy dzisiaj.
0: Dokładnie,
2: tak,
0: żeby polskie szkoły były najlepsze w Polsce.
2: Tak, żeby polskie szkoły były najlepsze w Polsce i polscy nauczyciele byli najlepsi w Polsce również. Dlatego składamy najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich nauczycieli, młodszych, starszych, wszystkich.
0: Trochę dzisiaj o tym pogadamy, możecie nam dać znać na naszych mediach społecznościowych, no jaki nauczyciel waszym zdaniem zapadł wam na przykład w pamięci, kogo najbardziej uwielbialiście. Ja na przykład zawsze darzyłem sympatią nauczycielkę od języka niemieckiego, mam świetne wspomnienia z tym przedmiotem, no myślę, że wiele osób tak ma.
1: U mnie to język angielski, jeżeli o tym mówimy.
0: Ale... No to teraz w temacie właśnie mamy taką piosenkę dla ciebie, Roch, specjalnie.
1: Tak, historia mojego życia teraz poleci.

0: kochani.
1: No tak, dzień, mamy dzień nauczyciela, a to oznacza, że możemy porozmawiać trochę o naszych nauczycielach. Nie porozmawiamy z Jakubem, bo mamy
2: niestety
1: problemy techniczne.
2: Tak, ja bym chciała, żeby Jakub Czapski mógł dostać nauczyciela, jak zamontować mikrofon w radiu. Nie, niestety nie słychać, Jakub.
1: Ja słyszę, ale poza słuchawkami.
2: W ręce Jakuba Czapskiego znalazł się mikrofon, który wypadł z tego, ale w porządku, no ale w każdym razie ci nauczyciele ruchu.
1: No ci nauczyciele.
3: Jestem, wróciłem.
1: Bo chciałeś zadać pytanie, no
3: dokładnie,
1: dawaj.
3: Przepraszam. Deszcz na betonie mnie pokonał ewidentnie. Jako że dzisiaj Dzień Nauczyciela, o czym już wspomnieliście, to ja uważam, że powinniśmy naszych słuchaczy uczyć. Dzisiaj powinniśmy być przykładem, dlatego mam do was pytanie, no jaki tekst nauczyciela najbardziej zapamiętaliście? Takie bingo nauczycielskie, jakbyście mieli skleić.
1: Nawet
3: dwa teksty.
1: Nawet małpa to zrozumie. Coś tego typu.
3: Dobra, to typowe od pani z matematyki.
1: Tak, tak, no.
2: Nie pamiętam szczerze.
3: Nie? A na przykład dzwonek jest dla nauczyciela.
2: Okej, no dobra, to jest jedna z takich rzeczy. Albo, że nie można wychodzić do toalety, że trzeba było iść wcześniej.
1: U mnie kiedyś była afera, bo WF-ista ciągle do nas krzyczał, że biegamy jak baby i dziewczyny z mojej klasy to usłyszały i poszły do dyrektora, że jest szowinistą. A WF-ista powiedział nam, a one myślą, że mnie to obchodzi, coś takiego. Bo ale ciągle było, biegacie jak baby, jak stare baby, a baba by to lepiej zrobiła, to WF-ista ciągle.
2: Ciekawe, czy nadal uczy. Mam nadzieję, że nie.
1: Nie wiem, ale dzisiaj...
3: może na koniec powiedział, wyciągamy karteczki.
1: Ale dzisiaj musimy to normalizować, Julka.
2: Dzisiaj to normalizujemy.
1: Dzisiaj dzień normalizacji.
2: Tak, dzisiaj jest ten jedyny wyjątkowy dzień, gdy takie zachowanie możemy normalizować. Akurat w Dzień Nauczyciela. No tak, bardzo, bardzo fajnie. Dobrze, że tak edukujemy.
3: Ja się z nimi nie zgadzam. Wow.

0: Galacticos Mrozu. No to jest nawiązanie do Realu Madryt. Czajcie, że piłkarze Realu Madryt też kiedyś mieli nauczycieli.
1: Wow!
0: Ale wyobraźcie sobie uczyć takiego Viniciusa w Brazylii, takiego małego.
2: Kolega nie skończył szkoły, więc...
0: raczej nie, ale ogólnie powiedzmy, że lubiliście jakiegoś nauczyciela i kończy się szkoła i co byście mu kupili? Albo co kupiliście kiedyś? No bo wiadomo, każdy dawał jakiś tam prezent pożegnalny swoim nauczycielom. Raczej tym, co lubili.
2: No to pani bym kwiatki kupił albo czekoladki.
1: Myślę, że to jest... Klasykiem też jest kubek.
0: Kubek, no.
1: Kubek, jakiś trofeum.
0: Herbata, moim zdaniem, to jest taki klasyk, ale to dla takiej już trochę starszej nauczycielki raczej, bym powiedział.
2: A dla starszego nauczyciela na pewno nie kupujcie alkoholu.
0: Czemu dla starszego? A dla młodszego już można?
2: W sumie tutaj mnie zagrałeś.
0: Bo nie wiem, czemu akurat tego. Ogólnie nie kupujcie, nie fajnie.
2: Nie warto. Ale dobra, ja teraz odwrócę kota ogonem.
1: Okay.
2: I jak nie lubicie jakiegoś nauczyciela, ale musicie mu kupić...
0: Łopatę, żeby kopał rowy.
2: klasyka. A ja bym kupił na przykład może śmierdzące... Śmierdzące. Co może być śmierdzące?
1: Skarpety.
2: Nie, śmierdzące. Aha, ty.
0: To po prostu dajesz.
2: Julka by dała śmierdzące skarpety nauczycielowi, którego nie lubi.
1: Nie powiedziałam, żebym dała, tylko ci sugestie po prostu zapodałam.
0: Kiedyś gdzieś słyszałem, że kogoś nie lubisz i chcesz mu dać prezent, to dajesz mu taką roślinę, która wydaje się spoko, ale okazuje się, ale okazuje się, że na przykład trzeba ją podlewać 15 razy w ciągu dnia, żeby nie zdechła. No. Także tego typu też prezent, że na początku wydaje się fajny, wygląda fajnie, wszyscy myślą, o Jezu, ale fajny, dał taki super prezent, a potem się okazuje, że ten nauczyciel nie ma życia potem, bo musi utrzymywać tą roślinę przy życiu.
2: A może jak na grzyby ktoś pójdzie i nauczycielowi, któremu nie lubi, a nie, to lepiej nie dawać takich grzybów. To było zbyt grube, co?
1: No, uważaj, bo
0: co już
1: dasz
0: jest?
1: Pomysły ludziom,
0: to
1: tak?
0: To już podchodzi pod paragraf, ja tylko jestem wredny, nie?
2: Dobra, zostajmy przy Julce i przy jej śmierdzących skarpetach.
1: Oh my god.
2: Akurat Nelly Furtado, to posłuchaj.

0: 14 października leci NA, tak? Ale my tutaj musimy powiedzieć o setnych urodzinach. Wiecie, kto dzisiaj obchodzi setne urodziny?
1: NA.
0: Nie.
1: Okej, okay, to nie
2: Jakub Czapski?
0: Nie. Kubuś Puchatek obchodzi dzisiaj 100 lat.
1: Ale staruszek.
0: Ponieważ w 1926 roku, właśnie 14 października, ukazała się powieść dla dzieci Kubuś Puchatek Alana Aleksandra Mlno.
1: A to jest wzór, no bo w takim razie, jeżeli będziecie jeść tylko i wyłącznie miód, to przetrwacie 100 lat, co najmniej.
2: Co najmniej, to prawda.
1: To na to wskazuje, a trochę więcej lat miałby dzisiaj Stefan Żeromski, bo on też miałby dzisiaj urodziny, 162. Dla mnie Stefan Żeromski to jest taka trochę ikona lektur, które mnie męczyły. W sensie, no na pewno jest dobrym pisarzem, po prostu jak myślę sobie o syzyfowych pracach albo lekturze Ludzie bezdomni, to mnie trochę mdli i sobie przypominam te przykre czasy.
0: Jesteś bardzo krytyczny, ale jeśli byście się obudzili w czwartek 15 października no, o 7 rano, co się nie zdarza zbyt często, to co byście powiedzieli? Którą postacią z Kubusia Puchatka bylibyście?
1: Tygrysek dzisiaj. Tygrysek będę.
0: Tygrysek?
1: Ja taki będę.
0: No. Ja to kłapouchy.
1: O nie, ty nie jesteś kłapouchy.
2: Kompletnie mi to nie
0: pasuje. Ale o 7 rano.
2: Ale dobrze, o 7 rano niech tak ci będzie, no okej. Okay. Niech ci będzie, zgadzam się, dobra. No dobrze, no nie kłócimy się, tak? Mamy magię przyjaźni
0: ale
2: tutaj.
0: Ale Julia, nie chcę nic mówić, ale ty musisz być prosiaczkiem.
2: Ja bym mogła być prosiaczkiem albo tygryskiem też. Myślę.
1: Takim królikiem bardziej, takim czepialskim.
2: No,
1: Jezu,
2: chyba
1: cię Bóg opuścił.
0: Dobra, ale na pewno nikt by z nas nie był koniem, nie?
1: Koń? Nie było w Kubusiu Płatka konia.
0: No widzicie, ale Katy Perry śpiewa o koniach, więc musimy o tym wspomnieć. Rano Meteor.

0: urodzin ciąg dalszy, ponieważ nie tylko dwie osoby mają dzisiaj urodziny. Myślę, że bardzo dużo ma osób urodzin. Tak średnio jedna 365 osób na świecie. Tak mniej więcej.
1: Ale my powiemy też o tych, którzy mieliby urodziny, a nie mają, nie?
0: No tak, no.
1: Czyli ja już... jeszcze więcej, bardziej to się rozszerza.
0: Ja już mówiłem o panu Stefanie Żeromskim, ale cofnijmy się jeszcze trochę w historii polskiej, bo Przemysł II miałby dzisiaj urodziny, a konkretnie 769.
1: Tak. I urodził się... A to książę wielkopolski urodził się w Poznaniu?
0: Brawo.
1: Ważna rzecz.
0: Ale zmarł w wieku 38 lat.
1: Były król Polski?
0: No, ale ludzie wtedy żyli faktycznie dość krócej, więc to nie jest chyba aż tak tragiczne, wtedy nie było, że tak ten...
2: No to,
0: nie wiem.
2: To jest taka ciekawostka dla fanów historii, ale ja mam też urodziny dla fanów mody, czyli urodziny Ralfa Lorena, który kończy 87 lat, ale on w takim razie żyje, bo ja trochę nie rozumiem, czy on...
1: Przepraszamy bardzo za koleżankę z rochem, naprawdę.
0: Brawo.
1: Ona życząc urodziny, brawo. Dziwi się, że ktoś żyje.
0: Brawo, panie
1: przepraszamy.
0: Rafale.
1: Przepraszamy.
0: Gratulujemy serdecznie, przeżył pan kolejny rok. Julia Hasiuk jest po prostu w szoku. 87 lat,
2: no,
0: nikt nigdy tyle nie żył.
1: Nikt nigdy tyle nie przeżył.
2: To jest piękny wiek, bardzo sędziwy, a taka jakby, myślę, legenda, która otacza się wśród
1: nocnej ciszy.
2: Tak, wśród takich kreatywnych umysłów świata mody, który stworzył tak bardzo ikoniczny dom mody, no to nie dziwię się troszeczkę, że dożył takiego.
0: Ej, mam taką rozkminę.
2: Ja mam nadzieję.
0: Mam rozkminę prawie na temat. Czy projektanci mody to są najbardziej egoistyczne osoby na świecie? Egocentryczne. Bo nie wiem, czy gdziekolwiek, w jakiejkolwiek innej branży jest tyle marek o nazwie, po prostu imię i nazwisko. Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, no po prostu...
1: Jest jeszcze Cristiano Ronaldo, który ma własne gacie.
0: David Beckham też ma swoje, to też ten...
1: Ale nie ma bardziej egoistycznej osoby niż Julia Hasiuk, prawda, nasza współprowadząca.
0: No też by nazwała, byłem po prostu.
2: Ja bym nazwała
0: skarpety
2: markę.
0: Julia Hasiuk masz napisane.
2: Julia Hasiuk.
1: Śmierdzące.
0: Julii.
2: Albo Julia Hasiuk.
0: A Julii, myślałem, że Juri. Juri Hasiuk.
2: Zaraz, Jelena Hasiuk jeszcze może.
1: Zaraz 8.30, zaraz będzie Wuchta Wieści. Dzisiaj urodziny, kończy 40. Miłosz, polski raper, producent muzyczny, także wszystkiego najlepszego.
0: Wiecie, jak ma imię?
1: Miłosz to trochę jak Miu, czyli mogę puścić, dopóki się nie znudzi.

świat. Dopóki się nie znudzisz od Miu, a mam nadzieję, że my się wam na przykład nigdy nie znudzimy. A na ten moment zapraszamy na WuchTV Wieści. Poprowadzi ją dla was Jakub Piórek oraz Roch Orzechowski.

0: otwarto kolejne moduły Szpitala Klinicznego w Poznaniu.
1: Nowy chodnik na ulicy Piołunowej.
0: Zabytkowy tramwaj wrócił na teren dawnej zajezdni.
1: Pogoda na dziś.
0: W Poznaniu oficjalnie otwarto nowe części Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego, moduły numer 3, 4 i 5 Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Kończą dwa pierwsze etapy budowy kompleksu. Nowe budynki oferują około 27 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Łącznie 5 modułów zajmie około 51 tysięcy.
1: W kompleksie działają oddziały i kliniki specjalizujące się m.in. w endokrynologii, neurochirurgii, otolaryngologii, chirurgii szczękowo-twarzowej, kardiologii, kardiochirurgii i transplantologii.
2: To ogromny skok jakościowy w możliwościach diagnostycznych i terapeutycznych. To nie tylko infrastruktura, to tworzenie nowych możliwości.
0: Mówi profesor Zbigniew Krasiński, rektor Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
1: Oddział ma dysponować 92 miejscami, w tym 22 przeznaczonymi do intensywnej opieki kardiologicznej. Nowa infrastruktura ma także umożliwić szersze wykorzystanie mało inwazyjnych metod leczenia chorób serca. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda podkreśla, że poznańska inwestycja może być przykładem dla kolejnych projektów realizowanych w kraju.
3: Ten szpital jest dobrym przykładem na to, że inwestycje mogą być realizowane sprawnie, mieścić się w budżetach i takie na pewno byśmy chcieli tworzyć miejsca w Polsce wzorem Poznania, aczkolwiek Poznań też ma jeszcze marzenia.
0: Dwa pierwsze moduły szpitala udostępniono pacjentom rok temu. Otwarcie kolejnych trzech części oznacza, że chorzy będą mogli korzystać z 5 modułów nowego kompleksu. Materiał przygotował Stanisław Mazurczyk.
1: Na ulicy Piołunowej w rejonie Radojewo powstanie chodnik. Do tej pory mieszkańcy musieli poruszać się poboczem lub ulicą. Prace mają rozpocząć się do końca obecnego roku, a zakończyć się mają w lutym 2027 roku.
0: W ramach prac remontowych powstanie również nowa platforma na przystanku Radojewo. Poprzez zamontowanie nowych krawężników i namalowaniu odpowiednich oznaczeń wymieniono ma zostać również nawierzchnia ulicy. Inwestycja ma kosztować 270 tysięcy złotych, a zostanie sfinansowana z budżetu Rady Miasta Rodojewo.
1: Tramwaj typu 4N należący do MPK Poznań ponownie stanął przy ulicy Gajowej na Jeżycach, na terenie dawnej zajezdni. Miejsce przechodzi obecnie metamorfozę, a inwestor firma Eiffage Immobilier Polska zapowiada, że chce zachować pamięć o jego wyjątkowym charakterze. Zajezdnia powstała w 1888 roku w ówczesnej wsi Jeżyce na fragmencie likwidowanego dworca kolei Stargardzko-Poznańskiej.
0: Inwestor zapowiada rewitalizację zabytkowej hali Białego Domu i willi w zachowaniu ich stylu. W przyszłości znajdą się w niej przestrzenie gastronomiczne, handlowe i kulinarne otwarte dla mieszkańców. Wagon ma zostać na terenie zajezdni na dłużej.
4: Pogoda w Radiu Meteor.
0: A pogoda no już mocno jesienna. Najcieplejsza będzie o 14, gdzie będzie 15,8 stopnia. Raczej nie będziemy widzieć zbyt dużo światła, chociaż o 12 i o 17 możemy widzieć jakieś przebłyski.
1: Tak, no ciśnienie normalne, jeżeli chodzi o opady, no to trochę ich może się pojawić, aczkolwiek nie tak dużo jak chociażby wczoraj i też poprzednie dni, więc nie będzie to najbrzydszy dzień października.
5: Czy to oznacza, że mamy już przygotować sobie parasolki?
1: Tak, i bardzo dużo
5: herbaty. Pod pazuchą trzymać?
0: Ja myślałem, że kocyki tak.

0: wiecie, czego nie powie na pewno deweloper?
1: Ale fajny bober.
0: Ale fajny bober! Ja, ale bydle! Ja, ale bober!
1: To tak nie powie. A czy teraz może, bo deweloper z Krakowa chciał zabić 6 bobrów, żeby wybudować sobie bloki, ale nie zabije ich, bo ludzie powiedzieli:
2: stop!
1: Fajne bobery, nie, zostawcie.
2: Stop!
1: A chyba dobrze powiedzieli.
2: Oczywiście, że tak.
1: Znaczy, dobro narodowe.
2: Pato deweloperka znowu atakuje pod tym względem, ale dzięki temu, że ludzie się sprzeciwili, no to boberki oraz inne zagrożone gatunki, które mogą występować na tych właśnie terenach, są bezpieczne, aczkolwiek temat raczej się na tym nie zakończy, raczej będą nadal na ten temat jakoś walczyć i rozmawiać, no bo myślę, że pato deweloperka nie jest czymś, co lubi się zatrzymać, jeżeli chodzi o budownictwo i rozwój.
1: To już w ogóle jest bezczelność, bo po prostu deweloper zgłosił wniosek o to, żeby te bobry odstrzelić, a nie zabrać im teren. Po prostu on chciał je, nie,
2: tak.
1: bo uważał, że przez nie tereny, na których tam się budował, są podmokłe po prostu.
0: Oby bobry były całe i zostały, jeśli już, to nie odstrzelone, tylko przeniesione i były bezpieczne i zdrowe. Ja mam do was takie pytanie, ponieważ oczywiście organizacje społeczne, takie jak Stowarzyszenie Nasz Bóbr czy Akcja dla Krakowa, właśnie podkreślały, że żeby te bobry uratować. Ale takie jedno pytanie. Czy znacie jakieś stowarzyszenie, które nie istnieje? Bo ja już chyba każdą nazwę widziałem. Stowarzyszenie Nasz Bóbr. Ja bym stworzył jakieś stowarzyszenie Nasz i co by mogło być Nasz?
2: Stowarzyszenie Nasza Kometa.
1: Umarłych radiowców.
0: Stowarzyszenie... To jest ciekawe.
2: To jest ciekawe. No. To jest takie fajne. Filmoznawcze trochę z tej strony.
1: Tak, chciałem powiedzieć Krąg Podziemny, ale to by było zbyt już takie basic.
0: Roch Orzechowski będzie prezesem, a ja dałbym mu kwiatki. Jak nauczycielce.

0: Graliście kiedyś w Minecrafta?
1: Grałem.
2: Tak.
0: O nie,
2: no. Z dumą można to stwierdzić.
0: Nie, no to.
1: Kopałem diamenty.
0: No to nie możecie teraz.
2: A teraz jest zakaz, nie możemy już o tym mówić głośno.
0: Nie, nie możecie teraz się pokazywać w przestrzeni publicznej, bo graliście w Minecrafta i możecie zrobić komuś krzywdę.
1: A ja ja grałem w Minecrafta i chodziłem do szkoły.
0: O Jezus.
2: Nie przyznawaj się lepiej, wiesz? Nie przyznawaj się, bo według naszego premiera...
1: Ale na szczęście była pandemia.
2: Według naszego premiera Minecraft to jest jedna z gier, które mogą wpływać na to, na agresję wśród dzieci, na przemoc i może to potęgować. Uwielbiam, kiedy osoby w tym wieku wypowiadają się na temat.
0: I dobra, ale ja chciałbym...
1: Dobra, nie trzymałeś nigdy kilofa w ręce?
0: Ja chciałbym stanąć, znaczy nie wiem, może nie po stronie pana premiera.
2: Chcesz
0: który
2: być adwokatem diabła?
0: Ja bardzo lubię czasami, bo wyobraź sobie, że idziesz sobie na ekspedycję w Minecrafcie, nie? Masz swoje najważniejsze rzeczy, no i giniesz tak nie wiadomo gdzie, to wywołuje agresję.
2: Ale myślę, że taki wprawiony gracz Minecrafta wie, żeby sobie sprawdzić swoje koordynaty i zapamiętać, gdzie może potem wrócić.
0: No to nie jest takie łatwe.
2: No to zależy.
1: Dosyć absurdalne jest to, że premier mówi takie rzeczy, a na przykład Ministerstwo Edukacji prowadzi i też we współpracy z ministerstwem są takie eventy, jak na przykład warsztaty stacjonarne Szkoła Ucząca z Minecraft Education.
2: Tak
1: również
2: jest.
1: Fundusze europejskie na to idą, także może jednak nie róbmy tych warsztatów, ale jeśli rzeczywiście tak jest.
0: W ogóle pan premier wybrał chyba najgorszą grę, bo jest wszystkie inne takie popularne gry typu FIFA, League of Legends, nie wiem, CSGO i tak dalej. To byłby dużo lepszy przykład niż Minecraft, która jest sama w sobie, ma być taką uspokajającą raczej grą, przynajmniej w tym swoim oryginalnym takim aspekcie, czyli to, że po prostu jesteś i budujesz sobie, kreatywnie sobie działasz. Także pan premier mógł po prostu, no, nie mógł trafić gorzej.
2: Trzeba ich doedukować troszeczkę. Dzisiaj mamy Dzień Nauczyciela, więc możemy ich doedukować, jakie gry rzeczywiście są, na które można zwracać uwagę, tak jak już powiedziałeś właśnie te, lub na przykład chociażby takie GTA. Które zaraz też ma swoją premierę, więc uważajmy.
0: To byłby trochę lepszy przykład GTA niż Minecraft.
2: Tak, więc jeżeli za miesiąc wyjdzie szóstka, no to możemy chyba, musimy się trzymać na baczności.
0: Może to jest ta korelacja?
2: Że wychodzi GTA 6?
0: Ja dobra, nie powiedziałem nic.
2: Za miesiąc?
0: To... Nic nie powiedziałem, przepraszam.
2: Okej, dobrze.
1: Lepiej tak nie mówmy.
2: Tak, lepiej tak nie mówmy, kochani. Dajcie znać, jakie są wasze ulubione gry. Jakie są wasze ulubione gry? Czy są jakieś gry, które myślicie, że według was wywołują taką agresję?
0: Overwatch.
2: Czy też, na przykład Overwatch.
0: O Jezus.
2: Czy też są gry, które raczej was uspokajają?
1: Roblox jest groźniejszy niż Minecraft.
2: Dlatego
1: na tej samej odprawie o tym było.
2: Dlatego
1: tam możesz tworzyć makiety.
0: Ile masz Robuxów?
2: Nie uważam, że wydawanie pieniędzy na wirtualną taką walutę jest bezsensowne.
0: A, bo Czapa gra FIFA i się z tobą nie zgodzi pewnie.
2: No tak, to był taki pstryczek w nosek dla tych, co wydają
1: pieniądze. Ja to się
2: prawdziwe.
1: Z wami czuję i tak na koniec to mówię, no nic tu po mnie chyba.

0: Rano Meteor.
1: Rock DJ, kochani, mam nadzieję, że będziecie tak z naszymi DJ-ami tutaj jeszcze do 10 siedzieć i wspierać ich, ponieważ ja muszę niestety opuścić chłopaków. Obowiązki wzywają.
2: Wstyd, hańba, kompromitacja.
3: Nie wracaj do domu.
1: Nie wracaj, kropka. Ale cudownie było tutaj z wami siedzieć, kochani. Dziękuję wam za słuchanie naszego poraneczka środowego, a ja nie pozostaje mi nic innego niż się pożegnać i powiedzieć do usłyszenia za tydzień. Mam nadzieję, że się za nami stęsknicie, albo przynajmniej w tym przypadku za mną. Zobaczymy.
3: Ale DJ duet OC zostaje z wami, także już teraz najlepszy zespół w Polsce.

0: Radio Meteor.
1: One Republic z optymistycznym akcentem, bo to była piosenka Future Looks Good, czyli przyszłość wygląda dobrze, no i mamy nadzieję, że tak będzie. Jeżeli chodzi o pewną panią, która zaparkowała Opla na przejeździe kolejowym, nie wiem, czy dla niej przyszłość będzie jakoś dobra. Może pod względem prowadzenia pojazdów mechanicznych nie, no bo dostała 5 punktów karnych i 3000 zł mandatu za ten występek. Naprawdę, to jest jakiś sport narodowy z tymi rogatkami. To jest niesamowite.
2: No, ale na początek ludzie przestraszyli się, że pani po prostu utknęła za tymi rogatkami, a ona po prostu, no kurczę, nie zauważyła rogatek. No każdemu może się zdarzyć, prawda? No jak masz 31 lat, to już problemy ze wzrokiem mogą się pojawić.
1: Tak tłumaczyła, spieszyła się, nie?
2: Dokładnie, no normalnie, ogólnie w ostatnich miesiącach, tak, Polsce społeczeństwo ma ogólnie problem z przejazdami kolejowymi i rogatkami, więc pamiętajcie, jeśli utkniecie za rogatkami i je wypchniecie, to one mają taki system wyłamaniowy, że po prostu one się wyłamią i nic się im nie stanie, nie zapłacicie nawet tak naprawdę żadnych kosztów, po prostu ważne jest, najważniejsze jest zdrowie. No nie warto parkować przy przejeździe kolejowym.
1: No nie, a jaka była taka najgłupsza rzecz, którą zrobiłeś, jak się spieszyłeś? Taka najmniej rozsądna, jakbyś miał z pamięci powiedzieć. Bo u mnie by to było, że zostawiłem ziemniaki na włączonym tym, że się gotowały dalej, ja wyszedłem z domu i jak ktoś przyszedł do domu, to już nie było co zbierać. Pire od razu było.
2: Kurczę, to chyba nie. Aż tak grubo bym nie poszedł, ale jak się spieszę, to przyznam się, potrafię złamać kodeks ruchu drogowego i nie zatrzymać się na strzałce warunkowej.
1: Ja już nie ma. Dziadzia już nie ma tego chyba
2: Jest dalej.
1: Dobra, to zaraz
2: sprawdzimy.
1: Będzie VAR, oczywiście, a teraz posłuchamy trochę dobrej muzyki, jak na Radio Meteor przystało.
2: Będą muchy.

0: Radio Meteor.
1: To był Mika i piosenka Grace Kelly, bardzo spokojny utwór, ale my powiemy coś na temat, który raczej wprawił dużo osób w nerwy. Nie będzie spokojnie, gdyż chodzi o pana posła Kołodziejczaka. No nie będziemy mówić do końca o tej sprawie, a bardziej o tym, w jaką stronę ta sprawa poszła, bo wyobraźcie sobie, że jesteście na granicy kompromitacji z zakończenia swojej kariery zawodowej, no bo zawodowej, politycznej, bo na tym etapie właśnie jest pan poseł Kołodziejczak. No i do obrony, jako swoją twarz przedstawiciela wybieracie detektywa Krzysztofa Rutkowskiego. Co tam zaszło? Panie Michale, dlaczego akurat pan Rutkowski? Co to się stało w głowie?
2: Mi się wydaje, że ta taktyka jest chyba znana, ponieważ no te zarzuty są bardzo poważne i...
1: Chyba już nie ma nadziei, nie?
2: Dokładnie.
1: Po prostu, więc...
2: No... Jeszcze ponoć pojawiły się dwie kolejne kobiety, które mają podobne zarzuty, co te dwie poprzednie. O tym, tak jak Roch powiedział, nie będziemy mówić, ale wzięcie detektywa Rutkowskiego z Rutkowskiego Patrolu do tej sprawy chyba od razu miał na celu po prostu sprowadzić tę sprawę do absurdu. Zresztą nie pojawiając się na konferencji prasowej zwołanej w Sejmie, poseł Kołodziejczak, zostawiając samego Krzysztofa Rutkowskiego, stojącego wokół niego stojący funkcjonariusze Rutkowskiego Patrolu. To jest tak absurdalna rzecz. On mówiący po prostu do... On tam się zwracał do dealerów, którzy mają się zwrócić do niego, którzy sprzedawali coś nielegalnego posłowi. No to jest tak absurdalne, że naprawdę...
1: A poza tym pan Rutkowski przyznał się za pana posła, że tak, no faktycznie robił tak, no ale kto by nie robił w takiej sytuacji, także wspaniale. Ale mi się wydaje, że ta taktyka może być trochę podobna do tego, co zrobił poseł Mejza, bo kiedy został wykluczony z klubu parlamentarnego PiS-u, no to on zaprosił Daniela Magikala do Sejmu, więc mam wrażenie, że Kołodziejczak po prostu ma takie: dobra, moje ostatnie 5 minut, trzeba coś tu jeszcze tego podgotować chyba, bo nie widzę innej opcji.
2: Ale chyba każdy widział te przerobione filmiki, kiedy oni wyszli razem z wozu Rutkowskiego Patrolu. No, wyglądało to bardzo absurdalnie i szkoda w sumie, że tak poważne sprawy właśnie są sprowadzane do absurdu przez takie osoby jak detektyw Rutkowski.
1: No niestety, no my się z tego śmiejemy, ale mam nadzieję, że wy wiecie, że nie ma w tym nic zabawnego, bo oskarżenia są na tyle poważne, że no śmiać się można ze wszystkiego i sobie tak radzić z tym, jak wygląda ta polska rzeczywistość polityczna, ale miejcie na uwadze, że pan poseł Kołodziejczak może się okazać niezbyt przyjaznym typem. No ale tak już jest w tej Polsce i like that. No i teraz właśnie ta piosenka na antenie radia Meteor poleci.

0: 46-latek sobornik zatrzymany, zagrożenie politykom.
1: Przystanek na Matejki poturbowany.
0: Wpadł w szał w sklepie i rozbijał butelki z alkoholem.
1: MPK sprzedało prototypowego Solarisa Tramino.
0: 46-letni mieszkaniec Obornik od sierpnia do 7 października publikował w mediach społecznościowych wpisy, w których znieważał osoby pełniące ważne funkcje w państwie. Mężczyzna jest również podejrzany o publiczne nawoływanie do zabójstwa premiera Donalda Tuska i marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.
1: We wtorek 13 października mężczyzna został doprowadzony do prokuratury i usłyszał zarzuty. Przyznał się do publikowania obraźliwych treści, ale zaprzeczył nawoływania do zabójstwa oraz wyraził żal i skruchę.
2: Usłyszał 6 zarzutów.

0: Kosiniaka Kamysza wobec pana Paszyka i pana Lecha Wałęsy. Tam było tylko obnieważanie, licznie w internecie.
1: Mówi Katarzyna Sils-Szułczyńska, szefowa prokuratury rejonowej w Obornikach. Wobec podejrzanego zastosowano dozór policji. Ma obowiązek stawiać się na komisariacie 3 razy w tygodniu.
2: Dodatkowo otrzymał zakaz publikowania znieważających treści oraz zakaz opuszczenia kraju, a za zarzucane mu czyny grożą aż 3 lata więzienia. Materiał przygotował Stanisław Mazurczak.
1: 29-latka, która w nocy z soboty na niedzielę rozbiła samochód o przystanek tramwajowy przy ulicy Matejki w Poznaniu, usłyszała zarzuty. Kobieta jechała z dużą prędkością ulicą Grunwaldzką, straciła panowanie nad autem i uderzyła w wiatę przystankową. Po zdarzeniu zostawiła rozbity samochód na jezdni i uciekła. Na szczęście nikt nie ucierpiał.
2: Policja ustaliła, że 29-latka miała sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, usłyszała zarzuty prowadzenia mimo zakazu oraz udziału w nielegalnym wyścigu, lecz kobieta przyznała się jedynie do drugiego zarzutu.
3: Usłyszała zarzuty dotyczące prowadzenia pojazdu pomimo obowiązującego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz udziału w nielegalnym wyścigu. Grozi jej w świetle prawa od 3 miesięcy nawet do 5 lat pozbawienia wolności oraz przepadek auta lub jego równowartości.
1: Mówi podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Policjanci ustalili również tożsamość kierowcy drugiego samochodu, który brał udział w wyścigu. Mężczyzna także usłyszał zarzut, ale nie przyznaje się do winy.
2: Za wykroczenie popełnione podczas jazdy kobiecie grozi dodatkowo grzywna do 30 tysięcy złotych. Materiał przygotował Stanisław Mazurczak.
1: W jednym ze sklepów w gminie Oborniki mężczyzna zaczął zrzucać z półek butelki z alkoholem. Wezwani policjanci zastali go w trakcie niszczenia towaru, a straty rosły z minuty na minutę. Mężczyzna nie chciał współpracować i odmówił podania danych osobowych, dlatego przewieziono go do komendy w Obornikach, gdzie ustalono jego tożsamość.
2: Jako powód swojego zachowania wskazał zdenerwowanie, nie wyjaśnił jednak, co się wydarzyło. Wystąpienie oszacowano, że zniszczył towar o wartości blisko 3000 zł. Mężczyzna odpowie za zniszczenie mienia, za co grozi kara do 3 miesięcy do 5 lat więzienia. O jego losie zadecyduje sąd.
1: Prototypowy tramwaj Solaris Tramino S100 o numerze bocznym 560 został sprzedany spółce Serwis Pojazdów Szynowych za 490 tysięcy złotych brutto. Pojazd zjechał z regularnych linii w 2018 roku, a następnie stał pod gołym niebem w fabryce Solarisa. Wydawało się, że trafi na złom, jednak w 2022 roku kupiło go poznańskie MPK.
2: W sierpniu 2023 roku wykonawca remontu wartego niespełna 4 miliony złotych został konsorcjum SPS i Falcone, a tramwaj miał być gotowy wiosną 2025 roku. Terminu nie dotrzymano, więc w czerwcu MPK postanowiło zakończyć współpracę. O los pojazdu zapytał prezydent radny Andrzej Prędkę. Prezes MPK Krzysztof Dostatni podpowiedział, że sprzedaż była elementem polubownego porozumienia, które definitywnie kończy spór. Szczegóły rozliczeń i przebiegu negocjacji pozostają objęte poufnością.

0: Rano Meteor.
1: Jak macie luksusowe auto, chcecie prowadzić albo nie chcecie?
2: Nie słychać się...
3: Jestem,
2: przepraszam, byłem.
3: Nie ma problemu.
2: Mówiłem o tym, że jak chcecie mieć luksusowe auto i chcecie dużo zarobić, to musicie jechać na dziury.
3: Ale szybko to powiedziałeś, nadrobiłeś całe te kilka sekund ciszy małej. To prawda, no bo w jednej z gmin były dziury na drodze, znaczy no w każdej gminie są jakieś dziury, ale ta akurat miała pecha, ponieważ przejechał sobie pan, prawdopodobnie bogaty, no bo raczej nie każdy może sobie pozwolić na kupno McLarena, czyli takie auto dość luksusowe, bardzo ładne zresztą. Jechał sobie normalnie, no i po prostu urwał mu się zderzak. Zeszło powietrze też z opony, no to akurat dziury musiały być solidne, bo ja jeżdżąc po mojej gminie, nigdy mi nie zeszło akurat powietrze z opony, więc chyba aż tak źle nie jest u mnie.
2: No dokładnie, jeszcze uszkodzeniu uległo podwozie samochodu, no ale wiadomo, że McLaren to nie jest zbytnio wysokie auto, więc nie potrzebujesz aż tak głębokiej dziury, aczkolwiek nawet polisa OC, którą miała wykupiona gmina, no niestety nie wystarczyła na to, żeby naprawić, i z budżetu tej gminy gmina musiała wypłacić aż 450 tysięcy złotych dodatkowo. I jeszcze 200 tysięcy wydać, trzeba było zapłacić za samochód zastępczy odpowiedniej klasy.
3: Ta gmina się powinna zgłosić do nas, bo Orzechowski Czapski, OC.
2: Dokładnie!
3: Więcej
2: my
3: by
2: jesteśmy DJ-e duet OC. My byśmy puścili super muzykę i ten gość nawet by nie chciał kasy.
3: No, możliwe, że nie. Ja zawsze, jak byłem młodszy, to się tak lubiłem auta i mówiłem, o, ładne auto, a tata mi zawsze mówił, nawet jak byłem mały, nie? Mówił mi, że nie, to jest niskie auto, w Polsce się nie opłaca tym jeździć. I okazało się, że miał rację tutaj tym razem.
2: Bo ojciec zawsze ma rację. Trzeba zapamiętać, ale pamiętajcie, ciekawe czy to nie jest taki aby biznes, że gość, wiesz, no jest świadomy, że jak pojedzie tym McLarenem, wjedzie w dziurę, to sobie zarobi, a jeszcze 200 tysięcy na samochód zastępczy i w sumie to całkiem opłacalny biznes, nie?
3: To jest już wyższy poziom tak zwanego szeroko pojętego polactwa byłby.
2: Ale czy by nas to zdziwiło?
3: Nie.
2: Nie ma szans.

0: żegnamy się w rytm Madonny. Nie można chyba lepiej.
1: To prawda. 9:54, więc no już przyszedł czas na duet Kto Późno Wstaje.
0: Tak jest, no OC się żegna i zaraz będzie duet JJ, że dwie jotki, czaisz.
1: Odpowiedzialność cywilna musi się z wami pożegnać. Jak odpowiedzialność cywilna pożegnała się z pewną gminą, która musiała zapłacić za McLarena,
0: no. No niestety, no także żegnamy się z wami, a wcześniej był duet Och, bo jeszcze Hasiuk, także...
1: Ale ona już nas wcześniej zostawiła.
0: No wcześniej zostawiła, ale no za tydzień, nie no za tydzień będzie duet Och, ale bez C, nie?
1: A nie wiadomo.
0: Nie wiadomo, dobrze. To,
1: nie mów hop.
0: To nie mówię hop, ale my się żegnamy. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za te 3 godziny. Ja się nazywałem Roch Orzechowski.
1: I nawet się nazywa dalej, a ja nazywam się Jakub Czapski. I miejmy nadzieję, że do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Po 10 na zegarach to oznacza, że w Radiu Meteor pora na Kto Późno Wstaje i wasz środowy duet?
1: Julia Nowakowska.
0: Oraz Julia Okoniewska, tak jak chłopaki nas przedstawili, duet JJ się nam zrobił. No, skrót JJ w Poznaniu jest odbierany różnie akurat, ten skrót. Ale my tutaj jesteśmy, żeby was już dobudzić całkowicie, bo chłopaki już was przygotowali na ten poranek, już pewnie powinniście być po śniadanku, na pewno wstaliście, no a my mamy właśnie za zadanie was dobudzić, ewentualnie rozbudzić śpiochów.
1: Zdecydowanie.
0: Także taki jest nasz plan i będziemy z wami do godziny 13, także zostańcie z nami w Radiu Meteor.
2: Słuchasz Radia Meteor.

0: brokat Baszaj i obsypać brokatem warto teraz osoby, które obchodzą 14 października imieniny, a mamy chociażby Alana, Dominika i Fortunatę, ale to nie koniec osób o ciekawych imionach, które mogą sobie życzyć 100 lat.
1: Można by pomyśleć, że to Fortunata tutaj jest tą gwiazdeczką, ale jednak mamy tutaj również...
0: Złe wieści nie jest.
1: Mamy również Kalist, Vitalia, Fortunat, Gaudenty jako męskie imię i twoje ulubione.
0: Tak, słuchajcie, imieniny obchodzi dzisiaj Paraskewa. Przyznam się szczerze, po raz pierwszy w swoim życiu usłyszałam to imię. Jeżeli znacie, to pozdrówcie od nas. Życzymy wszystkim Paraskewom wszystkiego najlepszego z okazji imienin i gratulujemy chyba oryginalności, jeśli chodzi o imiona. Nazwałabyś tak córkę?
1: Mam inne imiona na liście. Myślę, że Paraskewa byłaby tak...
0: No to na trzecie chociaż.
1: Na trzecie.
0: No, no to mamy już ustalone.

0: wiecie, co powinniście wiedzieć, że dziś jest 14 października, czyli jest Dzień Nauczyciela. Także gratulujemy, pozdrawiamy wszystkich nauczycieli, szczęścia, zdrowia, pomyślności i cierpliwości do uczniów, ale myślę, że nie tylko do uczniów, bo pewnie do dyrekcji, do ministerstwa, do rodziców, do wszystkiego, bo umówmy się, ja wiem, że są różni nauczyciele, każdy z nas miał tych lepszych i gorszych, ale jednak to są ludzie, na których ciąży ogromna odpowiedzialność, żeby edukować młodzież w naszym kraju.
1: Tak, a ostatnio młodzież się buntuje, więc trzeba mieć twardą rękę.
0: Tak, można by tak, że też nie każdy nauczyciel tak jest. Także serdeczne pozdrowienia dla właśnie już naszych, może powiedzieć, że byłych nauczycieli, których opuściliśmy w szkołach, które, za którymi tęsknimy, a ja osobiście tak prywatnie życzę wszystkiego najlepszego tego dnia moim kochanym rodzicom, nauczycielom, więc wszystkiego najlepszego, kochani.
1: Wszystkiego najlepszego. Powiem ci,

kolejno. Już ja cię urządzę, powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

wstać nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język, bo dobrze wiem, że się starałeś. Uspokój się. Wczoraj

0: Były imieniny, był Dzień Nauczyciela, czy właściwie Dzień Edukacji Narodowej, jak zwrócono mi uwagę, tak poprawnie powinno być. Ale słuchajcie, dzisiaj także mają urodziny sławni ludzie, chociaż urodziny no wszyscy ktoś codziennie ma. I zaczynając już naprawdę klasykiem, w 1864 roku urodził się Stefan Żeromski, czyli polski pisarz, prozaik, dramaturg, publicysta, autor m.in. Popiołów i Przedwiośnia, czyli człowiek, który na pewno był zmorem wielu uczniów w szkołach na polskim.
1: Tak. Również urodziny ma Sir Roger Moore, brytyjski aktor filmowy, znany m.in. z roli Jamesa Bonda. I szczerze mówiąc, ja dalej nie skończyłam wszystkich tych części, muszę nadrobić.
0: Przyznaję się teraz, to jest moja tak zwana kubka wstydu filmowa. Widziałam tylko jeden film z Bondem, ten pierwszy.
1: No Bond mimo wszystko to nie jest jak Harry Potter czy Hobbit, że się oglądało wszystkie części. Do Bonda trzeba dorosnąć na dżentelmena, żeby chcieć obejrzeć te części.
0: Aż tak?
1: Tak, tak myślę.
0: A oprócz tego urodziny obchodzi także amerykański projektant mody Ralph Lauren, o czym na pewno zdziwiła się Jula Hasiuk dzisiaj, takie otrzymaliśmy tajemnicze info. Urodziny obchodzi także Gabriel Bortoleto, brazylijski kierowca Formuły 1, który obecnie śmiga w Audi. I ostatnią osobą, której warto wspomnieć, to jest Usher, wokalista amerykański R&B, urodzony w 1986 roku. No to skoro mamy wokalistę, no to może oddajmy mu głos.

0: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu.

0: Były żołnierz WOT zatrzymany.
1: Remont przejazdu na Biskupińskiej.
0: Wielkopolska bliżej elektrowni jądrowej.
1: Pogoda na jutro.
0: Mateusz R., były żołnierz 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, został zatrzymany w poniedziałek podczas transmisji na żywo w mediach społecznościowych. Od kilku tygodni publikował nagrania, w których krytykował swoich przełożonych i zapowiadał ujawnienie nieprawidłowości w jednostce.
1: Żandarmeria Wojskowa prowadziła czynności na podstawie postanowień wydanych przez Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. W zatrzymaniu uczestniczyli również policjanci, strażacy i ratownicy medyczni. Jak przekazał Radiu Meteor rzecznik prasowy Wielkopolskiej Policji Andrzej Borowiak, formalne czynności zatrzymania prowadziła Żandarmeria Wojskowa.
0: Policjanci udzielili asysty i fizycznie obezwładnili mężczyznę. Wojska Obrony Terytorialnej poinformowały, że Mateusz R. został zwolniony ze służby w sierpniu tego roku. Jako powód wskazano m.in. naruszenie dyscypliny wojskowej, nagrywanie terenu jednostki i rozpowszechnianie wizerunku żołnierzy bez ich zgody.
1: Wobec byłego żołnierza toczą się również postępowania prokuratorskie.
0: Kolejny przejazd w Poznaniu zostanie zamknięty. PKP kontynuuje modernizację obwodnicy kolejowej w Poznaniu, w związku z czym mieszkańcy stolicy Wielkopolski muszą zgodzić się z kolejnym remontem przejazdu kolejowego. Tym razem trafiło na ten w ciągu ulicy Biskupińskiej, który zostanie zamknięty 15 października, a jego remont ma potrwać planowo do 7 listopada.
1: Przejazd będzie zamknięty zarówno dla kierowców, rowerzystów, jak i pieszych, a ruch kolejowy odbywać się będzie tylko po jednym torze. Na czas prowadzenia robót objazd wyznaczony został ulicami Koszalińską, Lutycką i Strzeszyńską, a dla samochodów ciężarowych jadących w kierunku Suchego Lasu dodatkowo ulicami Koszalińską, Golęcińską, Podolańską, Druskiennicką i Strzeszyńską.
0: Zespół elektrowni Pyątnów Adamów Konin podpisał we wtorek z należącą do Michała Sołowowa spółką SGE umowę akcjonariuszy dotyczącą budowy małych reaktorów modularnych SMR w Pątnowie. Powstanie wspólna spółka, która zrealizuje projekt na terenach należących obecnie do ZE PAK SA. Elektrownia Pątnów, a sam ZE PAK obejmie w niej udziały mniejszościowe.
1: Docelowo w Pątnowie może stanowić część 6 reaktorów o łącznej mocy 1800 MW. Prezes ZE PAK Piotr Żak podkreśla, że elektrownia jądrowa na terenach podawnej elektrowni węglowej to wzorcowy przykład transformacji polskiej energetyki. Sołowow zwraca uwagę, że region Konina nie ma obecnie stabilnego źródła energii, a wyłączenie elektrowni opartej na węglu brunatnym jest kwestią czasu.
0: Pątnów ma być kolejną taką realizacją na świecie po projekcie w Kanadzie, gdzie pierwszy reaktor ma ruszyć w 2030 oraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie elektrownia ma zacząć działać w 2033.
2: Pogoda w Radiu Meteor.
1: No i jeżeli chodzi o jutrzejszą pogodę, to będzie trochę więcej słoneczka niż dzisiaj, no bo dzisiaj mogło po prostu nie być, więc jakiekolwiek słońce to już będzie lepiej niż dzisiaj. Wyjdzie na parę godzin, tak za chmurami, nieśmiało, ale jednak gdzieś tam będzie zimniej o 1 stopień Celsjusza, bo będzie tylko 14 dzisiaj do 15.
0: Ale za to porywy wiatru jutro i w ogóle sam wiatr będą bardzo słabe, więc będzie może troszkę przyjemnie, bo tak średnio 6-7 km na godzinę, no w porywach do 15 o 16, ale też do przeżycia. Ciśnienie za to w górnej granicy normy, ale nadal w normie.
1: No to dobrze, to może będzie jeszcze przyjemniej niż dzisiaj.
0: W końcu będzie światło.
1: Tak jest.

0: Krzysztof Krawczyk, bo jesteś ty. No a my z Julią jesteśmy tu cały czas z wami, dla was, kto późno wstaje, ale przejrzmy sobie kartki z kalendarza. 14 października 1892 roku Arthur Conan Doyle wydał zbiór opowiadań przygody Sherlocka Holmesa, legendarnego już literackiego detektywa, a w roku 1964 Martin Luther King otrzymał pokojową Nagrodę Nobla.
1: Ale to nie wszystko, co się wydarzyło, ponieważ 100 lat temu idealnie ukazała się powieść dla dzieci Kubusia Puchatka Alana Aleksandra Milna. I z tej okazji chcemy wam trochę zmiotkować dzień i teraz będzie lecieć Honey Honey z Mamma Mi od Abby.
0: Także rozstańczymy się trochę, tańczymy, budzimy się.

0: 14 października, również wielki dzień, ponieważ była w 94 premiera filmu sensacyjnego Pulp Fiction w reżyserii Quentina Tarantino. No i znalazłam parę fajnych informacji na ten temat, mianowicie super czerwone auto, które wystąpiło w filmie, należało do samego reżysera Quentina Tarantino, który po tym, jak nagrali scenkę, z nim zostało skradzione, co podobno bardzo Tarantino opłakiwał, ponieważ był to jego skarbek. Również sam był zafiksowany na całym tym filmie i tym jego planie, ponieważ wiele jego rzeczy było po prostu jego, na przykład portfel, który się pojawił u Julesa, był również własnością Tarantino, jak i na przykład sam też wystąpił. Grał faceta w szlafroku, który był krótką rolą, tak. Ale jednak
1: epizodyczna rola Tarantino w jego własnym filmie. On lubi się pojawiać w własnych produkcjach. Na przykład inną ciekawostką z tego filmu mogę powiedzieć, że ta słynna sentencja Samuela L. Jacksona, że on cytuje Biblię, to nie jest rzeczywisty cytat z Biblii. Moi drodzy, musicie wiedzieć, to jest trochę zmyślona rzecz. I jako osoba, która studiowała filmoznawstwo, mogę powiedzieć, że to jest jeden z tych kilku filmów, który przynajmniej raz na semestr musi się pojawić, bo to już jest film, mogę powiedzieć, legendarny, który trochę pomieszał, wykorzystał zresztą tą gatunkowość Pulp Fiction, pomieszanej trochę historii, którą po obejrzeniu filmu trzeba sobie samemu poukładać. No w sumie jak już gadamy o Pulp Fiction, to trochę chyba pora na muzykę z tego filmu, a jeżeli ktoś się będzie zastanawiał, czy to na pewno jest Pulp Fiction, no to słuchajcie. Myślę, że tą piosenkę kojarzycie na pewno.

0: 14 października 2012 nastąpiło wydarzenie przełomowe, które mogliśmy oglądać na żywo w naszych telewizorach, bowiem Austriak Felix Baumgartner ustanowił rekord świata skacząc ze spadochronem z wysokości około 39 km nad pustynią w Nowym Meksyku. Skok, który trwał krótko, ale wszyscy czekaliśmy przed tymi telewizorami, żeby to oglądać.
1: Można powiedzieć, że wszyscy czekali, na pewno tutaj moja starsza koleżanka, jednak ja miałam wtedy 9 lat, więc bardziej oglądałam pewnie Violettę na Disneyu albo Hannę Montanę, ale no na pewno było to wielkie wydarzenie dla wielu
0: starszych
1: osób.
0: Ała, wielkie wydarzenie, o którym jak sobie o tym w sumie myślę, tak myślisz o tym, że ktoś stwierdził, tak, ja chcę skoczyć z tak 39 km i sobie myślisz, tak na dobrą sprawę, ale po co? Na co to komu?
1: Komuś braknie adrenaliny.
0: Z jednej strony podziwiam tych ludzi, bo to zawsze jest, są ludzie spod szyldu czerwonego byka, bo to zawsze dodaje skrzydeł, ale i tak, z jednej strony chcę powiedzieć, że podziwiam, a z drugiej strony naprawdę sobie myślę, dlaczego? Po co? Po co szaleć tak?
1: No, jest to gdzieś tam dodatkowa adrenalinka, ale też są inne niebezpieczne sporty, na przykład wchodzenie do ciasnych jaskiń, z których później możesz nie wyjść, więc z drugiej strony już lepiej se skakać 39 km nad ziemią.
0: Ja myślę, że ty i ja mamy jeden wspólny sport ekstremalny, nazywa się wstawanie rano i tyle nam starczy.

0: późno wstaje.
1: No na pewno my późno nie wstajemy, jesteśmy z wami cały czas, prawie jest godzina 11, a pewnie doskonale wiecie, że jakiś czas temu w Polsce takim największym problemem były rogatki, a konkretnie to, że Polacy upodobali sobie stawanie za nimi. No to słuchajcie, mamy nowość.
2: Tak, zdecydowanie nie stawanie za nimi, tylko pod nimi. Pani nie utknęła za rogatkami, tylko zaparkowała pod nimi, bo się spieszyła do pracy i leciała na pociąg. I jak sama twierdzi, nie zauważyła tego, że rogatki są nad nią, obok dosłownie auta, i poszła po prostu do pracy. I no tak auto znaleźli policjanci, bo przyblokowała drogę.
1: Dokładnie tak. Kobieta za swoje nieodpowiedzialne zachowanie otrzymała mandat w wysokości 300 zł oraz 5 punktów karnych. Co więcej, będzie musiała z własnej kieszeni zapłacić za holowanie i parking. Czyli jak widać, chyba to będzie jej najdroższe parkowanie w życiu, coś tak czuję. No ale kurczę, słuchajcie, no ja nie wiem, co jest z tymi rogatkami. Te rogatki to tak jakieś taka, jak ta czerwona płachta na byka. To jest największy wróg publiczny wszystkich Polaków chyba.

0: właśnie słuchaliśmy Enemy od Imagine Dragons, więc tak może zmienimy trochę temat. Nie mówmy o wrogach, mówmy o przyjaciołach. Mianowicie Olivia Rodrigo i Chappell Roan to dwie artystki, głównie takiej muzyki popowej i słyszeliśmy na dniach, że coś ma w piątek wyjść z ich połączonymi siłami.
1: Myślę, że to może być jeden z większych kolabów w świecie popu od dłuższego czasu, bo teraz próbuję sięgnąć pamięcią, co takiego dużego nam wyrosło, że stał się takim wielkim hitem i kurczę, mam problem.
0: No, ludzie to porównują całkiem do jak była Zara Larsson i Pink Panthers. I takich jakichś starszych widziałam sklejki, że też jak była Rihanna i Shakira.
1: Lady Gaga i Beyoncé.
0: No właśnie, więc taki...
1: Czekamy na część drugą telefon. Lady Gaga nam obiecała w teledysku.
0: Tak, także słuchamy. I to ma być coś nie totalnie nowego, ale troszeczkę zmienionego, ponieważ Olivia w swojej najnowszej płycie miała piosenkę Expectations i to ma być remix tej piosenki z udziałem Chappell. Jak na przykład było z albumu Brat, była Charlie XCX, to później był remix jej piosenki Guess z udziałem Billie Eilish, więc to będzie coś w tym rodzaju i no ja jestem bardzo podekscytowana, jestem fanką ich obu, także liczę na coś wielkiego, a teraz możecie posłuchać Expectations, na razie tylko z Oliwią.

0: Panny Club mogliśmy trochę potańczyć tak, jak Chapel Room chciała, ale teraz sobie porozmawiamy na poważnie o naszej ostatnio najsłynniejszej, najgłośniejszej parze małżeńskiej, czyli Państwo Heizer, Filip i Bianka. O tym dowiedzieliśmy się, że mają podcast, w którym mówią rzeczy.
1: Różne rzeczy.
0: Tak. No to słuchajcie, ostatnio mają nowego sidequesta, bo chyba tak to trzeba nazwać, i będą uświetniać szkolenie dla handlarzy branży nieruchomości. I to jest moim zdaniem, słuchajcie, niesamowite. I ktoś się może zastanowić, okej, ale o czym oni tam właściwie będą robić na tym szkoleniu? No to słuchajcie, Filip ma opowiadać między innymi o tym, jak mówić, żeby ludzie naprawdę chcieli słuchać. Ciekawe w kontekście ich podcastu. Gdzie kończy się profesjonalizm, a zaczyna nuda? Czy zaufanie buduje się na podejściu luźnym czy eksperckim? Dla odmiany jego małżonka ma pokazać widzom wpadki, kulisy, praktykę i wiedzę od strony produkcji podcastów między innymi i poruszyć takie tematy jak co wygląda naturalnie, choć wcale takie nie było. Co zrobić, kiedy przed kamerą nagle zapominasz, jak się mówi, czy nagrywać dobrze, nawet jeśli kamera nie jest twoim naturalnym środowiskiem.
1: To całkiem zabawne, biorąc pod uwagę, że Bianka i w sumie nie wiem, jak tam Filip, ale no Bianka na razie ma za sobą tylko dwa podcasty, a tutaj będzie szkolić, jak się zachowywać przed mikrofonem. Można by powiedzieć, że ja przy moim teraz drugim debiucie mam takie same doświadczenie, to mnie też powinni zaprosić
0: tak,
1: tutaj.
0: A ja ci słucham pomiędzy, bo tutaj Heizer coś mówi o tym, żeby mówić tak, żeby nie wiało nudą. Mm. To ja przebiję, co to Heizer, bo pewnie wszyscy już słyszeli o tym, czy słyszeliście, że w Szwecji najpopularniejszą pizzą jest pizza kebab. Słuchaj, to wszyscy wiedzą. A ja wam powiem coś, czego pewnie część z was nie wie. Wiecie, że popularną pizzą w Szwecji, taką typowo szwedzką, jest pizza afrykana. Pizza, gdzie jest sos pomidorowy, mozzarella, szynka, do tego pokrojony banan i to wszystko posypane szczyptą przyprawą curry.
1: No i to jest coś, czym mógłby zabłysnąć.
0: No cóż, ten błysk, słuchaj, po prostu trzeba...

0: Radio Meteor.
1: Cześć, jestem Skubas i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
2: Kto późno wstaje?
3: Radio Meteor.
0: Halloween już niedługo, tak naprawdę za jakieś 2 tygodnie, więc jeśli jeszcze nie macie strojów swoich, to możecie zacząć przygotowania. Jednak bym się spieszyła z pewnymi dodatkami, ponieważ wiele sklepów, w tym Smyk i Biedronka, zapowiedziały wycofanie ze swojej oferty elementów strojów halloweenowych przypominające noże albo jakieś kosy ze względu na ostatni, mogę powiedzieć, bunt nastoletni wśród szkołach. Więc żeby po prostu nie szerzyć paniki, to zostaną wycofane takie dodateczki.
4: Tak, nie pierwszy raz w historii, tutaj nie mówię o Polsce, chociażby w Stanach Zjednoczonych też były przypadki, kiedy działo się coś mniej więcej w terminie Halloween i po prostu państwo robiło wszelkiego rodzaju działania, które miały zapobiec, nieść dodatkowej paniki. Było taki rok, którym pamiętam, w ogóle też odwołano całkowicie imprezy halloweenowe w jednym z amerykańskich miast. Nie chcę teraz paląć głupoty, które to dokładnie było, ale no wiadomo, jak to w Polsce i tak bywa z tym Halloween, zaraz się znowu zacznie, czy powinniśmy obchodzić, czy nie. No bo przecież wszyscy znacie angielski, tak? Halloween i tak dalej. A my chyba możemy tylko powiedzieć, że róbcie co chcecie. I róbcie to ze swoim sumieniem. A wiecie, że jest taki jeden utwór, który do Halloween pasuje? Takiego znanego amerykańskiego piosenkarza. Nie wiem, czy go znasz. Kojarzysz? Michael Jackson się nazywa.
0: Muszę posłuchać.

0: Tutaj muzycznie możemy też przejść do newsów musicalowych, które się też łączą z naszym tutaj polskim dobytkiem, jakim jest pewien youtuber Gimper. Mianowicie dnia wczorajszego Gimper oświadczył się swojej ukochanej na Broadwayu Hamilton w Nowym Jorku pod sceną, także było to na pewno coś dla ludzi, którzy lubią musicale, na przykład tutaj Osoba obok.
1: I to jest najlepsza rzecz, że słuchajcie, moją pierwszą reakcją na te informacje, że ja nie jestem fanką w ogóle Gimpera, to nie było takie, o, gratulacje dla pary, mam nadzieję, że im będzie dobrze w życiu, bo to prawda, są zaręczyny, czyli duża rzecz. Moja pierwsza była, wiesz, jaka była reakcja na news o tych zaręczynach?
0: Zazdrość.
1: Ale nie ze względu na zaręczyny.
0: Nie, Gimper.
1: Gimper zobaczył Hamiltona na Broadwayu prędzej niż ja. I to jest skandal. Znaczy ja nie twierdzę, że on nie lubi Hamiltona, ale kurczę, ja też bym chciała. A umówmy się, bilety na Broadway to nie jest rzecz najtańsza.
0: No tak, ale kto wie, może jak będziesz w końcu pierwszy raz na tym Broadwayu, to ktoś się oświadczy tobie?
1: Nie wiem, czy to się kiedykolwiek wydarzy, ale prędzej najbardziej chcę tego Hamiltona zobaczyć. A jeżeli ktoś z was jeszcze Hamiltona nie oglądał, to bardzo proszę nadrobić zaległości. Ja wiem, że są hejterzy tego musicalu, ale wyróbcie opinię własną najlepiej. Nie słuchajcie się mnie, że to jest super musical, nie słuchajcie się hejterów, że to jest najgorszy musical kiedykolwiek, który zniszczył gatunek. Wyróbcie sobie opinię sami, kochani. A młodej parze życzymy wszystkiego najlepszego oczywiście.

0: ponieważ przy mikrofonie między innymi jest przedstawiciel Planety Sportu, no to temat sportowy siłą rzeczy trochę musi się pojawić. I mamy wielki news, jeśli chodzi o rynek mediowy. Ktoś może się zastanowić, o co chodzi. Otóż w Hiszpanii i Andorze Mundial w 2030 roku będzie można zobaczyć na platformie Netflix. I tylko część meczów będzie można obejrzeć w telewizji państwowej. Wszystkie pojedynki reprezentacji Hiszpanii, dwa półfinał, finał, to będzie można zobaczyć w krajowej ogólnodostępnej telewizji, ale żeby było też sprawiedliwie, będzie można dzięki umowie obejrzeć bezpłatnie jeden mecz z każdej kolejki. Taką usługę Hiszpanie i mieszkańcy Andory otrzymają i chyba nikogo nie zdziwi, jeśli powiem, że Hiszpanie są wściekli.
1: No ja całkiem też jestem wściekła, choć sama nie jestem giga fanem sportu, to całkiem denerwuje mnie to całe przenoszenie wszystkiego na te portale, takie te strony typu Netflix i HBO, bo dosłownie no gdzieś tracimy tą telewizję po prostu. Jakbym chciała płacić za film, to bym poszła do kina, a tutaj muszę płacić za każdą najmniejszą rzecz, albo utknę z paradokumentami na polskich tutaj kanałach. Chociaż kto wie, niedługo może te nawet te rzeczy wejdą na Netflix i inne. Ale jeszcze, jak oglądacie Netflixa, to niedługo możecie się poczuć, jakbyście oglądali prawdziwą telewizję, ponieważ tego typu strony wprowadzają również reklamy dla swoich subskrybentów i będziecie mogli płacić za oglądanie również reklam, chyba że dopłacicie jeszcze więcej, to może wtedy nie będziecie mieli reklam.
0: A pamiętacie te czasy, kiedy się mówiło, że dzięki streamingom nie będzie piractwa i jeszcze w ogóle będzie lepiej niż właśnie w telewizji, bo nie będziecie musieli oglądać tych denerwujących reklam? Pamiętacie takie czasy? Ale wiecie, bo wszyscy chyba wiemy doskonale, że o co w tym wszystkim chodzi, bo jak to bywa w tym świecie, liczy się jedno. Kasa.

0: Wszyscy wiemy, że Rihanna ma już trójkę swoich dzieci, ale się ostatnio dowiedzieliśmy, że ma również, można powiedzieć, jeszcze 170 nieukazanych dzieci.
1: Tak, niektórzy mogą się zdziwić, zacząć robić rachunki i stwierdzić, że chyba matematycznie nam się coś nie zgadza, ale nie chodzi tutaj konkretnie o takie dzieci, tylko o 170 nieopublikowanych piosenek. Ostatnio Rihanna przedstawiała nowe kosmetyki swojej marki Fenty Beauty i dostała tam pytanie właśnie o nieopublikowane utwory w swoich archiwach. Bo przypominamy, Rihanna przez 10 lat nie opublikowała nowego albumu. Chyba się nigdy nie doczekamy. Wszyscy myśleli, że po chociażby urodzeniu córki ta chwila nastąpi. No, ale Rihanna troszeczkę nas wszystkich oszukała. I zresztą ta odpowiedź na pytanie o te nieopublikowane piosenki była dosyć nietypowa, bo ona sięgnęła po pudełko z produktów Fenty i zaczęła na nim odliczać, po czym wyjaśniła, że gdyby jeden magazyn mieścił 10 produktów, ona miałaby co najmniej 17 takich właśnie magazynów. Także ludzie zrobili bardzo prostą matematykę. 170 nieopublikowanych piosenek i myślę, że po takiej bombie informacyjnej tym bardziej fani mówią takie: Rihanna, dziewczyno, album machen.
0: Zwłaszcza jak tutaj stwierdziła już Rihanna, że raczej chce się skupić głównie na tutaj rodzinie, tworzeniu rodziny, ale no fani chcą co chcą, w tym ja bardzo bym tutaj chętnie usłyszała te nowe piosenki, zwłaszcza, że się mówi, że dużo tych gwiazd takich z lat 2000 to już raczej tą muzykę zaczęło robić trochę gorszą, a jeśli to są już nagrane utwory, to może być ten sam poziom.
1: Tak.
0: Co lata 2000 byłby to już totalny comeback, właśnie lat 2000.
1: Ktoś stwierdzi, że to tylko nostalgia, ale my lubimy.
0: My lubimy i wy też musicie lubić, bo właśnie posłuchacie.

0: To była Rihanna. Można powiedzieć, że kopara opada, ale niektórym zęby wypadają.
1: Oj, oj, oj, to brzmi jak przepis mojego najgorszego koszmaru.
0: No, mianowicie Marlena Mańko. Możesz zapytać, kim jest Marlena Mańko.
1: Jest dobre pytanie, które chciałam właśnie zadać.
0: Znana fryzjerka, która postanowiła dołączyć do grona osób, które chcą poprawić swój uśmiech. Udała się po pomoc do Turcji, do kraju wielkich zmian twarzowych i takich tam.
1: No tak.
0: No i w późniejszym czasie lotu samolotem kobieta zauważyła, że zrobione za granicą zęby zaczęły jej wypadać. I dosłownie będąc w samolocie już powrotnym, wypadły jej zęby.
1: Wszystkie?
0: Nie wiadomo, zaczęły jej wypadać po prostu.
1: O,
0: może
1: matko.
0: Kiedy wylądowała, już wypadły jej wszystkie, ale no, lekki przyps, można by stwierdzić. I polscy dentyści mówią, proszę uważać na takie właśnie tańsze wersje dentystyczne, bo nie wiem, tak jak powiedzmy nietrafione operacje plastyczne piersi można gdzieś tam zakryć, to tak te na twarzy czy uśmiechu, zwłaszcza jeśli mówimy tutaj o wstawieniu sobie fejkowych zębów i spiłowaniu swoich naturalnych, no to trochę jak te fejkowe nie wejdą, to zostają ci te spiłowane malutkie tiktaczki, że tak powiem.
1: Także wszyscy lubimy tanio, ale czasami jednak warto wydać trochę więcej tych pieniędzy. Czy podana była właśnie kwota, ile ostatecznie zapłaciła za te swoje zęby?
0: Chyba wolała się tym nie podzielić.
1: Aha, nie chwalić. I teraz powiem ci, uaktywniły się moje wszystkie koszmary, bo z jakiegoś powodu od czasu mam regularny koszmar, że mi też wypadają wszystkie zęby. A skoro już o zębach mówimy, no to co? 5 Seconds of Summer i Hood for Teeth. Some days you're the only thing I know.

0: znasz Nicolasa Cage'a?
1: Dziewczyno, oczywiście, że tak.
0: No, to się okazało, że ma rodzinę w polskiej wsi, o której nie miał pojęcia. I to jeszcze wielkopolskiej wsi, czyli tutaj nasze rejony. Mianowicie tutaj zostało przypadkowo generalnie rodzina z małej wsi Nieboża w województwie wielkopolskim właśnie, liczącej około 290 mieszkańców tylko, odkryła przypadkiem, że ich zdjęcia pokrywają się z zdjęciem, które wstawił brat Nicolasa Cage'a, Christopher, na swojego Instagrama bodajże, chcąc po prostu złożyć życzenia bratu urodzinowe. I zaczęli porównywać i kopać i się okazało, że Nicolas Cage wraz ze swoim bratem jest w 28% Polakiem, ponieważ jego prababcia mieszkała właśnie tutaj w Polsce.
1: Słuchajcie, to jest niesamowita rzecz, że Nicolas Cage ma polskie korzenie i ja uważam, że ze wszystkich amerykańskich aktorów to jest najlepsza opcja, jaka mogła nam się trafić.
0: Dokładnie.
1: Bo to jest tak już ikoniczny aktor, który słynie z ról wszelakich i ja go uwielbiam i mnie to osobiście cieszy mocno.
0: Tak. I właśnie tutaj najwięcej był w tym całym działaniu wzięty jego brat, Christopher, i on tutaj właśnie szukał wszystkich zdjęć, informacji, nawet znaleziono tą prababcię na zdjęciach z nim i poinformował tutaj nas, że skontaktował się z Nicolasem, że na moment tamtego wywiadu Nicolas mu jeszcze nie odpisał, ale że na pewno jest już poinformowany i kto wie, może będziemy mogli się go spodziewać w Polsce, będzie może chciał rozpoznać swoje tutaj...
1: Czyli co, Nicolas Cage zostanie u nas przemianowany na Mikołaj Klatka? Czemu nie? Ja wad nie widzę.

0: Jest taki słynny cytat polskiego kina, który brzmi: Marian, tu jest jakby trochę luksusowo. I tak mogli czuć się posłowie, którzy dokonywali interwencji poselskiej, sprawdzając w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, co tam ciekawego zakupiono. I słuchajcie, okazało się, że zakupiono i zmontowano luksusowe toalety elektroniczne przeznaczone dla kierownictwa resortu. I wiadomo, padła krytyka, że posłowie zamiast zajmować się problemami rolników, to sobie montują nowoczesne toalety. Ale słuchajcie, to naprawdę nie są, nie jest byle jaki sprzęt, bo te toalety mają chociażby opcję mycia, tryb turbo, czymkolwiek on jest, tryb suszenia chociażby, żeby tryb masażu, to bardzo są te japońskie słynne toalety, że mają te guziki.
1: Tryb turbo mnie trochę wystraszył, szczerze nie wiem. Nie wiem, jak to może wyglądać, tak samo tryb masażu. Myślę, że od masażu miejsc, jakie się znajdują w sedesie, są inne przedmioty.
0: Słuchaj, tu są jeszcze, jest regulacja temperatury, żeby sobie ustalić, jak bardzo jest ci ciepło.
1: Ale temperatura wody?
0: Nie. Siedzenia.
1: Okej.
0: Okay. Jest to luksus. Mówię, to jest technologia typowo japońska, przynajmniej z krajem kwitnącej wiśni się kojarząca, bo nawet legendarny już Piotr Żyła, zapytany o to, co najbardziej mu się podoba w Japonii, to stwierdził, że właśnie te japońskie toalety. I wiadomo, stąd oburzenie, bo jednak taki sprzęt jest bardzo drogi. Właśnie w naszym kraju bardzo nietypowy. Ciężko mi sobie wyobrazić, żeby w naszych najdziwniejszych snach takie toalety weszły do obiegu takiego, wiesz, publicznego, typowego, ale kto wie, może to jest ten kamień milowy.

0: późno wstaję.
1: Słuchasz Radia Meteor.

0: z nowinek, a raczej takich niepotwierdzonych nowinek, okazało się, że nasza niedawno po ślubie Selena Gomez była widziana i przywdziana w spory sweter, który wyglądał jakby był lekko odepchnięty przez wystający brzuch.
1: Ojejku, czyli co, plateczki ciążowe, dawno takowych nie było.
0: Zgadza się. No i no generalnie widziałam te zdjęcia i powiem szczerze, że wyglądają całkiem przekonująco. Nie to, co jakiś brzuszek po kebabie, który lekko wystaje i już ludzie mówią, tylko faktycznie ten sweterek się w pewien sposób układał. No i jednak ostatnio całkiem jest trochę mniej tych jej publicznych wystąpień, więc może jest coś na rzeczy. No niedawno wzięła ślub, też jakby to powiedzieć, ma już swój wiek, jeśli chodzi o rozrodcze rzeczy w naszych kobiecych ciałach.
1: Jest już dojrzała. Najwidoczniej stwierdziła, że to jest ten czas, aby założyć rodzinę, ale myślę, że najlepiej będzie poczekać. Co na to sama Selena, bo jeżeli tak, no to gratulacje, tyle trzeba powiedzieć, ale poczekajmy na informacje te oficjalne.
0: Tak, ale jednak fani są całkiem zestresowani, ponieważ nie są fanami aktualnego wybranka. Nie chodzi tutaj tylko o jego kontrowersyjny wygląd, ale również to, co to, co słyszymy. Tutaj są różne plotki, że on by chciał otwarty związek, to, że przy kolegach się szczyci tym, że to jednak Selena błagała go o ślub i inne takie. Więc no jednak nie ma chyba nic bardziej atrakcyjnego niż mężczyzna, który po prostu cię szanuje. Ale no dobrze, posłuchajmy teraz Seleny i wszystkiego dobrego dla niej.

0: więc, czy jesteś zaznajomiona z osobliwościami takimi jak Emma Roberts i Evan Peters?
1: Nie, ale myślę, że mnie wprowadzisz.
0: Tak, zdecydowanie. A więc, Emma Roberts, no to jest to aktorka, jest to, jeśli dobrze kojarzę, siostrzenica też Julie Roberts. No i Evan Peters. Oboje grali w wielu sezonach serialu American Horror Story. Oglądałam kilka tych sezonów. No i się kiedyś tam spotykali w 2012, aż do 2019, jednak było to bardzo... Byli, nie byli.
1: To jest takie raz dobrze, raz źle.
0: Tak, były oczywiście również oświadczyny, później ich brak, później jak już wracali do siebie, to te oświadczyny z powrotem były. No i w każdym razie od tego 2019 już definitywnie nie chcieli siebie widzieć, ani nic. No i to się zmieniło, ponieważ American Horror Story po paru latach wraca z nowym sezonem, gdzie będą oni oboje i byli razem na scenie. I ludzie są ciekawi, czy znowu będzie moment powrotu, ale jednak Emma ma niby teraz dziecko, ma męża, także może lepiej niech to zostanie jednak skończone.
1: Tak, pewne rzeczy trzeba kończyć. Wiadomo, że są wielkie powroty jak Wiśniewski i Mandaryna, ale ich przypadek jest jaki jest. A jeżeli faktycznie już oboje, tak jak mówisz, przynajmniej jedna z nich jest w związku, no to trzeba by było, wiesz.
0: Zgadza się. Ale też są całkiem nowinki na temat tego nowego sezonu American Horror Story. Już kilka sezonów temu było, nazywano wtedy to ikoniczną rzeczą, mianowicie, że połączono kilka najbardziej popularnych sezonów tego serialu i złączono je w jedno, zrobili taki crossover. Mimo, że American Horror Story jest znane z tego, że używa w każdym sezonie tych samych aktorów jako różne postacie, więc tym samym w tym sezonie aktorzy grali wiele różnych postaci i był to fajny sezon, ale teraz ponownie chcą to zrobić to samo, jednak fani, w tym ja, uważam, że trochę to już jest takie...
1: Odgrzewanie kotleta?
0: Tak, było coś ikonicznego, fajnie i szkoda to teraz trochę psuć, zwłaszcza, że tamten sezon się zakończył mniej więcej... Nie wiem, jak można do tego wrócić, ale jak wyjdzie, to zobaczymy. I co do Emmy i Ewana, proszę, trzymajcie się od siebie z daleka.
1: Prosimy.
2: Słuchasz Radia Meteor.

Leo Messi bez wątpienia największy, najgenialniejszy piłkarz świata, to oznacza też, że pieniędzy mu nie brakuje. No i słuchajcie, no i taka jest moda wśród tych bogatych ludzi, że mogą sobie kupić takie duże zabawki. I jednymi z nich są jachty. I wiadomo,

0: Ja się szczerze, że co do jak to wiesz, pomijam aspekty tego, że one nie są dobre dla środowiska i tak dalej, ale i dla mnie na przykład nie byłaby to fajna zabawka z bardzo prostej przyczyny. Ja mam chorobę morską. Więc ja bym nie miała z niego specjalnego użytku.
1: No ja w takim razie, skoro jestem Polką, to mam nadzieję, że jeśli jacht się będzie sprawować, dostanę zaproszenie z okazji mojego bycia Polką.
0: Tak, jestem za tym, ale mówię, mamy polski akcent z karierze Messiego. Niedawno zresztą Messi zakończył karierę reprezentacyjną i ja myślę, że też tam się pojawił bardzo ważny polski akcent, bo uwaga, była taka statystyka reprezentacji przeciwko którym Messi grał i nie strzelił bramki. Wśród nich była reprezentacja Polski, słuchajcie. Także, jak to mówię, Polskę górą.

0: wracamy znowu do naszej być może ciężarnej koleżanki Selena Gomez, ponieważ okazało się, że 2 dni temu i 19 lat temu powstało na Disney Channel Czarodzieje z Waverly Place, gdzie właśnie w sumie Selena nie zabłysnęła tam, bo była już znana w tej bajce o fioletowym dinozaurze Barney, jeśli się nie mylę. Ale no tak, dla dużej ilości osób właśnie to był serial dzieciństwa na Disney Channel. Co mogę powiedzieć? Myślę, że stała się całkiem ikoniczna tym swoim charakterkiem w tej bajce. Dużo dziewczyn chciało właśnie dzięki temu być bardziej takimi buntowniczymi. Ja pamiętam, jakie miała super stylówki, mimo że lata 2000 na Disney Channel były całkiem chaotyczne, jeśli chodzi o te ubrania. Jak na przykład teraz się na to patrzy, to się okazuje, że na dżinsy były nałożone jeszcze leginsy, spódnice, bluzek było
1: Kochana,
0: 5.
1: Moda lat 2000.
0: A to wraca. Już zaczynamy tutaj robić warstwy.
1: Szczerze? Nie widzę problemu, biorąc pod uwagę, że ostatnio wszystko jest takie nudne i wszyscy mają to takie szarawe, wszyscy te... Jak to się nazywa? High money? Coś takiego?
0: Wiem, o co ci
1: że
0: chodzi.
1: Że mają jak bogacze wyglądać, a
0: tak,
1: takie ludzie...
0: Old
1: bogacze,
0: money.
1: Old money.
0: Tak.
1: Czy bogacze są nudni ludzie? Ja was bardzo proszę.
0: Tak, jak masz pieniądze, to właśnie możesz robić coś takiego, jak to się nazywa layering, czyli warstwowo się ubierasz, no to właśnie to dodaje stylu, ale no jednak te sieciówki fast fashion robią teraz, na przykład możesz trochę oszukać system, robią coś, co wygląda, jakbyś zrobiła warstwę, a tak naprawdę masz wszyty kawałek materiału przy rękawku albo dekolcie, ale no jednak nasz klimat na świecie robi się coraz cieplejszy, więc może to lepiej, że nie ubieramy się w warstwy, bo jest coraz cieplej.
1: No cóż.
0: Ale się zrobiło trochę politycznie. Może posłuchamy teraz piosenki też z Disney Channel, też Seleny Gomez, ale z jej filmu o kopciuszku.

0: Możemy teraz trochę ociepić atmosferę, ponieważ koleżanka właśnie powie, co się stało.
1: Tak, we Francji. Co prawda wiemy, że tam jest gorąca atmosfera ze względu na protesty uczniów, ale to nie tylko jedyna rzecz, która została ocieplona, bo słuchajcie, wydarzyły się cyberataki we Francji i do czego one doprowadziły? Bo często jak myślimy o tego typu atakach, to raczej myślimy, że włamania do systemów, banków, ważnych danych państwowych. No nie, bo tutaj ofiarą padły lodówki. I to w ponad 300 sklepach, co doprowadziło do podniesienia temperatur do 50 stopni i to oczywiście kolejnościowo doprowadziło do zepsucia żywności. Jak podaje AFP, atakiem objętych zostało 150-200 sklepów Intermarché, prawie 100 punktów System UU oraz nieujawniona liczba supermarketów Leclerc. I tak naprawdę trzeba dokładnie sprawdzić, o co chodzi, i przekazano informację, że Krajowa Agencja Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych zidentyfikowała już lukę w oprogramowaniu dostarczonym przez duńską firmę i skontaktowała się z jej producentem, bo to właśnie ona miała sprawdzać co i jak. I ja sobie aż wyobrażam, jak ktoś sprawdzał, może miał jakieś bojowe zadanie, a okazało się, że padło na lodówki. Bogu ducha winna. Biedne. Ja najbardziej współczuję tym wszystkim pracownikom z tych wszystkich sklepów, którzy te wszystkie zepsute mrożonki musieli później sprzątać. Pewnie było dużo i jeszcze pachniało niezbyt przyjemnie. Współczujemy im z całego serduszka.

0: późno wstaję.
1: Na zegarach 12:54, no najwyższa pora, żeby już wstać. Jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobi, to no nieładnie, ale przez te 3 godziny próbowały was tutaj dobudzić
2: Julia Nowakowska
1: oraz Julia Okoniewska, także życzymy wam miłej reszty dnia, ale pamiętajcie, zostańcie w Radiu Meteor, bo jak zwykle u nas będzie działo się sporo, także słuchajcie nas do końca dnia.

mojej dziewczynie. Z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: wybiła 13 w Radiu Meteor.
1: Tęsknisz za starymi dobrymi czasami? Klasyka polskiego rocka. Teraz w Radiu Meteor.

0: Mówi Natalia Przybysz, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
1: Klasyka polskiego rocka w Radiu Meteor.
2: Wybiła 14 w Radiu Meteor.

Bileciki do kontroli. Tu ich nie potrzebujecie. Wyruszcie w podróż. Best of PKP. Teraz.

0: Best of PKP w Radiu Meteor.
1: Minął prawie rok. Słyszę ciche halo. Chcesz przepraszać mnie, a już patrzysz na nią. Przepychamy się.

0: Cześć, tu Wojtek Hoffman zespołu Turbo. Słuchacie Radia Meteor.
1: Best of PKP w Radiu Meteor.

0: Wybiła 15 w Radiu Meteor.
1: Słuchasz Radia Meteor.
2: Notatki z Poznania.
3: Środa, 14 października, notatki z Poznania. Audycja o Poznaniu, ale wiadomo, nie tylko o aktualnościach, ważnych wydarzeniach, które, powiem wam szczerze, że często można przeoczyć. Ale spokojnie, z pomocą wyruszamy my, czyli Hania Kubiak i
4: Wojciech Stefaniak.
3: Tak, i będziemy wam towarzyszyć przez te 2 godziny. W pierwszej godzinie oczywiście o aktualnościach, co w trawie piszczy, czyli między innymi także o Dniu Nauczyciela. Czego możemy się spodziewać jeszcze?
4: Możemy się spodziewać również kilku informacji o innych świętach nietypowych, które dzisiaj przypadają, a także oczywiście o aktualnościach i najciekawszych wydarzeniach, na które jeszcze możecie zdążyć. W drugiej godzinie czeka nas spotkanie z gościem, ale kto będzie gościem, aby tego się dowiedzieć, poczekajcie jeszcze chwilę, zostańcie z nami koniecznie.
3: A teraz Mamona od zespołu Republika.

0: trwają notatki z Poznania, a dzisiejszą audycję realizuje dla nas Julia Nowakowska. My zaczynamy od Dnia Edukacji Narodowej, czyli potocznie obecnie nazywanego Dniem Nauczyciela. No i właśnie, historia tego święta, współcześnie nam znanego w tej formie, sięga roku 1982, kiedy to nazwa została zmodyfikowana właśnie z Dnia Nauczyciela na Dzień Edukacji Narodowej.
1: Tak, i ta korekta miała takie ogromne symboliczne znaczenie, no bo przecież ten dzień nie dotyczy tylko i wyłącznie szkolnych pedagogów, ale także nauczycieli takim ogółem mówiąc. I możemy zaobserwować to także na różnych stronach facebookowych, szczególnie właśnie klubów sportowych, czy też jakichś takich pozaszkolnych inicjatyw, gdzie także towarzyszą nam nauczyciele. Chociażby Polskie Stowarzyszenie Żużlu, w którym także pojawił się wpis odnośnie Dnia Nauczyciela. Nauczyciele są wszędzie, nie tylko w szkolnych klasach, ale również na stadionach, w parkach, maszyn i wszędzie tam, gdzie młodzi ludzie zdobywają wiedzę, doświadczenie i uczą się czegoś nowego, piszą na portalu na Facebooku. Ja się do tego wszystkiego przyłączam, nie wiem jak ty, ale myślę, że to jest dość słuszna uwaga, żeby zwracać uwagę też na tych korepetytorów, na naszych takich też mentorów. Naszym nauczycielem może być również członek rodziny.
0: Absolutnie tak, przyłączam się do życzeń. No i warto podkreślić, że ta zmiana z Dnia Nauczyciela na Dzień Edukacji Narodowej miała właśnie na celu zwiększenie tej grupy, która tego dnia jest doceniana, bo to również wszyscy pracownicy oświaty, od pań sprzątaczek, przez panów woźnych, aż po pracowników administracyjnych.
1: Tak, często te osoby właśnie robią klimat takiej placówki, więc im też się należą słowa dziękuję. Natomiast z okazji Dnia Nauczyciela Poznańskie Centrum Dziedzictwa przygotowało także bezpłatne wejściówki do Bramy Poznania i Centrum Szyfrów Enigma dla nauczycieli. Oczywiście wydarzenie jest całkowicie bezpłatne, natomiast obowiązują zapisy mailowe pod adresem właśnie pcdpoznań.pl. Więc jeżeli macie jakiegoś znajomego, tudzież członka rodziny, który jest właśnie nauczycielką bądź nauczycielem, koniecznie dajcie mu znać, bo może czeka go coś fajnego.

0: obiecaliśmy wam kilka informacji na temat dzisiejszych świąt nietypowych, no i właśnie o jednym z takich powiemy. Chodzi o Światowy Dzień Normalizacji, który znany również jest jako Światowy Dzień Standardów. I ta druga szczególnie nazwa może wam mówić nieco więcej, natomiast teraz postaramy się wam nieco przybliżyć. Jest to po prostu dzień, w którym celebrujemy istnienie norm międzynarodowych, które stanowią podstawę współpracy i postępu na światowej arenie. No i to nadal może brzmieć trochę enigmatycznie, więc spieszymy wam z odpowiedzią. Chodzi po prostu o regulacje dotyczące urządzeń, systemów i procesów, dzięki którym bez większych zakłóceń mogą one współdziałać pomiędzy różnymi państwami. Normy te pomagają przede wszystkim podnosić poziom bezpieczeństwa, zarówno w infrastrukturze, sprzęcie medycznym, jak i sieciach energetycznych chociażby. No i zapewniają to, że produkty i usługi spełniają wymogi jakości.
1: Tak, i w tym kontekście należałoby wspomnieć o postępie technologicznym, który możemy obserwować tak naprawdę obecnie, szczególnie w tej erze sztucznej inteligencji, ponieważ one odgrywają kluczową rolę w regulowaniu i monitorowaniu, a przede wszystkim samym kontroli tych systemów AI i także innych LLM-ów, by były zgodne po prostu z zasadami etycznymi, odpowiedzialne, a także sprawiedliwe. Normy te nie są jakąś taką abstrakcją, wymyśloną grupą, w której uczestniczą jacyś hermetyczni członkowie. Nie, to są normy, które dotyczą firm, instytucji badawczych, jednostek państwowych, przede wszystkim sektora edukacji, ale także nas, konsumentów, kupujących. Każdy produkt w naszym codziennym życiu, od telefonów, laptopów, iPadów, przez też takich systemy komunikacyjne, aż po opakowania w sklepie spożywczym, czy same takie procesy logiczne są właśnie oparte częściowo na normach. Więc pomyślmy teraz trochę dzisiaj o tych osobach, które te normy regulują, bo naprawdę trzeba im oddać, że robią kawał dobrej roboty.

Life is great, tak śpiewa Wiz Khalifa. No, ja tak samo uważam, nie wiem jak ty, ale właśnie tutaj przechodzimy do was z takim zestawieniem ciekawych wydarzeń, które właśnie pomogą wam się trochę rozluźnić w mieście i też przede wszystkim spędzić miły wieczór. Taką miejscówką, którą chciałabym wam polecić, jest Virgin Latina, która mieści się dosłownie przy Placu Wolności, którą prowadzi Enrique. Enrique jest z Peru i stwierdził, że chciałby taką cząstkę tej kultury latynowskiej mieć także w Poznaniu. Dlatego stworzył Dom Kultury Latynowskiej, w którym będziecie mogli też zobaczyć projekcje filmów latynowskich, oczywiście też z podpisami w języku polskim, oczywiście, ale zaufajcie mi, jak wejdziecie tam do środka, czuć tą atmosferę hiszpańską i też łacińską. Tak naprawdę jest bardzo mało osób, które mówią po polsku i wręcz czujesz się tam bardziej hiszpańsko czy latynosko niż w samych tych krajach, przez to, że mamy taką masową turystykę. No ale co? Tak naprawdę plan na ten tydzień też wygląda obiecująco, ponieważ w środę, czyli dzisiaj, odbędzie się tak naprawdę od 19:00 impreza studencka plus karaoke. I tutaj taki naprawdę fajny protip, czyli zniżka dla studentów, która jest naprawdę bardzo korzystna. Oprócz tego w czwartek będziemy mogli skorzystać z lekcji salsy. W piątek za to lekcje brazylijskiego tańca, więc jak najbardziej jest tu sporo atrakcji także w klimacie latynoskim, więc jak jesteście ciekawi, jesteście zainteresowani tym tematem, koniecznie wpadajcie na Instagrama Virgin Latina albo na

0: Jedynie do respektowania kilku kluczowych, no i takich można powiedzieć podstawowych zasad, jak wzajemny szacunek, nie tylko dla uczestników, ale również dla obsługi. Dla wszystkich, którzy się zjawią, oferują również kilka niespodzianek, więc wydaje się, że jest to propozycja godna rozważenia. Na miejscu będzie można zarówno zjeść, jak i nieco się napić, także no, wydaje się, że jest to świetna propozycja dla wszystkich, którzy chcą poznać nowe osoby. Ważny jest również szacunek, spotkamy tam nie tylko Polaków, ale również osoby z zagranicy, więc bardzo możliwe, że będą oni w Poznaniu w jakimś konkretnym celu.
1: Dokładnie, więc jeżeli chcecie ćwiczyć czy to język angielski, czy hiszpański, możecie skorzystać oczywiście z naszych propozycji spędzenia wieczora, a teraz Just Dance Lady Gaga.

0: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Słuchajcie, z przyjemnością pozdrawiam was ja, Pusław.
1: A teraz z muzyki elektronicznej przenosimy się do muzyki klasycznej. Obecnie trwa 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego, który ma miejsce w naszej wielkopolskiej stolicy, czyli w Poznaniu. Jest to, myślę, też taki niebywały konkurs, zaraz po konkursach chopinowskich i też niedoceniany, jak mi tutaj Wojtek poza anteną powiedział. I rzeczywiście się z tym zgadzam. Właśnie, on już trwa, ale nadal możecie się do niego dołączyć. Tak naprawdę uczestnicy będą wykonywać sonaty na skrzypcach, ale też i na fortepianie z swoim wybranym utworem, więc myślę, że jest to na pewno muzyka dla każdych uszu. Więc jeżeli jesteście zainteresowani taką tematyką, też graliście kiedyś na instrumentach, to z pewnością docenicie kunszt i talent właśnie osób, które będą dzisiaj tam występować.
2: Absolutnie tak. Wstęp na to wydarzenie na widowni jest biletowany. Szczegóły na temat cen oraz czasu odbywania się kolejnych etapów tego konkursu znajdziecie na stronie internetowej miasta oraz Towarzystwa imienia Henryka Wieniawskiego. Warto podkreślić, że ruszył drugi etap. Do drugiego etapu, jeśli chodzi o Polaków, zakwalifikowała się trójka skrzypków, a wydarzenie odbywa się w auli UAM. No i tutaj podrzucamy wam również ciekawostkę, jeżeli słucha nas ktoś, kto nie mieszka w Poznaniu albo w regionie od urodzenia, może dopiero do nas przyjechał, pierwszy raz włączył Radio Meteor, kto wie, no to przypomnijmy jako taką ciekawostkę, że poznańskie lotnisko nosi imię Henryka Wieniawskiego, także no, jest to postać obecna w poznańskiej przestrzeni publicznej.

0: Nie wiem jak wy, drodzy słuchacze, ale my z Wojtkiem na co dzień ćwiczymy swoją umiejętność przemawiania, rozmawiania z ludźmi. No ale jeżeli wy czujecie, że macie jakieś braki właśnie w tej dziedzinie, to myślę, że wspaniałą okazją i z pomocą przychodzi do was wydarzenie, które będzie miało miejsce w Domu Tramwajarza, też znanego z takich społecznych wydarzeń i z takich przedsięwzięć naprawdę, które pomagają ludziom i są na wyciągnięcie ręki, a także po prostu za w darmo. No właśnie i tym razem będziemy mogli poćwiczyć przemówienia. Przemówienia bez stresu, w przyjaźnej atmosferze. Będziemy mogli przełamać tą tremę, poćwiczyć właśnie i dostać konkretną informację zwrotną. Teraz dużo się mówi o tak zwanej konstruktywnej krytyce, żeby dotarła, ale nie zabolała, więc mam nadzieję, że taką też dostaniecie i poczujecie się być może lepiej po takim ćwiczeniu właśnie przemówień.
1: Konstruktywne uwagi będziecie mieli okazję usłyszeć również na stadionie Golęcin, ale tutaj zupełnie zmieniamy klimat. Jeżeli macie ochotę wyjść z domu, spędzić trochę czasu na aktywności na świeżym powietrzu, no to Maratończyk Poznań proponuje wam trening biegowy. No to ponownie mamy szczęście, bo jest to kolejne wydarzenie cykliczne. Co środę od godziny 19.30 do 21.30 właśnie na wspomnianym stadionie lekkoatletycznym macie okazję wziąć udział w treningu wspomnianym biegowym. No i co ważne, zarówno towarzystwo bardzo miłe, jak i absolutnie okazja i wydarzenie otwarte na was bez względu na to, na jakim poziomie biegania jesteście. Czy jesteście wytrawnymi biegaczami, bierzecie udział w półmaratonach, w maratonach, może ostatnio biegliście w Poznaniu, czy też zaczynacie dopiero swoją przygodę, to absolutnie nie ma żadnego znaczenia. Tempo będzie dostosowane do każdej z osób. Tu chyba, jeżeli dobrze widzę, jest nawet podział na grupy, także nic tylko iść i biegać.
0: A kiedy to wydarzenie jeszcze? Przypomnij mi tylko.
1: Dzisiaj, godzina 19.30.
0: No to trzeba się spieszyć. Zapomniałam też wspomnieć, że moje również o podobnej godzinie, 18.45 do 21.00, jeszcze raz powtórzę, w Domu Tramwajarza. Więc macie tutaj dwa wybory na szali. Dla każdego coś miłego. Koniecznie skorzystajcie, jeżeli macie ochotę i czas.

0: małe problemy techniczne, ale my się tym nie przejmujemy.
1: Jesteśmy cały czas z wami.
0: Jesteśmy cały czas z wami, dokładnie. Nie wiem, co, jak u ciebie było z przemówieniami publicznymi, ale ja może opowiem taką anegdotkę, jak było u mnie. Ja pierwszy raz zrozumiałam tak naprawdę, że lubię mówić do mikrofonu, czy lubię mówić do ludzi, na zajęciach języka niemieckiego, gdzie musieliśmy robić różne prezentacje i szczególnie też bardzo dużo mówić, to wtedy też moja nauczycielka powiedziała, że słuchaj, musisz się koniecznie bardziej doedukować, czy też po prostu więcej ćwiczyć w tym temacie, bo ci to po prostu wychodzi. I na początku ja miałam mega dużą tremę, strasznie mi serducho waliło i czułam, że mi się pocą ręce i tak stopniowo dochodziłam do po prostu poprawy tej umiejętności i w tym miejscu, jakim jestem teraz, czuję się bardzo dobrze. Nie wiem, jak to u ciebie było,
1: Wojtek. A u mnie się trochę inaczej zaczęło. Od samorządu szkolnego. To nie jest jakieś może bardzo nietypowe, ale tak, nie ukrywam, że też jest to stresujące. To było, jest, pewnie będzie.
0: A ja myślę,
1: będzie,
0: że do tej pory nadal. Ten pierwszy moment, kiedy masz powiedzieć pierwsze zdanie, to jest taki, nie? Lekki niepokój.
1: Tak, myślę, że tak, ale z każdym kolejnym jest coraz
0: łatwiej.
1: Lepiej.
0: Mhm.
1: To jest bardzo przyjemne wtedy, szczególnie jeżeli ma się do kogo mówić.
0: Jak najbardziej, czyli do was, kochani słuchacze.
1: Tak, mamy nadzieję, że jesteście dalej z nami. No dobrze, ale to przeskoczmy może do jeszcze innego tematu.
0: Jak najbardziej.
1: Skoro nie dom tramwajarza, skoro nie stadion Golęcin, to również dzisiaj, 19.30, propozycja od DKF Zamek i film Sofii Coppoli o pięciu siostrach Lizbon i ich dorastaniu. Seans ten będzie okazją do poznania odrestaurowanej wersji 4K amerykańskiego obrazu z 1999 roku. Bilety w bardzo przystępnej cenie za 16 zł w sali numer 1 kinowej w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. No to też jest bardzo ciekawa propozycja.
0: Tak, tym bardziej, że CKE Zamek często przychodzi do nas właśnie z propozycją ciekawych filmów, szczególnie też takich tygodniów filmowych, filmów z zagranicy, czy to francuski tydzień filmowy, czy to azjatycki tydzień filmowy, jak najbardziej warto.
1: A ja tylko uzupełnię, bo nie podałem kluczowej informacji. Film zatytułowany jest Przekleństwa niewinności.
0: Właśnie często też zauważam, że chcemy wam jak najwięcej powiedzieć i zapominamy o tej najważniejszej rzeczy, czyli gdzie i o której godzinie.
1: Tak, wiecie, wszystko inne, tak, ale nie to.
0: Albo właśnie tytuł filmu. Ale kolejne wydarzenie, z którym do was przychodzimy, jest to Festival Embodied Realms WR, czyli sztuka nowych technologii w Poznaniu, który tak naprawdę zaczął się już w poniedziałek i będzie trwał aż do piątku. Co w tym festiwalu możemy tutaj spotkać. Jest to tak naprawdę trzecia już edycja tego festiwalu. Jest to sztuka imersyjna, czyli sztuka, w której możemy którą nie tylko musimy podziwiać, możemy podziwiać, ale też możemy w niej aktywnie uczestniczyć. Jest to takie pierwsze w Polsce wydarzenie, w całości poświęcone sztuce i także performance'u i technologii. I przez 7 dni właśnie w Starym Browarze, w Słodowni będziemy mogli naprawdę zanurzyć się w dość ciekawą i specyficzną przestrzeń, ponieważ w programie mamy chociażby doświadczenia VR z różnych 6 różnych zakątków świata, performance, podczas których rzeczywiście każdy z nas, uczestnik, będzie mógł wziąć w nich udział. Po raz pierwszy także prezentuje się pracę twórców i twórczyń z Tajwanu, więc mamy taki powiew świeżości z zupełnie innego miejsca na świecie, którzy tutaj pozostawią nam refleksje o pamięci, migracji, tożsamości, granicach i także tym, co zostaje, kiedy dana osoba po prostu znika.
1: Mamy też propozycję dla miłośników literatury. Powiedz mi, Hania, czy ty wiedziałaś, że w Poznaniu na Starym Rynku mieści się Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza?
0: Tego nie wiedziałam, ale fajna inicjatywa i zamieniam się w słuch.
1: Mnie też zaskoczyło, że takie miejsce mamy w stolicy Wielkopolski. No i właśnie wspomniane muzeum zaprasza na Dzień Gier Planszowych, które odbywa się dzisiaj. Jeszcze jest nieco ponad godzina, o 17 ruszy ta inicjatywa, więc jeżeli akurat nie macie co robić, no to jest szansa, żeby wyskoczyć z domu i wybrać się. Bilety co prawda na to wydarzenie są płatne, ale jest oferta specjalna, symboliczna, złotówka dla każdego chętnego. No ale jeszcze wspomnimy o tym, o jakich grach, a właściwie o jakiej grze mowa. Chodzi o grę edukacyjną w pustyni i w puszczy, inspirowaną w powieścią Henryka Sienkiewicza. Wraz ze Stasiem i Nel uczestnicy wyruszą w 12 niezwykłych przygód przedstawiających losy i zmagania dwójki dzieci podczas podróży przez Afrykę. Owa gra rozwija umiejętności współpracy i myślenia strategicznego, a jednocześnie pozwala w atrakcyjny sposób utrwalić wiadomości związane z lekturą. Więc nawet jeżeli bardzo dobrze znacie tę książkę i wydaje się wam, że już niczym was nie zaskoczy, ale na przykład macie młodsze rodzeństwo, kuzynostwo, kogoś, kogo chcielibyście zabrać i przybliżyć mu tę pozycję, no to wydaje mi się, że może być to bardzo fajna okazja.
0: A już za chwilę, po przerwie, naszym gościem będzie Małgorzata Michalska-Dudek, kierowniczka oddziału wspierania przedsiębiorczości Urzędu Miasta Poznań. Z okazji nadchodzących Dni Przedsiębiorczości bądźcie koniecznie z nami.

0: Minęła godzina 16, a to oznacza, że przechodzimy do drugiej części naszych dzisiejszych notatek z Poznania. Naprzeciwko mnie, za mikrofonem, siedzi już nasz dzisiejszy gość.
1: Dokładnie. Myślę, że to, o czym nie wiemy w kontekście Poznania, jest to, że Poznań może się pochwalić dużą ilością przedsiębiorców. Zaraz po Warszawie jest taką największą, drugą największą kolebką właśnie biznesową i pod względem liczby też firm przypadających na jednego mieszkańca. Jak też wskazano, działalność gospodarczą prowadzi statystycznie niemal co czwarty Polak, co czwarty Poznaniak. I dzisiaj z okazji Dni Przedsiębiorczości z nami w naszym studiu Małgorzata Michal Dudek, kierowniczka oddziału wspierania przedsiębiorczości Urzędu Miasta w Poznaniu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Powiemy szczerze wam, drodzy słuchacze, bo pani Małgosia już od nas wie, że o istnieniu oddziału wspierania przedsiębiorców w ramach Urzędu Miasta dowiedzieliśmy się stosunkowo niedawno, więc jesteśmy bardzo ciekawi, jakie są jego główne zadania i jak wygląda na przykład pani praca w takim oddziale.
2: Bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę o tym opowiedzieć, z tego względu, że działania i zadania oddziału wspierania przedsiębiorczości są bardzo różnorodne, bardzo kreatywne i bardzo ciekawe. Wspieramy ogólnopojętą przedsiębiorczość, natomiast te nasze działania skupiają się na czterech programach. Jednym z nich, jak Państwo już wiecie, są Dni Przedsiębiorczości Poznań, które już w tym tygodniu, w czwartek i w piątek, to nasze takie długo wyczekiwane wydarzenie, które organizujemy raz w roku. Natomiast oddział wspierania przedsiębiorczości pracuje przez cały rok w ramach programów, które realizuje dla mieszkańców. Takim głównym programem jest program Poznań Biznes Partner, który jest skierowany do przedsiębiorców i osób, które planują założyć działalność gospodarczą. I w ramach tego programu organizujemy szereg szkoleń, spotkań, doradztwa, warsztatów dla przedsiębiorców i właśnie osób, które chcą firmę założyć. Natomiast ta oferta jest taka ciekawa i taka bogata, że uważam, że każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. Z tego względu, że to jest szereg spotkań, czy to z marketingu, czy sprzedażowych, takich formalnych, prawnych, czy podatkowych zakładania działalności, ale również na przykład z umiejętności miękkich, czy to z prezentacji, z wystąpień publicznych, z negocjacji, z komunikacji. Często też w naszych szkoleniach czy warsztatach biorą udział studenci. W ten sposób nawiązują kontakty, swoje pierwsze kontakty biznesowe, a nawet można powiedzieć, że czasami też poznają swoich przyszłych pracodawców właśnie na tych spotkaniach, dzięki temu, że pracowali z kimś w grupie. Więc z jednej strony te szkolenia, spotkania, warsztaty to jest nabywanie wiedzy merytorycznej, doskonalenie umiejętności i kompetencji, ale też nabywanie kontaktów. Szereg spotkań networkingowych również organizujemy z rozwoju osobistego czy zawodowego. Kolejnym naszym działaniem jest prowadzenie przestrzeni coworkingowej plus jeden, miejska przestrzeń coworkingowa darmowa przy ulicy za Bramką 1. Również serdecznie studentów do niej zapraszamy. Otwarta codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Bez żadnych zapisów można przyjść, wybrać sobie biurko i pracować. Mamy też taką małą salkę, z której można korzystać, budki do telekonferencji. Studenci też mogą z niej korzystać, na przykład gdy chcą popracować w takiej małej salce nad jakimś projektem. Natomiast ta przestrzeń to nie tylko miejsce, to również szkolenia i spotkania. I jeżeli chodzi o to miejsce, to tym razem w tematyce nowych technologii, między innymi szkolenia, spotkania dotyczące AI. No i tutaj wiele działań dla studentów również realizujemy, między innymi z Fundacją Kanał Studencki, czyli różne takie technologiczne spotkania, czy to No Code, czy to z Bielika, które polegały na tym, że studenci pracowali w grupach, wypracowywali pewne projekty, rozwiązania, które później prezentowali, takie weekendowe wydarzenia. Na pewno jeszcze takie wydarzenia w tym roku i w przyszłym będziemy organizować, więc zachęcam i serdecznie zapraszam. Kolejny program, Zaułek Rzemiosła, i tam wspieramy rzemieślników. Jednak nie każdy rzemieślnik może do tego programu dołączyć, z tego względu, że on jest dedykowany osobom, które prowadzą takie unikatowe, rzadko spotykane już działalności rzemieślnicze. Czasem można powiedzieć, że nawet wymierające, jak na przykład introligator czy lutnik. I przede wszystkim chcemy te osoby pokazywać mieszkańcom, no bo to są niesamowite osoby z pasją, które te zakłady prowadzą. Historie rzemieślników są przeróżne, bo są to i osoby od razu po studiach, są to też osoby, które przejęły pracownię po poprzednich pokoleniach i są na przykład czwartym pokoleniem rzemieślników, czy trzecim w swojej rodzinie, więc naprawdę pracownie z takimi dużymi tradycjami. Są to osoby na przykład od razu po Uniwersytecie Artystycznym, na przykład działające w ceramice, więc niesamowicie ciekawe osoby. Myślę, że warto poznać ich historię. Kręcimy też materiały filmowe właśnie o nich, żeby pokazać ich mieszkańcom i też organizujemy warsztaty i pokazy rzemiosła dla mieszkańców właśnie z naszymi rzemieślnikami. Różne ciekawe warsztaty rzemieślnicze dla mieszkańców zamierzamy również w miesiącu grudniu zorganizować, w tym czasie przedświątecznym, więc również też serdecznie studentów na nie zapraszamy. No i tak wygląda ten nasz wachlarz szeroki wspierania przedsiębiorczości i tych działań, które realizujemy w ramach oddziału.
1: Jest jak najbardziej szeroki i myślę, że zarówno Wojtek, jak i ja na pewno znaleźliśmy też tutaj w tej wypowiedzi, co pani powiedziała, coś dla siebie, ale jeśli chodzi o więcej informacji i więcej szczegółów dotyczących Dni Przedsiębiorczości, to już za chwilę po krótkiej przerwie.

0: over again.
1: Notatki z Poznania, Dni Przedsiębiorczości są naszym dzisiejszym tematem. Z nami w studiu Małgorzata Michalska-Dudek, a my kontynuujemy temat. Wspominaliśmy tutaj już wcześniej, że tegoroczna edycja jest tutaj skupia się przede wszystkim na rozwoju sztucznej inteligencji, na postępie technologicznym i trzeba przyznać, że jest to 16. edycja, więc na pewno sporo się od tego czasu zmieniło, kiedy rozpoczęliście właśnie swoje działania w tym kierunku. Stąd moje pytanie, jak bardzo zmieniła się rzeczywistość przedsiębiorców w Polsce przez ten czas z uwagi na sztuczną inteligencję i jak w tegorocznej edycji staracie się to właśnie uwypuklać?
2: No jeżeli chodzi o tegoroczną edycję Dni Przedsiębiorczości, tutaj hasłem przewodnim wydarzenia jest dobrostan przedsiębiorcy. Natomiast temat sztucznej inteligencji również się pojawia właśnie w takim projekcie, który będzie się toczył podczas wydarzenia, w którym będą brali udział studenci. Projekt nazywa się Human in the Loop i chodzi w nim o to, że zadaniem 5-osobowych grup, około tutaj 50 osób będzie uczestniczyło w wydarzeniu i zadaniem grup będzie wypracowanie rozwiązania wdrożenia AI w firmie, biorąc pod uwagę dobrostan pracownika, bo też widzimy, jakie mamy czasy. Oczywiście sztuczna inteligencja wchodzi we wszystkie miejsca, wchodzi również do firm, ma oczywiście pomagać przedsiębiorcy, a nie przeszkadzać, natomiast zawsze budzi też obawy, strach pracowników o ich pracę, ale też strach przed zmianą, że jak te procesy będą następnie wyglądały. I takie zadanie będą mieć uczestnicy warsztatów, że mają wypracować model wdrożenia do firmy sztucznej inteligencji, biorąc pod uwagę te obawy i dobrostan pracowników, żeby ten dobrostan został na pewno zachowany. Następnie będą te prezentacje przedstawiać. No i zobaczymy, czy jury, którą opcję, który model wybierze. Więc sami jesteśmy ciekawi, jakie pomysły tutaj mogą się pojawić podczas tego wydarzenia. No i jest to temat cały czas, który mamy tutaj u nas na tapecie, ale no przede wszystkim chcemy go pokazywać w ten sposób, że ta sztuczna inteligencja ma pomóc przedsiębiorcy w prowadzeniu firmy, w organizacji czasu własnego, w organizacji pracy i również w ten sposób podczas spotkań, które organizujemy, chcemy ten temat przedstawiać.
3: Rzeczywistość, tak jak słyszymy, sztuczna inteligencja dopada nas na każdym kroku. Było o tym w godzinie pierwszej i również na tym etapie rozmowy do nas dotarła. Ale ja chciałbym zapytać o to, żeby odpowiednio nakreślić naszym słuchaczom, do kogo przede wszystkim skierowane są Dni Przedsiębiorczości, które lada dzień ruszają?
2: No w tym roku jest bardzo różnorodnie z tego względu, że jutrzejszy dzień jest skierowany dla samorządów. To też jest dla nas bardzo fajna rzecz, ponieważ zaprosiliśmy samorządy z różnej części Polski, żeby przyjechały do Poznania i żeby podzielić się naszymi doświadczeniami, w jaki sposób miasto, samorząd może tą przedsiębiorczość wspierać. Oczywiście my tam wszystkie nasze działania zaprezentujemy, natomiast do dyskusji zaprosiliśmy naprawdę miasta, które mają bardzo ciekawą ofertę dla swoich mieszkańców, więc robimy to też po to, żeby się zainspirować i żeby następnie dla naszych mieszkańców również realizować nowe działania. Wydarzenie podzieliliśmy na trzy części. Będziemy rozmawiać w panelach dyskusyjnych odnośnie przedsiębiorczości jako kompetencji przyszłości, czyli co można zrobić dla młodzieży, dla studentów w tej tematyce. Będziemy rozmawiać również o przedsiębiorczości w kontekście nowych firm i osób, które chcą dopiero założyć działalność gospodarczą. Co miasta mogą zrobić dla nich? No i następnie będziemy rozmawiać o modelu współpracy samorządu z przedsiębiorcami, bo widzimy, że u nas taki model się pojawia, że osoby, które kiedyś przychodziły na nasze szkolenia i zdobywały tą wiedzę dotyczącą prowadzenia działalności gospodarczej, w momencie, kiedy one te firmy rozwinęły, kiedy nabyły taką pewność siebie w danej dziedzinie, to one do nas wracają i chcą prowadzić szkolenia dla mieszkańców i tą wiedzą i doświadczeniem się dzielić, gdzie dla nas to też jest wspaniałe, że te osoby wracają, chcą zrobić coś dla miasta, ale przede wszystkim dla mieszkańców. Czyli pierwsza grupa naszego wydarzenia to samorządy. Następnie w piątek zapraszamy przedsiębiorców na wydarzenie dotyczące dobrostanu, czyli dobrostan przedsiębiorcy, bo biznes zaczyna się od ciebie. No i pamiętajmy o tym, że każda firma, każdy przedsiębiorca to jest przecież człowiek. Za wszystkim stoi człowiek, za wszystkimi decyzjami, za wszystkimi procesami, cała odpowiedzialność za prowadzenie tej firmy, odpowiedzialność za pracowników jest na osobie przedsiębiorcy, więc chyba sami czujemy, że to jest bardzo duża presja. No i w tym roku chcemy się tą przedsiębiorcom zaopiekować i zrobić właśnie dla nich wydarzenie, żeby ten dzień zrobili sobie jako taki dzień dla siebie, przyszli do Concordii Design na to wydarzenie i po prostu też, żeby o siebie zadbali właśnie w tym kontekście odporności psychicznej. No i oczywiście dla studentów, tak jak mówiłam o tym projekcie dotyczącym dobrostanu w kontekście sztucznej inteligencji.
1: Czyli tak naprawdę ten projekt ma być skierowany tylko do studentów, a cała konferencja jest tutaj bardziej dla osób, które już w tych tematach przedsiębiorczości są zaznajomione.
2: Bardziej tak, no i też dla osób, które zarządzają zespołem, czyli działają pod presją, więc potrzebują tego tematu związanego z dobrostanem. No oczywiście zapraszamy każdego, kto potrzebuje tutaj wsparcia w tym temacie i chciałby posłuchać prelekcji, które przygotowaliśmy. Jeżeli chodzi o samą konferencję, no to tutaj działamy od takiej części teoretycznej do praktycznej, czyli najpierw chcemy porozmawiać, jak w ogóle jest naprawdę. Czy well-being to ściema? Czy w biznesie nie ma miejsca na emocje? A następnie chcemy dać osobom, które przyjdą na to wydarzenie, takie praktyczne porady, czyli jak organizować swój czas, jak stawiać granice, jak organizować zadania, żeby faktycznie wynieść z konferencji taką praktyczną wiedzę, którą mogą w sobie, w swoich firmach zastosować. Poza prelekcjami i panelami dyskusyjnymi cały dzień będzie działała równolegle strefa warsztatowa, gdzie będzie można tą tematykę pogłębiać w warsztatach i również strefa relaksu, gdzie będzie można się relaksować.
3: Jak słyszymy, program Dni Przedsiębiorczości zapowiada się naprawdę interesująco. Powiemy jeszcze o nim w dalszej części naszej rozmowy, a także o współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a samorządami. Koniecznie zostańcie z nami.

0: kontynuujemy naszą rozmowę w ramach drugiej części notatek z Poznania. Przypomnijmy, że naszym gościem jest pani Małgorzata Michalska-Dudek, kierownik oddziału wspierania przedsiębiorczości w Urzędzie Miasta Poznania. I po tym, kilka minut temu rozmawialiśmy już sobie nieco więcej, mówiliśmy o dniach przedsiębiorczości, które ruszają lada dzień, a teraz chcielibyśmy naszą rozmowę przenieść na nieco inną płaszczyznę. Chcielibyśmy się dowiedzieć więcej o tym, jak na co dzień nieco ogólniej wygląda współpraca pomiędzy samorządami a przedsiębiorcami, bo być może niektórzy nie myślą o tym w tych kategoriach, a przecież są to dwa światy, które cały czas się przeplatają, no i muszą ze sobą współpracować.
1: Oczywiście, że tak. My jak najbardziej taką współpracę wspieramy, zachęcamy do niej, no i oczywiście współpracujemy. Chcemy, żeby przedsiębiorca też postrzegał miasto jako partnera, że nie tylko jako miejsce, do którego przychodzi, załatwia sprawę, składa wniosek, ale właśnie jako partnera. No i robimy to między innymi przez to, że przecież naszymi partnerami są przedsiębiorcy, z którymi organizujemy różnego rodzaju wydarzenia, którzy obsługują też te wydarzenia, nie tylko jako prelegenci, ale również jako cała obsługa danych wydarzeń, więc jak najbardziej współpracujemy i też widzimy to, że miasto może stworzyć taki przyjazny ekosystem do tego, żeby przedsiębiorcy się ze sobą spotykali, sieciowali, nawiązywali współpracę i to jest właśnie rola miasta, żeby stworzyć im to miejsce, tą przestrzeń, gdzie to też nie jest coś, co można zrobić od razu. My zaczynaliśmy też od takich pojedynczych szkoleń, zaczynaliśmy w ogóle od szkoleń zakładania działalności, które prowadzimy już od 2012 roku raz w miesiącu, takie podstawową wiedzę przekazujemy z zakładania działalności. No i stopniowo tak tą ofertę obudowaliśmy. No i ostatecznie dzięki temu stworzyliśmy takie przyjazne miejsce, przyjazną przestrzeń, do której raz, że ci przedsiębiorcy przychodzą, uczestniczą w naszych wydarzeniach czy spotkaniach networkingowych, a dwa, dzielą się wiedzą. Więc to też jest dla nas cudowne, że tak się dzieje. No to, że się ze sobą spotykają, nawiązują współpracę, wracają do nas ze wspólnymi pomysłami. Też to, jak zintegrowaliśmy naszych rzemieślników z programu Zaułek Rzemiosła, którzy raz, że się spotykają na spotkaniach, których dla nich organizujemy, ale no też widzimy, że zaczynają przejawiać własne inicjatywy, że też chcą prowadzić spotkania.

0: u takich uczestników po już 15 przeprowadzonych edycjach? Co się u nich zmienia? Czy wracają oni chętnie? Szczególnie te osoby, które na przykład były ostatnio pierwszy raz, może przyjdą teraz w tej tegorocznej edycji drugi. I co może się u nich zmienić? Może zna Pani albo kojarzy Pani właśnie takie sytuacje, gdzie rzeczywiście ludzie wracają już z swoim opatentowanym pomysłem na biznes, albo też po prostu wracają z fajną pulą kontaktów z tego świata.
1: No jeżeli chodzi o naszych uczestników, no to wracać jak najbardziej wracają. Też się co roku dopytują o Dni Przedsiębiorczości, co my w danym roku zaplanowaliśmy. No my to wydarzenie też traktujemy jako takie trochę święto przedsiębiorczości w naszym mieście. Święto przedsiębiorczości, przedsiębiorców, gdy możemy razem z nimi się spotkać, zaproponować im różne ciekawe tematy. Zawsze śledzimy, co się dzieje na bieżąco, o czym warto byłoby rozmawiać, jaki temat jest na czasie. Natomiast no, nasi uczestnicy są bardzo różni, jeżeli chodzi o te 16 edycji, bo tak naprawdę wiele zależy od tego, jaki w danym roku wskażemy temat wydarzenia. Tutaj no, w piątek spodziewamy się raczej przedsiębiorców. Też to wydarzenie Dobrostan Przedsiębiorcy kierujemy tutaj do osób prowadzących te indywidualne działalności, czyli do tych osób, które z tymi decyzjami, z tą presją, odpowiedzialnością są same, ponieważ same są szefem w swojej indywidualnej firmie. Z kolei w zeszłym roku mieliśmy 15. jubileuszową edycję tego wydarzenia i Dni Przedsiębiorczości trwały cały tydzień i każdy dzień był zupełnie w innym temacie i tak naprawdę każdego dnia ta grupa odbiorców była różna. Jednym z tematów wydarzenia były kwestie marketingowe, jak promować swoją firmę, czyli na ten dzień przyszły osoby, które są zainteresowani o promocją marki w sieci. Z kolei inny dzień dotyczył kwestii związanych z HR-em, z zarządzaniem pracownikami, więc z kolei na ten dzień przyszły osoby, które zarządzają, czy menadżerowie z różnych firm. Ostatni dzień był o podatkach i o finansach. Czyli tutaj przedsiębiorcy zainteresowani tym twardym tematem. Byliśmy jeszcze u progu wdrażania KSeF-u, więc sobie o tym KSeF-ie dużo rozmawialiśmy, więc tam pojawiły się z kolei takie twarde tematy. Więc tak naprawdę ten uczestnik, no tutaj bardzo dużo zależy od tego, jaki temat podamy. Natomiast też jeśli chodzi o uczestników szkoleń, no to widzimy, że czasami ktoś przechodzi u nas całą ścieżkę przedsiębiorcy, czyli przychodzi na szkolenie z zakładania działalności, idzie później na doradztwo podatkowe, bo to jest bardzo ważna decyzja przyszłego przedsiębiorcy, jaką w ogóle formę opodatkowania wybrać. Idzie na doradztwo prawne, żeby jakichś sprawnych rzeczy tutaj skorzystać i dopytać. Idzie skonsultować biznesplan, czy na szkolenie z biznesplanu, no i potem faktycznie widzimy, że założył tą firmę, no to później przychodzi na kolejne spotkania. To jak promować, jak zdobywać klientów. I wtedy już takie tematy go interesują, związane ze zdobywaniem klientów. Następnie już jest na etapie rozwoju firmy, no to szuka, w jaki sposób tą firmę rozwijać. I pojawiają się kolejne tematy czy zagadnienia, którymi jest zainteresowany. Natomiast też widać, że te nasze spotkania często dają uczestnikom bardzo dużo inspiracji. I też są spotkania, podczas których każdy z uczestników się przedstawia, opowiada, co robi, czym się zajmuje. I też pamiętam, jak jedna dziewczyna mi opowiadała, że ona zawsze tak tutaj każdy opowiadał, że on robi takie ciekawe rzeczy, a ona w sumie nie ma aż takiej ciekawej pracy i tak się źle z tym czuje, ale tak oni ją tak zainspirowali, że tacy w sumie normalni ludzie robią takie fajne rzeczy, że jak oni to zrobili, że ona też chce mieć taką fajną pracę, no i znalazła tą swoją fajną, wymarzoną pracę i też się tym pochwaliła, więc to też jest fajne, że raz, że same wydarzenia, ale nawet mogą do czegoś nas zainspirować inni ludzie, których podczas tych wydarzeń poznamy.
0: Jasne, jak najbardziej. Po więcej inspiracji zapraszamy Was już za chwilkę.

0: Cześć, z tej strony Maciek Stajs from Nebula. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteo.
1: Słuchasz Radia Meteor.
2: Notatki z Poznania. Rozmawiamy o dniach przedsiębiorczości. Naszym gościem jeszcze raz Małgorzata Michalska-Dudek. Podsumujmy sobie w takim razie, co miasto, ale także sponsorzy, partnerzy mogą tutaj zaproponować także studentom, ale nie tylko w ramach tych dni przedsiębiorczości, ale również innych inicjatyw, które po prostu Państwo proponują.
3: Oczywiście zapraszamy przede wszystkim na inicjatywy dotyczące nowych technologii, które realizujemy przede wszystkim dla studentów w przestrzeni coworkingowej plus jeden. Natomiast jest jedno takie wydarzenie, które już w przyszłym miesiącu, w listopadzie, i przy tej okazji, że naszymi słuchaczami mogą być studenci tym zainteresowani, to chciałabym zaprosić bardzo na to wydarzenie. Jest to hackathon NASA Space Apps, który odbędzie się w weekend 14-15 listopada 2025 i jest to wydarzenie skierowane przede wszystkim do studentów, które ma na celu działania, które będą wykorzystywane do rozwiązywania problemów technologicznych i ekologicznych z wykorzystaniem otwartych danych satelitarnych. Myślę, że brzmi to ciekawie. Dane będą udostępnione tutaj, bazując na zasobach przekazanych przez agencję NASA i Europejską Agencję Kosmiczną, a projekt ma charakter interdyscyplinarny. Do udziału poszukiwani są programiści, analitycy danych, graficy, biolodzy czy geografowie, ale oczywiście przede wszystkim zapraszamy studentów. Natomiast w trakcie tego dwudniowego hackathonu zespoły będą pracować i prezentować swoje projekty, a nas najlepsze wyłonione projekty w Poznaniu otrzymają nominację do etapu globalnego, w którym rywalizacja będzie o nagrody przyznawane przez siedzibę NASA w Waszyngtonie, w tym wyjazd do USA, więc myślę, że warto się zgłosić, że bardzo ciekawa inicjatywa. Także zapraszam, na stronie Plus Jeden Poznań są informacje o tym wydarzeniu. Serdecznie zapraszam do zgłaszania się, jeżeli kogoś taki temat interesuje. Cały czas zapisy są otwarte na to wydarzenie.
2: Jak najbardziej myślę, że ten temat jest dla wszystkich, bo to chciałeś powiedzieć, interesujący. Szczególnie, że możemy jako studenci zaangażować się w ten projekt i też poznać wspaniałe z pewnością osobistości z tego świata eksperckiego, z tych różnych dziedzin wiedzy. Ale o tym jeszcze za momencik, a teraz Another One Bites the Dust.

0: Podsumujmy sobie zatem te dni przedsiębiorczości. Kiedy, gdzie i jak do tego wszystkiego dojść?
1: Jeżeli chodzi o dni przedsiębiorczości, wygląda to następująco. W tym roku trwają dwa dni, 15-16 października, czyli czwartek i piątek. Natomiast w czwartek można powiedzieć, że jest to takie bardziej spotkanie zamknięte samorządów, które będą się wzajemnie inspirować, wymieniać doświadczeniami i myślę, że dzięki temu będziemy mogli realizować nowe rzeczy również dla mieszkańców Poznania. Oczywiście będziemy się inspirować w temacie wspierania przedsiębiorczości. Natomiast 16 października wygląda następująco, że to wydarzenie odbędzie się w Concordii Design. Potrwa od godziny 9 do 16. Zapisać się można przez stronę poznaj.pl/dni-przedsiębiorczości. Wczoraj została udostępniona ostatnia pula biletu na to wydarzenie. Być może coś jeszcze zostało, więc zachęcam do zajrzenia, sprawdzenia i przyjścia do nas, zapisania się. Natomiast no, jeżeli chodzi o wydarzenie dotyczące projektu dla studentów, no tutaj niestety już zgłosić się nie można z tego względu, że pierwsze spotkanie osób wyłonionych do projektu Human in the Loop odbędzie się dzisiaj. Druga część będzie w piątek, gdzie będą nad tymi projektami pracować, więc niestety tutaj już się zgłosić nie można, ale tak jak mówiłam, serdecznie zachęcam do śledzenia strony plus1.com, gdzie różne ciekawe inicjatywy dla studentów w temacie technologicznym na pewno będą się pojawiać.
2: Wszyscy zainteresowani na pewno wyszukują już na swoich urządzeniach mobilnych daty, godziny i możliwości zapisów na poszczególne części wydarzenia. Niestety to, co ciekawe i przyjemne w tym przypadku, szybko się kończy i nasza rozmowa oraz notatki z Poznania również powoli dobiegają końca. Do godziny 17 zostało 6 minut. Naszym dzisiejszym gościem była pani kierownik Małgorzata Michalska-Dudek z Oddziału Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Poznania. Realizowała nas dzisiaj Julia Nowakowska, a za mikrofonami byli z wami
0: Hania Kubiak
2: oraz Wojciech Stefaniak. Bardzo wam dziękujemy.
0: Dziękujemy.

0: tutaj Lili Hejs-Rozes i serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteo.
1: Wybiła 17 w Radiu Meteor.
2: Where you from, mama? Feel bad in the machine.

0: Wybiła 18 w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor.
2: Przestrzeń kultury.
3: Środa, 14 października, Przestrzeń Kultury, na którą zapraszają
4: Zofia Najewska
3: i Hania Kubiak, a realizuje nas dzisiaj Julia Nowakowska. Dzisiaj o temacie, które wzbudza naprawdę wiele emocji ostatnio, wręcz wywołuje taką narodową debatę odnośnie literatury, a mowa tutaj o lalce i nie lalce Prusa. Chociaż też troszkę. Też masz rację. Dodaję ci jednak, przyznaję ci tą rację. Niech ci będzie. Ale rzeczywiście głównie mówi się tutaj o filmie i serialu.
4: Tak jest. No jeśli ktoś już z was miał okazję obejrzeć jedno właśnie z tych dwóch, albo nawet oba, no to mamy nadzieję, że przez tą następną godzinkę będziemy właśnie mogły się trochę też podzielić naszymi odczuciami. Może gdzieś tam zahaczymy o to, co wam również rzuciło się w oczy. No i może gdzieś tam tą wspólną nić porozumienia stworzymy.
3: Tak, jak najbardziej. Omówimy sobie tutaj film i serial, a także porównamy je do siebie. Będą także nawiązania do samej lalki Prusa. A także skupimy się też, myślę, że na końcu troszeczkę na promocji filmu i serialu, bo to też jest dość ciekawe zjawisko.
4: Szczególnie w obecnych czasach, gdzie jednak tych możliwości jest o wiele, wiele więcej.
3: Jak najbardziej, więc bądźcie koniecznie z nami, a teraz zostawiamy was z Calvin i Remim w utworze Explosion.

0: No więc pierwszy na tapetę bierzemy sobie serial, który wywołał niemałe zamieszanie w internecie. Ja widziałam takie nagłówki jak Prus przewraca się w grobie, czy właśnie lalka absolutnie okropna, tragiczna, szczególnie właśnie takich literackich konserwatystów.
1: Ja właśnie też nawet słyszałam od mojej siostry młodszej, która też oczywiście oglądała, przygotowując się do matury, więc powiedzmy, że jest na tym etapie, że gdzieś tam szuka właśnie jakiejś adaptacji innych takich, żeby sobie uzmysłowić wszystko, jak powinno wyglądać. I ona właśnie też mi powiedziała, że słyszała komentarze, że reżyser faktycznie w ogóle nie przeczytał tej książki i że on tak właściwie nie wie, o czym to miało być i że to jest taka po prostu jego wolna wola, po prostu to, co on tam stworzył, to fikcja literacka i tak dalej, i tak dalej.
0: Tak, i to trzeba zaznaczyć, bo dzisiaj jedna z moich znajomych tutaj kobiet, Gosia, uzmysłowiła mnie rzeczywiście, że to jest tylko i wyłącznie adaptacja, czyli ona może odbiegać od tego pierwowzoru w książce, więc jak najbardziej. I myślę, że ten Maślona, nasz reżyser serialowy, zabiera nas właśnie w ten świat takiej zupełnie innej perspektywy na lalkę i dużo jest takich wątków, do których zaraz też przejdziemy, które kompletnie i to kompletnie odbiegają od tego, co Prus napisał na łamach swojej książki, swojej powieści. Ale przede wszystkim ten serial też myślę, że bulwersuje. Bulwersuje wielu i to swoimi przekleństwami.
1: Tak, zwróciłam na to bardzo dużą uwagę. Nie powiem, że kłuło mnie to w uszy, chociaż może trochę. Szczególnie, że ja najpierw obejrzałam film, najpierw czytałam książkę, potem obejrzałam film, na końcu dopiero serial i po prostu gdy miałam już tą wizję jakąś stworzoną u siebie w głowie, że jednak lalka jest to gdzieś tam taka powieść, no bardzo taka polska, taka nasza, piękny język i tak dalej, a potem jednak zderzyłam się z dosyć taką luźną właśnie polszczyzną tak, i wypowiedzią tak, bohaterów.
0: Codzienną.
1: Codzienną, to miało takie kurczę, no coś mi tu nie pasuje.
0: Tak, nawet moja polonistka powiedziała mi, że absolutnie gdyby ktoś się do serialu odwoływał na maturze, to jest od razu błąd kardynalny do widzenia.
1: Nie
0: to już można,
1: tak.
0: Już można się pożegnać. Chyba, że się zaznaczy, że to jest kontekst i tutaj jakoś wprowadzi w ten sposób, ale też bardzo jej się podobały przekleństwa w tej
1: czyli, że na plus.
0: Jej się podobały, że ona się śmiała z tego.
1: Okay.
0: Szczególnie z tego z borsukiem. Ale przechodzimy dalej, czyli do tej naszej obsady i będziemy to troszeczkę wam mieszać z wątkami.
1: Tak, bo myślę, że tutaj warto właśnie, kurczę, nie wiem, tego trochę podeszłam w ten sposób, żeby już trochę porównać, jak te postaci się zmieniły, jak się zmieniały w serialu, a jak było w książce, bo wydaje mi się, że wtedy po prostu można pogłębić
0: jak
1: jednak tą interpretację.
0: Możemy sobie wziąć najpierw na tapetę Wokulskiego, który uważam, że przez Szucharda jest zagrany fenomenalnie. Tomasz Szuchard w ogóle jest wspaniałym aktorem. Miałam też ostatnio możliwość obejrzenia Breslau na Playerze i jest to naprawdę super serial. Też z Sandrą Grzymalską i z Tomaszem Szuchartem. Oni się wcześniej znali z tego serialu. Kilka lat wcześniej, chyba rok wcześniej się poznali. Też w głównych rolach.
1: I uważasz, że było widać, że jednak gdzieś już ta nić porozumienia
0: tak,
1: była?
0: Tak, myślę, że tak. I to widać szczególnie też w niektórych momentach w serialu. Ale chciałam powiedzieć, że naprawdę podobał mi się ten Wokulski. On był troszeczkę takim, powiemy kolokwialnie, creepem, gdzie latał za tą Łęcką, ciągle był jej cieniem i on momentami, jak czytamy lalkę, wracając do tego, co chciałeś też dzisiaj tutaj naszym słuchaczom przekazać, był takim trochę takim cieniem tej Łęckiej. Chodził za nią, ciągle jej coś kupował, kupował weksle, które wcześniej zostawiła w sklepie, więc naprawdę był takim jej trochę wrzodem.
1: Ale wydaje mi się, że jednak zarówno w książce, jak i w filmie to jego taki sposób okazywania właśnie tych swoich nawet uczuć Izabeli był trochę taki spokojniejszy, taki niezbytnio narzucający się. On miał te gesty i tak dalej, ale sam sposób pokazywania tych uczuć był inny. Na przykład tutaj, oglądając ten serial, bardzo rzucił mi się w oczy moment Zaręczyn, na scenie w teatrze po prostu wypełnionym ludźmi po brzegi, gdzie recytował Adama Asnyka i to całowanie przy policjantach też na końcu serialu, tak, po prostu tak. Jakoś tak rzucało mi się to w oczy i nie wiem, czy to tak dokładnie pasowało do tego Wokulskiego, którego gdzieś tam znaliśmy.
0: Tak, był to zupełnie inny Wokulski, taki odważny Wokulski, tak, bym tak, powiedziała, tak, który się nie boli z właśnie podjąć tego kolejnego kroku, ale to prawda, ta scena, o której wspomniałaś w tym teatrze, no to w ogóle odbiega od Prusta, to zupełnie. Trzeba zaznaczyć. Ten Asnyk to w ogóle naprawdę wzięty z palca, wyssany z palca, naprawdę.
1: Ja nie wiem, co on tam robił. Do sceny pasowało scena i do pasowała, całej postaci stworzonej w tym serialu, bo chyba tutaj po prostu trzeba zrobić taką kreskę i oddzielić postać Wokulskiego w serialu od postaci Wokulskiego w filmie, książce, bo to są zupełnie dwie różne osobowości,
0: moim zdaniem. To prawda. Też no, powiedzmy sobie, że no, tutaj Sandra Drzymalska w roli Izabeli Łęckiej też jest zupełnie inna.
1: Zupełnie, jest, ale genialnie zagrała.
0: Jest genialnie. Szczerze, to jest moja ulubiona interpretacja Łęckiej. O wiele bardziej mi się podoba niż interpretacja filmowa. Ta kobieta jest bystra, jest inteligentna, wie czego chce od życia, jest wręcz taka przedsiębiorcza, bierze inicjatywę tego swojego ojca, bierze za fraki i potrząsa nim, żeby on się ogarnął. Czy to jest kobieta właśnie na łamach tego XVIII-XIX wieku? No właśnie chyba tak. Właśnie tam wtedy, i to też jest super pokazane w serialu, zaczyna się ta emancypacja kobiet. I tu znalazłaś też fajną informację o tym, że ten bluszcz, czyli ten nasz magazyn, w którym, gazeta bardziej, w który angażuje się panna Łęcka, rzeczywiście istniał i wydawane były tam artykuły od 1865 roku.
1: Tak, dokładnie. No ale jednak wiadomo, w tamtych czasach no, dla arystokracji właśnie pokroju Łęckiej no, nie do końca
0: nie
1: takie działanie
0: postaci.
1: Byłoby gdzieś tam pozytywnie odbierane, ale no jednak tutaj Łęcka faktycznie. Ale jeszcze chciałam właśnie wrócić do tego wątku, gdzie mówiłaś, że ona tak brała tą inicjatywę.
0: Tak.
1: Mhm. Nie wiem, czy to można połączyć z taką rozmową na temat noszenia spodni przez kobiety. Mhm. Tak teraz po prostu mi się to rzuciło w oczy, że oni rozmawiali, że kobiety no nie mogą nosić tych, tych spodni, ale
0: absurdalne.
1: Wydaje się, że ta Izabela Łęcka tak metaforycznie trochę je nosiła.
0: Miała te spodnie, to prawda. Ten serial myślę, że skupia się głównie na Łęckiej, bo w książce nie mamy absolutnie takiej perspektywy na tą kobiecą postać. My tylko widzimy tego Wokulskiego, który ją osacza i w książce wręcz jest ona potraktowana jako taki obiekt westchnień, jako taka szlachcianka, która sobie tego przebiera i wybiera tych kandydatów i wybiera tylko
1: osobowość.
0: Tak, a tu ma osobowość i też jest pokazana to, co mi się podoba, ta kobieca perspektywa na to. Tam nie wiem, czy kojarzysz, była taka scena z koniem, że jej ojciec sprzedał ją za konia w zasadzie Wokulskiemu.
1: Tak.
0: Tak już naprawdę ostro mówiąc, ja wiem, że mówię bardzo dosadnie i bezpośrednio, no ale tak było. I nawet takie słowa padły z jej ust, więc no tutaj widzimy tą perspektywę, tej bunt tej kobiety, która no nie chce nie móc wybrać sobie kandydata na całe życie, prawda? Więc to mi się podobało, że była pokazana ta perspektywa Łęckiej, której brakowało nam w książce. To jest właśnie chyba to słowo adaptacja.
1: Tak, myślę, że tak. I myślę, że patrząc na to, że jednak serial spotkał się gdzieś tam z krytyką niektórych odbiorców i tak dalej, ale no jednak pozwala spojrzeć na to wszystko z zupełnie innej strony i może właśnie o to chodziło. No ale słuchajcie, można po prostu tutaj mówić i mówić na ten temat, ale wiadomo, że radio no to również muzyka, nie tylko nasze mówienie, także teraz odsyłamy was do najlepszej muzyki w Radiu Meteor Paris Paloma.

0: No myślę, że omówione przez nas postaci Wokulskiego i Izabeli, myślę, że tam już nie ma więcej do dodawania, więc warto przejść jeszcze do trzeciej z takich głównych postaci, która jednak jest widoczna zarówno w książce, zarówno w filmie, no i oczywiście w serialu. Ignacy Rzecki.
1: No Ignaś, ale tym Rzeckim to tutaj jednak nie byłeś, dla mnie przynajmniej.
0: Co by tutaj powiedziane. Mówić? Taki przyjaciel, ale tak. Inaczej bym go nazwała, jakoś tak nie oddawał tej roli.
1: Nie, nie podobał mi się tutaj. Dla mnie był zbyt mało Rzeckim i zbyt mało charakterystycznym na jakąś nową postać. Albo być może taki był zamiar, że on nie miał się właśnie wyróżniać, ale irytowało mnie jego zachowanie, szczególnie w tym sklepie, tak mi się wydawał, taki dość... No wiadomo, w książce był irytujący, był dziwakiem. Rzecki w książce Prusa jest dziwakiem, jest naprawdę mega wkurzający, ma swoje zasady, jest troszeczkę taki zamarzony w świecie rodu Bonapartych, czeka na tą możliwość, aż Polska zacznie naprawdę działać pełną parą. A tutaj mam wrażenie, że ten Rzecki jest nijaki.
0: Nie oddawał mi tej roli zupełnie i ja po prostu już też po pierwszym takim jego wejściu na scenę, gdzieś tam już miałam taką czerwoną lampkę, że tak powiem.
1: Red flag,
0: bo po prostu w pierwszej scenie, gdzie on się pojawił, mam nadzieję, że ja to dobrze pamiętam, szukał gdzie czegoś, jakichś dokumentów w sklepie i to była taka pierwsza rzecz, która mi się rzuciła w oczy, że jednak ten Rzecki zawsze był właśnie opisywany jako postać, która miała wszystko pod kontrolą. Przez te lata, kiedy Wokulskiego nie było w Polsce, to on zarządzał całym interesem, trzymał wszystko taką po prostu twardą ręką.
1: A on jednak absolutnie nie wygląda na taką osobę, która by prowadziła ten biznes.
0: I szczególnie właśnie fakt, że w pierwszej scenie, gdzie się pojawia, już czegoś szuka, czegoś nie wie, coś tam się pyta. I miałam takie, kurczę, no chyba nie do końca to jest to.
1: A szczególnie tutaj mamy wątek Rzeckiego i Marianny, który to już też jest w ogóle odjechany dla mnie. Ale przyznam szczerze, że mi się podobał. Podobał mi się ten wątek ich taki romantyczny. Był nawet przyjemny do oglądania. Czy jakiś super potrzebny? Myślę, że to też mogłoby się obyć bez tego. Też no serial by nie stracił na tym, gdyby się obyło bez tego.
0: No właśnie chciałam pytać, czy on tak właściwie pasował do tego serialu? Czy to nie było trochę tak na siłę,
1: naciągane,
0: gdzieś tam wciśnięte, żeby jednak zainteresować może jakoś odbiorców, żeby trochę, nie wiem, zwiększyć tą taką historię personalną Rzeckiego, tak, tak. Bo jednak no, nie znamy jego z tej strony i może po prostu, żeby trochę rozwinąć go od tej kwestii?
1: Bardzo możliwe, że w książce był przedstawiony jako taki stary panicz. Można by tak było powiedzieć, a tutaj chcieli trochę tutaj dołożyć jakiejś historii romantycznej. No przede wszystkim odjechaną sceną jest scena, kiedy, no nie chcemy tutaj spoilerować, ale scena kłótni tutaj Wokulskiego z Łęcką, w której też uczestniczy Marianna. Tam się dzieje wszystko. No w tym, ten serial dosłownie w tym momencie zamienia się w serial kryminalny z elementami jakiejś takiej komedii romantycznej, z jakimś naprawdę dramatem. Mhm. Jest tutaj naprawdę wszystko.
0: To prawda. W ogóle miałam wrażenie przez cały serial, gdy go oglądałam już od pierwszego odcinka, że jednak ten charakter kryminalny gdzieś tam się cały czas przewija, kształtuje, rozwija i jego właśnie taka kulminacja przypadła na ten ostatni odcinek, gdzie ta policja, tam wszystko się działo i tak dalej i po prostu nie wiem, czułam się jakbym oglądała jakiś serial po prostu w telewizji, tak. Taki niezwiązany w ogóle z tematem, który teoretycznie poruszał.
1: To prawda. I tak jak wcześniej mi wspomniałaś tutaj jeszcze przed audycją, że widziałaś już ten zaczątek tego serialu kryminalistycznego na samym początku, tak, jak tak, było tak, te tak.
0: Podpalenia
1: swego rodzaju, o którym też za dużo nie mówimy, żeby wam nic nie zdradzać, ale tak, no, serial odbiega w wielu wątkach, ale o tym już za chwilę po Evaluating od Kiki Rockwell.

0: No słuchajcie, serial jak widać był naprawdę dużym polem do popisu, do rozmów, do rozmyślań, zarówno o tych dobrych elementach, jak i tych trochę gorszych naszym zdaniem, czy zdaniem odbiorców, ale jeszcze chciałam się właśnie zatrzymać trochę na postaci Zofii Dobskiej, ponieważ nie pamiętam, czy by ona w ogóle wybrzmiała w filmie, w książce tym bardziej, a jednak w serialu się pojawiła i mam wrażenie, oglądając ten serial, miałam wrażenie, że miała ta postać trochę zastąpić postać doktora Schumana, Michała Schumana, który gdzieś tam był tym zagorzałym przyjacielem Wokulskiego, był lekarzem, filozofem, był też nauczycielem dla studentów medycyny i pomagał tym biednym ludziom, a teraz po prostu ta postać męska była zastąpiona przez tą Zofię i nie
1: taki
0: wiem,
1: to damski
0: się,
1: odpowiednik.
0: Taki trochę damski odpowiednik, co oczywiście trochę nawiązuje do tej emancypacji kobiet, tak, która gdzieś tam się przejawia w całym serialu, ale było to dla mnie takie dosyć ciekawe spostrzeżenie, nie wiem, czy tak miało być dokładnie, czy po prostu gdzieś tam jest to moja nadinterpretacja, ale jakoś tak po prostu mi się to rzuciło w oczy.
2: Nie, ja myślę, że to nie jest przypadek, że bardzo możliwe, że taki był zamysł, no bo przecież rzeczywiście ten doktor Schumann w książce jest naprawdę bardzo barwną i taką zaznaczającą się postacią, a tutaj ta Zofia tak samo. Ta Zofia uczestniczy przez całą akcję serialowej lalki i też jest taką dość barwną osobistością, więc jak najbardziej zgadzam się z tobą. Zgadzam się z tobą i przyznam szczerze, że gdyby nie ty, to bym chyba tego nie zauważyła, więc tutaj się śmiałyśmy poza antenią, że bystre oko. Naprawdę, możecie dać nam też znać, co oczywiście wy o tym myślicie. Jesteśmy otwarte tutaj do komentowania. Niemniej jednak takim luźnym spostrzeżeniem będzie na pewno wątek też używek wśród arystokracji, jeśli chodzi o takie właśnie momenty odbiegające od też powieści Prusa, no to przede wszystkim widzimy tutaj na ekranie uzależnienie od kokainy, morfiny. Jest
0: ale
2: to widoczne.
0: Alkoholu
2: i alkoholu, prawda. Nie wiem, czy rzeczywiście, myślę, że prawdopodobnie tak właśnie było w tych kółkach arystokratycznych.
0: Ale nie wydaje mi się, że w ogóle właśnie w takich książkach z tej epoki i gdzieś tam w filmach, które bazowały na tych książkach, żeby to kiedykolwiek aż tak wybrzmiało i zostało zaprezentowane, a jednak tutaj no, te elementy są bardzo widoczne. Przecież postać Tomasza Łęckiego, no, on praktycznie w każdym odcinku no, kończył no, niezbyt przyjemnie, że tak powiem.
2: Przepraszam, ale ja nie mogłam po prostu z tym Tomaszem Łęckim. Za każdym razem widziałam postać z rodzinki.pl.
0: Ja widziałam postać z Brzyduli.
2: Albo z Brzyduli. Po prostu to był dla mnie tak komiczny dobór aktora, ale na początku, potem jak już się wkręciłam w serial, powiem ci, że pasował mi.
0: Jednak.
2: Pasował mi jednak. Ale no, na początku to było trudne przestawienie się. Z pewnością. Więc na pewno serial, tak jak sami widzicie, wątkami bardzo odbiega. No ale pytanie, czy to jest właśnie coś złego? Czy naprawdę powinniśmy tutaj krytykować i domagać się, że to byłoby, żeby było to zgodne z lekturą? No ja uważam, że serial jest zrobiony absolutnie fajnie, żeby nie powiedzieć fenomenalnie, bo ja bym tutaj, nie chcę powiedzieć tego fenomenalnie, to tak źle zabrzmiało, ale chodzi mi o to, że nie zgadzam się absolutnie z tymi przekleństwami. Uważam, że mogli to odpuścić. Niektóre wątki, niektóre postacie, na przykład jak właśnie Rzecki, czy też Julian Ochocki, nie siedziały mi tutaj absolutnie. Niemniej jednak podobał mi się ten serial. Podobał mi się, on był odważną właśnie adaptacją, ale był naprawdę ciekawy, wciągał, intrygował, bawił też. Tam było sporo komicznych scen, których naprawdę widz mógł parsknąć śmiechem. Więc jeśli chodzi o takie ogólne moje przynajmniej wrażenia, no to zostawił coś ze mną. Jak to było u ciebie?
0: U mnie było podobnie, że właśnie nie wiem, co zostawił, czy to było jednak gdzieś tam takie zniesmaczenie, czy zaciekawienie, czy też właśnie radość, że to obejrzałam. Przyznam się szczerze, że na początku w ogóle nie miałam ochoty zaglądać do tego serialu, gdzieś tam włączać tego i oglądać, bo po prostu już gdzieś tam te opinie ludzi wokół mnie wpłynęły na to, że jednak
2: zniechęcały,
0: nie, zniechęcały bardzo. A jednak teraz jak to obejrzałam i mogłam też porównać do filmu, to zauważyłam, że serial w ogóle skupia się zupełnie innej strony na bohaterów, na bohaterach. Mam wrażenie, że serial bardziej pokazuje tą elitę, pokazuje bardziej samych Łęckich niż Wokulskiego. Pokazuje tą elitę, ale też z strony właśnie nie takiej po prostu ich pięknego takiego pokazania, ale pokazanie też ich wad. Gdzieś tam właśnie tego pijaństwa, gdzieś tam predyspozycji do jakichś nierozważnych decyzji, do ich burzliwości, gdzieś tam tym, że oni się zachłysnęli praktycznie tymi pieniędzmi w każdym odcinku.
2: No, ciągle im tych tak, pieniędzy ciągle brakuje, nie mają tych pieniędzy naprawdę.
0: Tak. No jednak ta spora karykaturalność i taka impulsywność i tak dalej, to wszystko było widoczne, a jednak ta ludność, powiedzmy, biedniejsza, która zarówno w książce była widoczna, właśnie postać Marianny, postaci, czy jak ona miała, Helena, ta, która miała tą córeczkę od tej laleczki.
2: Stawska.
0: Helena Stawska. Tak. No i postaci właśnie tych Ochockich, braci i tak dalej. Ich w ogóle tutaj nie było widać. Tak. I może dzięki temu właśnie można było spojrzeć na to wszystko z zupełnie innej strony, skupić się na czymś zupełnie innym.
2: Tak, jak najbardziej. Myślę, że tu można byłoby debatować i debatować, ale w pewnym momencie będziemy musiały też przejść do filmu, więc o filmie tuż po nostalgii Tamko Hemingway teraz z nami.

ulicy korzej. Czasem idzie dosyć gładko, czasem idzie gorzej. Gdy młodzieńcza zazdrość staje mi na drodze, jak ona podoba ci się, no to idź się ożeń. To był chyba rok 2009, może jednak później, tak do końca nie wiem. Nie wiem skąd ten smutek, znów mnie dopadł czerwiec. Ja na słońcu blednę, chowam się na mieście. Kiedy wieczór zmienia się w świt, coś dobija.

stadisko, moja bliska przyszłość. Czy stadisko, ej, dziś nie wyszło szło. Czy stadisko, ej, wszędzie wszyscy wszystko. Wisła, czy stadisko, men, pisać dziś nie wyszło. Bistro, Wisła, czy stadisko, moja bliska przyszłość, ej, bistro.

0: właśnie wyszło. Bistro, Wisła, czysta disco. Wszędzie, wszyscy, wszystko.
1: Był serial, teraz czas na film, o którym też jest głośno. Myślę, że coraz więcej znajomych, coraz więcej ludzi chodzi do kina właśnie na ten film, więc myślę, że też jesteście jak najbardziej w temacie. Film reżyserii Macieja Kawalskiego, który swoją drogą nie miał być reżyserem, bo miał być lekarzem. Skończył 6-letnią medycynę. No, co prawda nie zrobił specjalizacji, ale jednak ten czas poświęcony na medycynę, no zajął mu nieco, no ponad, może nie dekadę, ale no właśnie niecałą dekadę życia. W każdym razie był ciekawy wywiad z jego udziałem. Następnym razem zaraz sobie przypomnę oczywiście i tutaj dam wam wtyki, gdzie ten wywiad zobaczyć. Niemniej jednak myślę, że to jest ciekawe też zrozumieć go jako człowieka, że miał takie poczucie, że nie chce stracić tego czasu, który wykorzystał przez te 6 lat skrupulatnie uczył się tej medycyny rok w rok i sobie tak co roku mówił, że chce z niej zrezygnować. Mhm. Że to nie jest coś, co go w ogóle tutaj interesuje. No i pewnego dnia, już na 6 roku, przechadzał się po wydziale hospicjum z ordynatorem i zadawali pacjentom nieuleczalnie chorym ostatnie pytania, jakie jest ich tutaj prośba, jakie jest ich tutaj żądanie, co mogą oni zrobić, żeby chociaż delikatnie ulżyć właśnie w jakiś sposób tym ludziom. No i stanęli wokół łóżka takiej kobiety, zadają im jej to pytanie i ta kobieta mówi, no wie pan co, gdyby pan się tak mógł troszeczkę przesunąć w lewo, bo właśnie leci film, który chcę obejrzeć. A dla mnie ten film jest bardzo, bardzo ważny. I nasz reżyser Maciej Kawalski dostał naprawdę takiego lśnienia, że to on chce być tym reżyserem, który chce kręcić, który kręci takie filmy, które ludzie, do których ludzie chcą wracać u schyłku tego życia, na łożu śmierci, więc myślę, że to była fenomenalna też opowieść i anegdota, o której wspominał. Sam reżyser jest naprawdę inteligentnym facetem, oczytanym, zna te konteksty, przez to, że studiował też reżyserię zaocznie, a dziennie studiował medycynę, to jest dla mnie absurd.
2: Kurczę.
1: I w tym wywiadzie wychodzi rzeczywiście z niego taki człowiek, no taki omnibus, oczytany, naprawdę erudycja na najwyższym poziomie.
2: Ale w filmie też to widać, tak, zdecydowanie. Widać to, że on jednak wie, co robi, wie, jak to wyglądało, wie w jaki sposób podejść do tych scen, ale trochę, żeby jednak zaciekawić tego widza, bo no wiadomo, jednak odbiorcy współcześni trochę inaczej patrząc tak na to wszystko niż osoby gdzieś tam starsze i tak dalej, ale jednak jest to taki film, który łączy zarówno te młode pokolenia, jak i starsze. Ja miałam tą przyjemność, żeby pójść do tego kina z moimi dziadkami, z moimi rodzicami i z moją młodszą siostrą, więc po prostu to był taki przekrój.
1: Piękne zestawienie.
2: A jednak jak wyszliśmy, to
1: każdy miał inne odczucia.
2: Każdy miał inne odczucia, ale w pewien sposób one się gdzieś tam pokrywały i po prostu każdy miał jednak jedną wspólną myśl, że to był naprawdę po prostu taki film, który po prostu taki wow.
1: Łączy pokolenia taki, też.
2: Który wyłączył pokolenia, który jednak gdzieś tam na tym tle wszystkich filmów polskich, które aktualnie gdzieś tam powstają, no się jednak wybija. I to nie jest związane tylko z tym, że dotyczy lalki, czyli jednak no, powieści, którą zna praktycznie każdy Polak, albo powinien znać przynajmniej każdy Polak, ale po prostu film sam w sobie jest genialnie skonstruowany, dobór obsady też jest cudowny.
1: Fenomenalny, to jest śmietanka
2: i
1: najlepszych
2: po prostu
1: aktorów.
2: Wszystko ze sobą gra, tak jak powinno grać.
1: Dokładnie, tam nie ma aktora, który nie byłby znany.
2: To prawda.
1: Naprawdę, ciągle widzisz na ekranie kogoś, którego wcześniej widziałeś w filmach, serialach. I to jest fenomenalne, że obsada była naprawdę, o tym

0: Też mówił Kawalski w wywiadzie, że dostał taką obsadę, że bał się to tak skiepścić, tak się stresował tym wszystkim.
1: Ale właśnie chciałam trochę jeszcze a propos tego, bo jednak gdzieś tam wspomniałeś, że postać grana przez aktor, który grał Tomasza Łęckiego, teraz zapomniałam nazwiska, więc jeśli pamiętasz,
0: tutaj,
1: to możesz mi dać.
0: W filmie czy w serialu?
1: W serialu.
0: Też zapomniałam, dlatego wcześniej tak omijałam.
1: Zaraz sprawdzimy. To właśnie powiedziałeś, że on jednak cały czas gdzieś tam z tyłu głowy miałaś jego wcześniejsze wykony, gdzieś tam właśnie w jakichś serialach i tak dalej, i tak dalej. Ja tak samo, a jednak tutaj patrzyłaś na tą postać, czy to Wokulskiego, czy Izabeli Łęckiej, która no jednak jest znana, bo grała całkiem niedawno w Chłopach, które jednak gdzieś tam zdobyły no sławę, można powiedzieć, że ogólnoświatową.
0: Jacek Braciak.
1: O, dokładnie. A jednak tutaj, oglądając ten film, dało się zrobić taką ścianę, taką po prostu kreskę i patrzyłaś na to, na tych aktorów, jako po prostu postać, którą aktualnie grali i ja miałam przynajmniej tak,
0: to
1: że
0: prawda.
1: Nie łączyłam ich z nikim innym, że na
0: to
1: tyle
0: prawda.
1: Się wkręciłam i dałam się przekonać do ich roli, że po prostu nie szukałam gdzieś tam drugiego dna i tak dalej.
0: Zgadzam się z tym i myślę, że koniecznie musimy o tym porozmawiać, ale tuż po Nico Rubio, Tokio.

0: Nie wiem jak ty, Hania, ale mam wrażenie, że jednak o tym filmie jest mniej do mówienia. Po prostu on jest na tyle dobrze zrobiony pod książkę, że tam właściwie nic nie odstaje. Jednak te wątki są na tyle fajnie poruszone, że po prostu nie ma się do czego przyczepić.
1: To prawda, że jest zrobione niemal bezbłędnie, aczkolwiek znalazłyby się też wątki, które odbiegają nieco od lektury, chociażby wątek, jak już Wokulski chce popełnić samobójstwo, jeszcze zanim chce tutaj wejść na te tory, słyszy dialog między Łęcką a jej kuzynem. No i ten dialog zupełnie inaczej wyglądał w książce i zupełnie inaczej była przedstawiona ta scena. Wydaje mi się, że nie był aż na taki tak egzaltowany i nie wyskoczył aż z tego pociągu, nie kazał zatrzymywać, tylko po prostu przy następnej, akurat też tutaj było tak widoczne w filmie, że rzeczywiście zatrzymuje się przy następnej stacji, ale śmiem twierdzić, że inaczej to wyglądało w książce i było jeszcze kilka takich fragmentów, które no troszeczkę odbiegały.
0: A sam Wokulski, sama postać, którą zagrał Marcin Dorciński, jak go oceniasz? Jak go spostrzegłaś właśnie po obejrzeniu tego filmu?
1: Genialnie, ale tu nie będę obiektywna, bo mam słabość do pana Marcina okay. Dorocińskiego. Naprawdę jest fenomenalnym aktorem dla mnie, klasy światowej i też widzimy to tak naprawdę w jego karierze, że już sięga nie tylko właśnie na tym naszym polskim podwórku, bo byśmy tak powiedzieli, ale też za granicę i jest naprawdę fenomenalnym aktorem. Ja w ogóle go też uwielbiam w Teściach. Ale no tutaj nie będę obiektywna, uważam, że rola zrobiona genialna, ta powściągliwość też samego Wokulskiego, ta delikatna mimika twarzy, no naprawdę coś fajnego, no i też dużo plotek albo opinii, w zasadzie nie plotek, ale samych opinii krąży, że tutaj Dorociński jest zbyt przystojny na tego Wokulskiego.
0: Też to słyszałam, też to no być może trochę się zgodzę, ale sama postać Wokulskiego zupełnie inna od tej serialowej, jednak faktycznie było widać, że on jest taki spokojniejszy, trochę jednak to podejście też do pieniędzy, do tego wszystkiego, tak. Do handlu, do biznesu i tak dalej też jest zupełnie inne, no bo jednak w serialu on tak właściwie skończył z niczym, a w
1: tak,
0: filmie
1: to było właśnie też
0: odczytali
1: odjechane.
0: Jego testament, gdzieś tam jeszcze część dostał Ignacy Rzecki, część tak. dostał Schlaugbaum, Ochocki. Część dostał Ochocki tak. i jednak ten
1: i
0: majątek był, on został.
1: Tak, i te kwoty się zgadzały.
0: Tak.
1: One były dokładnie takie jak w filmie, jak w książce, przepraszam, więc to się zgadzało, to masz rację.
0: Taki charakter był o wiele bardziej podobny do oryginału.
1: Tak, to prawda. I też podobało mi się to w porównaniu do serialu, że przedstawili tego Wokulskiego jako naprawdę faceta myślącego, przedsiębiorczego bardzo, takiego bystrego, który szuka okazji. I nie tylko się skupili na tym wątku miłosnym, ale właśnie na takim szukaniu trochę siebie w życiu, że okej, próbuję sobie kompensować jakąś tą pustkę w właśnie wątku miłosnym z Izabelą, próbuję sobie kompensować potem tą pustkę, że mu z Izabelą nie wychodzi wyjeżdżając do Paryża, szuka gdzieś tam w tych metalach szczęścia swojego z Geistem, więc rzeczywiście widzimy tutaj takiego faceta, który próbuje znaleźć siebie i jeżeli widzi, że jest niemile widziany, no dobra, na początku może troszeczkę słabo mu szło z tym wpraszaniem się na różne rzeczy, ale jak już widzi, słyszy.
0: Pomoc.
1: Tak, dokładnie. Więc jak już słyszy ten dialog tej Łęckiej, w zasadzie nie dialog, ale po prostu tą scenę z kuzynem, on już się wycofuje, widzi, że to nie tędy droga.
0: Ale to mam wrażenie, że to jest właśnie zupełnie odwrót postaci. Właśnie w tym filmie, gdzie Wokulski jest bardziej pokazany, jego tak. życie, jego w ogóle taka pogłębiona sylwetka całej postaci i tak dalej, jednak Izabela Łęcka gdzieś tam ginie
1: tak.
0: i zupełnie inaczej jest w serialu.
1: Ginie, to prawda. I co sądzisz w ogóle o tej Łęckiej, bo ja tutaj mam dość taką
0: filmowej?
1: Brutalną opinię, tak.
0: Uważam, że pasowała, ale no była na pewno mniej taka charakterna, mniej wyrazista. Mhm. Ale jako po prostu postać gdzieś tam przedstawiona w powieści, to wydaje mi się, że super.
1: Mm-hmm.
0: I też trochę się bałam, czy nie będzie właśnie zbyt młoda, bo takie opinie również słyszałam, że no jednak Izabela gdzieś tam była już starą panną, jak na tamte czasy. A jednak tutaj no, była to osoba dosyć młoda, ale uważam, że super zagrała i pasowała tak oficjalnie, ostatecznie do tej roli.
1: No ja tutaj myślę troszeczkę inaczej. Dla mnie ona była zbyt wrażliwa. Dla mnie Łęcka książkowa nie była na tyle płaczliwa, nie była na tyle taka Oczywiście była egzaltowana, szczególnie jeżeli ktoś dobrze i uważnie czytał w tych momentach, kiedy były opisy z jego, z jej ulubionym tutaj performancerem Rosim. Mhm. Ona naprawdę w tej książce się rozpływała nad nim, niemniej jednak ona nie była na tyle wrażliwa i to mnie trochę męczyło w tej Łęckiej.
0: W sumie dobra, to tego nie zauważyłam, ale tak, coś w tym jest, coś w tym
1: jest. Tak, no ale niestety nasz czas na antenie dobiega końca, więc i my byśmy, szkoda, że ta audycja nie trwała 2 godzin,
0: bo o, myślę, byśmy się tak rozgadały.
1: Myślę, że byśmy się na pewno rozgadały. Warto, można by było, jeszcze tylko jedną rzecz, jeszcze a propos filmu, chciałam powiedzieć, że cytaty były piękne. Z tych cytatów naprawdę można by było wyciągać super piękne sekwencje, więc jeżeli macie ochotę się z nami podzielić jakimiś fajnymi fragmentami, co wy znaleźliście, to koniecznie dajcie znać. No ale dobra, podsumujmy sobie serial, film i Prus, taki nawiasie.
0: Tak, gdzieś tam na doczepkę. Zupełnie inne, myślę, że nie warto tego porównywać tak, jakbyśmy chcieli to porównywać po prostu na jednej linii, bo zupełnie inaczej zostało to przedstawione, ale overall, przepraszam, ogólnie rzecz biorąc, mam wrażenie, że bardzo ciekawie w ogóle wszystko się na osi czasu umiejscowiło, mm-hmm. że one wyszły praktycznie w tym samym momencie.
1: Tak. I gdzieś one tam się napędzają siebie nawzajem, tak, przysięgam, tak. Ten marketing się napędza.
0: I myślę, że to było dosyć ryzykowne posunięcie, ale jednak na tyle dobrze się sprawdziło, że wyszło na plus. Trochę mam wrażenie, że to było na podobnej zasadzie z 2023 roku, z sytuacji, kiedy na ekrany wyszedł Oppenheimer i wyszła Barbie. I właśnie tam też było widać jednak tą taką walkę pomiędzy, tak. Konkurencję, gdzieś tam wszystko naciągało, siebie nawzajem napędzało. No i tylko po prostu na takiej trochę polskiej, naszej mniejszej skali.
1: Tak, widać, że twórcy jedni i drugi idą w taką stronę promocyjną na YouTubie, na Instagramie. Ja myślę, że już to teraz jest w tych czasach naszych obecnych to taki trochę must have, bo inaczej to się nie sprzeda, szczególnie dla takiego młodszego pokolenia. Oni muszą zobaczyć te rolki na Instagramie. My musimy zobaczyć te zwiastuny i takie dialogi trochę z aktorami po filmie czy po serialu, bo to jest takie wciągające. Więc ta promocja się głównie na tym skupia. I co? No myślę, że i film, zarówno film, jak i serial jest naprawdę fajny. Zupełnie inny. Jednak mimo wszystko skłaniałabym się bardziej ku filmu.
0: Ja chyba też, ale dobrze, że to nadmieniłeś, że to jest serial jest adaptacją, tak. I myślę, że tutaj to słowo trzeba sprawić, żeby wybrzmiało, bo zupełnie inaczej wtedy po prostu patrzy na to wszystko.
1: Dokładnie. Więc mogłybyśmy mówić i mówić, niemniej jednak dzisiaj dla was przed mikrofonem o lalkach mówiły
0: Zofia Najewska
1: i Hania Kubiak, a realizowała nas Julia Nowakowska. Dziękujemy ślicznie i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Preview. Meteor Exe.
2: To były trójkąty i kwadraty na antenie Radia Meteor. No i się zawsze kojarzy z takimi przyciskami od PlayStation. Nie wiem, co ty sądzisz, Nikodem.
3: No w sumie to jest jedna druga przycisków spada od PlayStation.
2: No właśnie,
3: zgadzałoby się.
2: Więc czemu o tym mówimy? No bo czas na Meteor Exe w Radiu Meteor, które dzisiaj poprowadzą dla was.
3: Nikodem Parchem.
2: I Alicja Rychlewicz, realizuje nas Franek Weisbrot. I dzisiaj sobie porozmawiamy trochę o tym, co się ostatnio działo. Mamy tutaj garść newsów, no bo i wiadomo, trochę o AI, trochę o GTA 6, o tym, co ciągle właściwie w trawie piszczy, ale też myślę, że znajdziemy dla was trochę innych ciekawych newsów z pogranicza i starych, i nowych gier, i też tego, co przyniesie nam trochę przyszłość, więc zostańcie z nami na antenie Radia Meteor.

0: dzika na antenie Radia Meteor i można powiedzieć, że takim dzikim powiedzmy wojownikiem jest obecnie Cyberlik, który kontynuuje swoją sagę, jeśli chodzi o wszystkie przecieki z GTA 6.
1: Tak, w sieci pojawiły się nowe fragmenty rozgrywki z GTA 6, które są oczywiście nieoficjalne. I tutaj właśnie, jak już Alicja powiedziała, Cyberlik powraca z najdłuższym jak do tej pory materiałem, który trwa aż 25 minut. Poprzednie trwały jakieś co najwyżej 5-10, więc jest różnica. I od czasu GTA 6 An Extended Look, czyli tego oficjalnego pokazu rozgrywki, który miał miejsce pod koniec sierpnia, nie pojawiały się żadne wycieki, więc tutaj jest wielki powrót. Jeśli chodzi o sam materiał, zaczyna się w okolicach Thrillbilly Mud Club, czyli klubu dla entuzjastów wyścigów offroadowych, na którym widzimy Jasona, który wybiera jedną z maszyn, następnie bierze udział w wyścigu. Taka standardowa scena, ale dalej się robi ciekawiej, bo widzimy Jasona, który spaceruje po lesie bez żadnych ubrań, widać dosłownie wszystko. Nie ma żadnej cenzury ludzie, którzy tam są, postronni, no to nie reagują całkowicie. Z tym też jest związana pewna ciekawostka, do której za moment dojdę. Po chwili obok Jasona, obok bohatera pojawia się Choke, co sugeruje, że Cyberlik ma dostęp nie tylko do gry, ale też do narzędzi, które pozwalają mu robić co chce. I to z kolei rodzi pytanie, czy taka niczym nieograniczona nagość, która pojawia się nawet w cutscenkach, i na którą w podstawie nawet w cutscenkach również nie reagują, rzeczywiście będzie dostępna w pełnej wersji gry i na ten moment nie ma takiej pewności, a wydaje mi się wręcz, że nie będzie dostępna. Jest to właśnie efekt tych narzędzi.
0: Też jeszcze pytanie w ogóle, czy na ile te wszystkie leaky są rzeczywiście częścią gry, a na ile jest po prostu dobrze umiejętne korzystanie na przykład z narzędzi sztucznej inteligencji, no bo to też wiadomo, że obecnie z tym bywa różnie.
1: Tak, to też jest właśnie bardzo ciekawy temat, bo dalej w tym materiale jest fragment, w którym jest ukazana jazda z perspektywy pierwszej osoby. I co ciekawe, wcześniej Rob Nelson, czyli jeden z szefów Rockstar North, potwierdzał, że widok pierwszoosobowy nie pojawi się w grze na premierę, a w tym materiale opublikowanym przez Cyberlika taki fragment się znalazł. Co właśnie nakazuje zachować pewną ostrożność w związku z przyjmowaniem tego jako materiał w pełni wiarygodny, mimo że na taki wygląda.
0: No ja się zastanawiam, czemu jeszcze do Cyberlika nie wjechał po prostu siły specjalne Rockstara na chatę, bo tak na tą chwilę wydaje mi się, że trochę za bardzo sobie robi co chce, ale może jest w tym jakieś drugie dno, może Rockstar rzeczywiście działa prężnie, ale haker jest nieuchwytny. Też pytanie właśnie o tą wiarygodność tych materiałów. No wiadomo jest, że jeszcze to nie jest jego koniec, że jego saga będzie pewno dalej trwać.
1: Tak, zdecydowanie.
0: Więc jeśli chcecie ją śledzić dalej, no to zapraszamy, no bo sam Cyberlik daje warunek, że wypuści GTA 6 przed premierą, jeśli jego kryptowaluta na przykład nie osiągnie wartości 30 milionów dolarów. No. Nie wiem, czy do tego dojdzie, czy nie, ale osobiście jestem trochę zainteresowana śledzeniem tego, no bo to zawsze trochę dodaje tej pikanterii, jeśli chodzi o tą największą premierę tego roku. No ale spokojnie, to jeszcze nie wszystko, czym game dev żyje, ale o tym już po piosence.

0: One last breath i jeszcze wam powiem tak, miesiąc temu mogliśmy się cieszyć dużą polską produkcją, która weszła na rynek i było to Blood of the Dawnwalker od Rebel Wolves, które myślę, że zebrało swoją niezłą widownię i przede wszystkim zebrało też dużo głosów, jeśli chodzi o ten dyskurs. No ale tutaj zostawiamy to, no bo mamy tutaj teraz 13 października, no dzisiaj jest 14, no ale 13 wczoraj miała premierę inna polska gra i tym razem jest to Valor Mortis, czyli pierwszoosobowy Souls-like w klimatach wojenno-polońskich.
1: Tak, gra miała premierę wczoraj i tutaj studio One More Level, studio odpowiedzialne za gry z serii Ghost Runner chociażby, próbuje swoich sił w popularnym w ostatnich latach gatunku Souls-like. No i tak, wygląda na to, że nie wyszło do końca. Krytycy są podzieleni. Średnia na Metacritic wynosi zaledwie 77 punktów na 100, co oznacza, że gra przekroczyła ten próg zielony o zaledwie 2 punkty i mało co, aby się świeciła na pomarańczowo, co nigdy nie jest dobrym znakiem. 77 w żadnym razie nie jest wynikiem złym, ale na pewno sygnalizuje, że istnieją rzeczy, które no, nie zagrały po prostu.
0: Tak, no, znaczy w tej chwili ja w ogóle wiem, jakie są absurdalne te noty, jeśli określamy, że gra 7 na 10 jest niewystarczająca, ale no nie dziwię się, kiedy większość produkcji jednak, które nas najbardziej interesuje, przekraczają te 8 na 10 na spokojnie i tak. Wtedy można się rzeczywiście przyczepić, że czy ja mam czas na zagranie w grę 7 na 10, kiedy mogę ograć 5, 9 na 10
1: tak,
0: w tym czasie.
1: Tak, też skala ocen w przypadku gier wideo to jest bardzo szeroki temat, bardzo napompowana jest ta skala, ale to myślę, że to jest temat na zupełnie inną rozmowę.
0: Dokładnie, to sobie nawet na osobną zupełnie audycję, ale wracając do Valor Mortis, to jeszcze możemy powiedzieć, że jeśli chodzi o Steam, no to mamy na razie pik też nie jakiś imponujący, no bo jest 5000 graczy jednocześnie. To dzisiaj zostało uwzględnione, bo wczoraj było to 4000. No i na tę chwilę i tak jeszcze pewno musimy poczekać do pierwszego weekendu po premierze, bo to wtedy te piki są najwyższe. Na tę chwilę rzeczywiście ten wynik może trochę dołować, no ale też trzeba zaznaczyć, że gra miała premierę w Game Passie, a tego niestety na Steam nie uwzględni, więc też nie wiemy, ile tych graczy sięgnęło, mając po prostu subskrypcję Ultimate, czyli tą najdroższą. Ale no co? Co może wam powiedzieć? Tyle, że zawsze najlepiej jest sprawdzić samemu i samemu spróbować. No to te oceny rzeczywiście się wahają tutaj, jeśli chodzi o redakcję, od 6 na 10 do nawet 8, 8,5 na 10, więc zdecydowanie jest to gra, która jak ktoś lubi Souls-like i może chce rzeczywiście poeksperymentować trochę w tym klimacie pierwszoosobowym, no bo to jest chyba największy sell point tej gry, no to po prostu trzeba sięgnąć po Valor Mortis, tak. Przy okazji wesprzeć ten polski game dev. Ostatnio nawet weszła inicjatywa, gdzie polskie gry mają swoją zniżkę na Gogu, z tego co pamiętam, cały zbiór polskich gier, więc w tym bardziej warto, no bo patrzcie, no w przeciągu tak naprawdę miesiąca dwie wielkie polskie premiery, to jest nic, tylko po prostu się cieszyć. No a teraz też coś z polskiego podwórka, gdy nie ma dzieci od kultu.

0: Nie ma dzieci, ale jest Xbox, a dokładnie nowy dział Xboxa. Nowy dział, który nie skupia się na grach, tylko na wszystkim, tylko nie grach. Dział nazywa się XP. Ma taką wymowną nazwę, która nic nie mówi. I skupi się na rozwijaniu filmów, innych form rozrywki, niezwiązanych bezpośrednio z grami, który ma, no i ten dział w gruncie rzeczy ma przybliżyć Xboxa do pozycji, cytuję, zostania firmą rozrywkową numer jeden na świecie, jak to określił Matthew Ball, czyli dyrektor do spraw strategii z Xboxa. I tak, no cel tego nowego działu jest dość jasny, dotrzeć do jeszcze większej liczby fanów, a jednocześnie zacieśnić więzi z tymi, którzy już są związani z tymi markami Xboxa od lat, co jest bardzo ważnym krokiem w tym nowym biznesplanie Xboxa, który zakłada miliard użytkowników aktywnych dziennie, te optymistyczne założenia nowej. Prezes.
1: No to takie wielkie centrum rozrywki mi się kojarzy z tą całą strategią, która jeszcze w ogóle była przy premierze Xboxa One, te wiele, wiele lat temu, gdzie też mówili, że wiecie, Xbox może być wszystkim. To też ta w ogóle strategia, która była sprzed kilku lat, że Xbox może być wszystkim, Xbox może być lodówką, Xbox może być tak. Zwykłym samym monitorem, telefonem, czymkolwiek, że wszędzie możesz grać Xbox, play anywhere, tak?
0: Znaczy już sprostowanie, już Xbox nie jest wszystkim, już... Twojej lodówce została zabrana tożsamość Xboxa.
1: No właśnie, oni to zabrali, ale teraz tworzą, że znowu jakieś wielkie centrum rozrywki. Co się dzieje u zielonych? Jakby wiadomo, że niebiescy są obecnie na dnie, jeśli chodzi o reputację wśród graczy, ludzi i tak naprawdę po prostu w swojej kondycji. Ale no, Xbox mam wrażenie trochę stara się chwycić za dużo srok za ogon i sam chyba nawet nie wie, w którą stronę tak naprawdę iść.
0: Tak, no na pewno chce iść w rozwijanie swoich marek, rozwijanie swoich światów, które będą dostawać marki Xboxa, nowe filmy, nowe seriale, inne formy liniowego opowiadania historii, co prawdopodobnie oznacza w praktyce jakieś książki, czy inne tego typu rzeczy. Oprócz tego będzie jeszcze merch. Jeden z filarów tego XP, to będzie Xbox Products, czyli w sumie to jest rozwinięcie. A, okej, okay, dobra, już widzę, bo już widzę, o co z tym chodzi. Bo XP w praktyce składa się z czterech filarów: Xbox Pictures, Xbox Products, Xbox Places, Xbox Partnerships. Teraz sobie zdaję sprawę, że to wszystko jest rozwinięcie XP, więc tak, taką miałem teraz rewelację. Ale tak, do czego dążyłem? Xbox Products, czyli taki filar, który odpowiada za to, żeby fani mieli przestrzeń oraz możliwość, aby kultywować miłość swoją do swoich ulubionych marek. No, czyli w praktyce oznacza to prawdopodobnie merch, jakieś koszulki, gadżeciki, inne tego typu rzeczy.
1: To co zawsze możesz sobie postawić na półeczce. Myślę, że reszta też w miarę mówi sama za siebie, chyba że chcesz jeszcze coś dodać do tych pozostałych trzech filarów.
0: Znaczy to tutaj dla rozwinięcia dodam, że no, Xbox Pictures to są właśnie te filmy, o których wspominałem wcześniej. Xbox Places jest jeszcze i to oznacza różne wydarzenia na żywo, imersyjne doświadczenia, transmisje i inne tego typu rzeczy. I Xbox Partnerships, który skupia się na współpracy z innymi podmiotami, markami, sponsorami, twórcami internetowymi, społecznościami i tak dalej.
1: No tak, po to, żeby po prostu wszędzie było zielono, wszędzie było wiadomo Xboxowo. Ja mogę jeszcze dodać o siebie, że to jest akurat info z wczoraj, że to info, które poszło od samej teraz szefowej Xboxa, czyli Aszy Sharmy, że powstaje też inicjatywa, która się nazywa Xbox Labs i no są pewne tutaj głosy, że jest to odpowiedź na to, co się ostatnio dzieje z głosami, że będziemy programować, znaczy będziemy bardziej promptować swoje własne gry i będziemy tworzyć gry za pomocą sztucznej inteligencji, po prostu będziemy generować gry, generować mody, generować wszystkie modyfikacje i tak dalej. No i Xbox startuje z takim właśnie małym zespołem, który ma być złożony z inżynierów, naukowców i twórców gier, którzy będą pracować nad rozwiązaniami wychodzącymi z tego, co rozumiem, od graczy, czyli że padnie jakiś pomysł i oni będą próbować go przekuć i to, czy ten pomysł okaże się sukcesem, czy nie, będzie zależy tego, ile graczy z niego będzie korzystać. Czyli będzie to na przykład na portowanie gier, z tego, co ogarniam, tworzenie jakichś, nie wiem, dodatków i tak dalej. Coś w tym stylu, no jest to, jak widać, to rzeczywiście odpowiedź na to, co się ostatnio dzieje, no bo coraz częściej słyszymy o tym, że powstają po prostu porty stworzone za pomocą sztucznej inteligencji, na przykład, żeby coś zemulować, czy to z Nintendo, czy z PlayStation na PC-cie, czy wręcz, co nie wiem, z jakichś innych starszych konsol, więc nie zdziwię się właśnie, jeśli większe firmy też chcą mieć tego swój kawałek, no bo nikt nie chce, żeby rzeczywiście ktoś zarabiał na cudzych markach i raczej duże korporacje sobie z tego dobrze zdają sprawę. Ale jeszcze...

0: powracając jeszcze do kwestii AI i tworzenia gier na zawołanie, czyli tak zwanego vibe codingu, tutaj się okazuje, że nie chcę tutaj cienia żadnego rzucać, ale bardzo możliwe, że twórcy pewnego remastera, który ukazał się całkiem niedawno, no bardzo mocno skorzystali z tego typu procesu tworzenia gier. Jest to mowa o Total War Shogun 2 Complete Edition, które zostało zmasakrowane przez graczy na Steamie. Widzimy 18% pozytywnych ocen w tym momencie na Steamie. Gra powstała we współpracy z Creative Assembly, czyli dosyć szanowanego studia, i firmy, która się nazywa Matabu.
1: Zrobiliśmy tutaj research, jest tak. To polska firma.
0: Polskie studio, ale Duma nie jest polska.
1: Nie, jakby jest to studio typowo takie supportowe, pomagające po prostu przy koprodukcji, przy jakichś technikaliach i tak dalej. Wiadomo, można pewno ich znaleźć w wielu, między innymi znaleźliśmy, że nie pomagali przy ostatnio przy Damokerze, pomagali przy remasterzeniem Sinking City, więc wiadomo, gdzieś tam w jakimś portfolio coś mają, no ale tutaj zdecydowanie tego do portfolio by chyba nie warto zaliczyć, bo mówimy tutaj o produkcji, która nie dość, że ma 18% pozytywnych opinii, to jest praktycznie bardzo źle, to jeszcze do tego gracze narzekają na błędy, na problemy z sztuczną inteligencją, crashe, niesłuchające się polecenie jednostkach, brzydko rozciągniętych grafikach, niedziałających dźwiękach, z tym, że ten remaster wygląda teoretycznie gorzej niż oryginał momentami, co jest wręcz śmieszne, jak można w ogóle zrobić remaster, który wygląda gorzej.
0: Kuriozalne, jeśli mowa o remasterze, bo no, dopisek Complete Edition to tutaj za bardzo, no, to jak gracze odebrali tę grę, no, nie za bardzo sugeruje, że jest, że ta gra jest complete. No, gracze masakrują tutaj równo, z tego co sobie teraz przeglądam te recenzje, to bardzo niemiłe rzeczy padają w stronę twórców i z tego co ludzie tutaj uzasadniają, no to widzę, że całkiem zasłużone baty są
1: naprawdę,
0: zbierane
1: przez nich. Pytanie, czy to rzeczywiście ktoś bardzo mocno w Creative Assembly i w firmie Matabu, ktoś po prostu zawalił sprawę i nie wiem, nie zostały dotrzymane jakieś deadline'y, czy rzeczywiście był tam motyw jakiegoś technicznego vibe kodowania, ale no można powiedzieć, że przede wszystkim należy teraz to wszystko naprawić, no bo szkoda graczy, którzy wydali pieniądze na to, żeby mieć bugi nawet w menu głównym, jak piszą niektórzy.
0: Tak, zwłaszcza, że Shogun 2 to jest chyba jedna z takich bardziej kultowych odsłon serii Total War, która ma bardzo dużo oddanych fanów. Ja w tym nie siedzę, to nie jest zupełnie moja bańka, ale znam kilka osób, które bardzo mocno siedzą w tych klimatach i właśnie Shogun 2 jest wymieniane bardzo często jako jedna z takich no, najprzyjemniejszych gier, więc no, nie chciałbym być fanem teraz, nie chciałbym.
1: No, taka jest prawda, gdyby to nie była gra, która ma taki oddany fanbase, to też pewno ten odbiór nie byłby aż tak masakryczny, ale skoro tak wyszło, no to nic, tylko mieć nadzieję, że twórcy się poklepią w czoło, poklepią się przede wszystkim, w sensie skiną głową i po prostu poprawią to, co się da. I...
0: No na pewno mają dużo pracy, bo podobno więcej jest bugów niż tego, co działa faktycznie. Więc...
1: No, więc trzeba po prostu liczyć na to, że gracze otrzymają odpowiednio dopracowany produkt, a wy otrzymacie zdecydowanie dopracowaną muzykę na antenie Radia Meteor.

0: mieliśmy już trochę tych polskich wątków dzisiaj na tym naszym edytorze egzeniusowym i to będzie jeszcze nie koniec. I myślę, że jeszcze potem coś się skapnie polskiego, bo trzeba przyznać, że musimy się cieszyć, że ten polski rynek growy dosyć mocno żyje i będzie żył jeszcze długo i też nie tylko growy, no bo uwaga, uwaga, powstanie film aktorski na podstawie Cyberpunka 2077.
1: Tak, wielki, wielki dzień dla Polaków dzisiaj jest. Tak, nowy film aktorski na podstawie Cyberpunka 2077 to będzie owoc współpracy między Paramount Pictures a CD Projekt Red, które podobno ma być bardzo mocno zaangażowane w projekt. Jak podaje serwis Deadline, za produkcję ma odpowiadać Lorenzo Di Bonaventura, który wcześniej realizował takie projekty jak Transformers czy G.I. Joe. I to w zasadzie tyle, ile wiemy. Nie wiemy, czy film będzie adaptacją fabuły Cyberpunka 2077, czy jej kontynuacją, czy też podobnie jak anime Edgerunners sprzed kilku lat, opowie niezależną historię osadzoną w tym świecie. Nie wiemy również, kto jest scenarzystą, kto jest reżyserem, już nawet nic nie mówiąc o aktorach, którzy wcielą się w bohaterów.
0: Ja osobiście na 80% stawiam, że będzie to osobna historia osadzona w świecie Cyberpunka, bo na to wskazują wszystkie tak naprawdę te poboczne rzeczy, te wszystkie po prostu należące do tego IP, które się ukazują, czy to Edgerunners ukazują, czy to Edgerunners, czy to ta książka, która się ukazała, komiksy, one wszystkie opowiadają.

0: informacja o tym, że powstaje film aktorski, poleciałaby z 4-5 lat wcześniej. Jestem w szoku, jak długo im to zajęło.
1: W sensie, jak długo im zajęło wpadnięcie na sam pomysł? Żeby
0: znaczy nie, na
1: film?
0: Pewno pomysł był, ale tak długo właśnie zrobienie jakby... No bo stawiam, że pomysł na film aktorski był już o wiele wcześniej, ale chodzi o sam fakt tego, że szukali, nie wiem, czy szukali po prostu studia, które to z nimi zrobią,
1: możliwe,
0: czy co, ale nie
1: możliwe.
0: Wiem, wydaje mi się, że Cyberpunk przez to, jak Edgenet się wybiło, przez to, jaka to jest popularna gra i to, po prostu tak ten świat jest mega popularny obecnie w kulturze, to bym się spodziewała, że pomysł, jakby sam pomysł, sam projektowanie jakby filmu aktorskiego będzie już wiele, wiele lat w produkcji.
1: Ja mam teorię. Może faktycznie, może rzeczywiście jest tak, jak mówisz i ten pomysł faktycznie już ma kilka lat, co najmniej. Ale no, Redzi bardzo lubią utrzymywać przy życiu swoje marki, a kilka lat temu te cztery, tak? Wspomniałaś? Nie wiem, ile Edgerunner z pierwszym ma lat, ale też chyba coś koło tego.
0: Cyberpunk ma 6 w tym roku. Cyberpunk ma 6, bo wyszedł w 2020. Edgerunner wychodziło rok albo półtora roku jakoś później, bo wychodziło na pewno, jak wychodziły te patche pierwsze, które naprawiały tą grę, bo Edgerunner zrobiło Spike'a. Więc Edgerunner ma jakieś 4-5 lat. W międzyczasie zostawaliśmy książki i komiksy i bym się spodziewała, że teraz by wychodził jakiś film aktorski.
1: No, więc... Na pewno Redzi bardzo lubią utrzymywać te swoje marki. No i to jest właśnie jeden ze sposobów na to, bo też innym... To nie jest też jedyna rzecz, która się pojawi w cyberpunk... W uniwersum cyberpunka w najbliższym czasie. I tą rzeczą jest drugi sezon Cyberpunk Edgerunners, który składa się z 10 odcinków i zadebiutuje 20 października, czyli już za niespełna tydzień, który, no i ten drugi sezon opowie historię nowej grupy bohaterów. Ta historia z pierwszego sezonu jest już zamknięta, już do niej nie wracają. No i tyle, no. Fani cyberpunka mają co robić, mają na co czekać.
0: Mają co robić. Przy okazji chyba wpadłam na pomysł, dlaczego może ten film wychodzi też tak późno. No bo teraz będziemy obserwować drugi sezon Edgerunners. Myślę, że potem Redzi się zajmą mimo wszystko mocno promocją Wiedźmina, a przed premierą następnej gry cyberpunkowej też trzeba będzie jeszcze coś puścić.
1: Właśnie, zapominamy cały czas, że ten cyberpunk Orion jest cały
0: Orion,
1: czas
0: Orion, tak, więc myślę, że też ten film ma przede wszystkim trochę wprowadzić, tak jak dodatek do Wiedźmina trzyma gdzieś tam promować Wiedźmina 4, tak pewno przed cyberpunkiem Orionem będziemy mieć film, który trochę pewno będzie nas w ten świat po prostu znowu wprowadzał.
1: To jest niezła strategia marketingowa, tak? Utrzymujesz zainteresowanie cały czas jakimiś produktami stycznymi, które nie są tymi grami, ale są czymś tak obok i no, jak widać, działa, bo zauważmy, że za każdym razem, kiedy Redzi wypuszczają, znaczy nie Redzi wypuszczają, tylko wypuszczane jest coś na podstawie marek Redów, to zainteresowanie wokół ich gier cały czas rośnie.
0: Oni są geniuszami marketingu i o tym też można było pewno zrobić kolejną audycję, ale na tę chwilę musimy na razie ten temat zostawić, ale zaraz do was wrócimy.

0: Powiem wam szczerze, że już troszkę mam dość mówienia o newsach technologicznych, jeśli sprowadzają się one do tak naprawdę jednego słowa, znaczy dwóch słów, bo łącznie będzie sztuczna inteligencja, ale no ostatnio po prostu to najbardziej grzeje wszystkich, więc my też przychodzimy do was, żeby wam o tych wszystkich newsach mówić, o tych najważniejszych. No i niemałym echem odbiło się ostatnio, no jak to zawsze, Jason Schreier, wielki dziennikarz branży growej, wyjdzie z jakimś nowym artykułem, to potem wszyscy o tym mówią. Nie było również inaczej, gdyż wypuścił artykuł poświęcony tym razem Epic Games i podejściu właśnie Epica do sztucznej inteligencji i tego, co się tam będzie działo, a będzie się działo dużo.
1: Tak. Schreier pisał w nowym artykule na łamach Bloomberga, że strzelanka, nad którą pracuje obecnie Epic Games, która łączy uniwersum Gwiezdnych Wojen z uniwersum Marvela, która jest jeszcze oficjalnie niezapowiedziana, a o samej grze nie wiadomo za wiele poza tym, że ma to być strzelanka no, ekstrakcyjna, jak nie wiem, jak to inaczej przetłumaczyć.
0: Extraction shooter po prostu.
1: Z postaciami z Disneya, co brzmi swoją drogą tak kuriozalnie, że głowa mała.
0: No Iron Man nawalający się z Darthem Vaderem. Ja uważam, że to po prostu mokry sen wielu ludzi.
1: Tak, zdecydowanie tak. Mokry sen, który już mógłby być rzeczywistością, ale tak się nie stało, bo według tego, co napisał Schreier, premiera miała się odbyć w marcu tego roku, ale premierę opóźniono i to dosyć mocno ze względu na złe szacunki czasu i zasobów, które były potrzebne do ukończenia projektu. No, przeliczyli się deweloperzy. Ale tak, przechodząc już do słonia w pokoju, deweloperzy są zachęcani, z Epic Games deweloperzy są zachęcani do korzystania ze sztucznej inteligencji zgodnie z takim podejściem AI first. Człowiek ma dalej funkcjonować w tym procesie, dalej ma być immanentną częścią tego całego równania, ale no tak jak tutaj mówił Jake Jones, dyrektor do spraw komunikacji w Epic Games w wewnętrznej wiadomości do pracowników, mówił, że chciałby się rozstać z ręcznie pisanym kodem. Więc tak, jest to całkiem ciekawe zdanie. Nie wiem, co o tym uważasz.
0: Znaczy, dla mnie jest po prostu przerażające, że chcesz na przykład dobrze napisać grę, dobrze napisać kod, żeby wszystko się zgadzało i przychodzi ci twój szef i mówi ci, nie masz to spromptować w cloudzie, cloud ci wygeneruje ten kod, a ty możesz się zacząć kłócić, że hej, ale chcemy, żeby to wszystko działało, nie chcemy, żeby na przykład coś zostało zapomniane, no gry to jest środowisko mimo wszystko zaawansowane, że tam nawet najmniejszy błąd może spowodować, że pół gry się wykrzaczy i chcąc temu zapobiec, chcesz robić ręcznie kod, oni ci mówią, nie, masz to swipe kodować, no to wydaje mi się to strasznie przerażające. Też w ogóle to, że to nie tylko ma być kod, ale też cała oprawa wizualna ma zostać, jak to tam cytują, wygenerowana przy użyciu procesów opartych na sztucznej inteligencji, więc no...
1: Tak. W ogóle z jakiegoś powodu się utarło, że kod można generować, a tych rzeczy bardziej artystycznych już nie można. No to tutaj obie z tych rzeczy będą mocno zaimplementowane, znaczy mocno uwzględnione w tym procesie tworzenia na podstawie sztucznej inteligencji. No i cała ta strategia jest też zgodna z tym, jak działa obecnie firma cała, Epic Games, bo no też przypomnijmy, że Tim Sweeney, szef całej firmy, wypowiadał się niedawno pozytywnie, jednoznacznie na temat tego typu narzędzi. No i tak, jest to jeden z głównych filarów rozwoju firmy.
0: Powiem
1: i tak zostanie.
0: Mi się niestety przez to wszystko kreuje taka straszna wizja tego, jak będzie wyglądać w przyszłości granie, no bo jeśli przejdziemy rzeczywiście na pisanie vibe kodowanych gier, silników i tak dalej, no bo to prawdopodobnie wpłynie też w ogóle na produkcję Unreal Engine 6, a już obecnie Unreal Engine 5 jest podstawą wielu największych gier, no to stawiam, że to będzie mimo wszystko kontynuowane przez Unreal Engine 6 i będziemy mieć dosłownie vibe kodowany silnik, na którym będą podstawać wzajem vibe kodowane gry, które stawiam, że będą koszmarem optymalizacyjnym, ale z drugiej strony...
1: Jak nie zwipe kodowany, no silnik już jest koszmarem pod tym względem. No to...
0: które pewno będą wymagać jakichś dużych procesów obliczeniowych. Ludzi obecnie nie stać na to, żeby składać dobre komputery, no bo ceny RAM-u, wszystkie ceny w ogóle komponentów są obecnie wywalone w kosmos. Więc
1: Pierwszy raz w historii mamy taką sytuację, gdzie konsole 6 lat po swojej premierze są droższe niż w dniu swojej premiery.
0: No właśnie. I co? I myślę, że w takim razie będzie się trzeba zwrócić w stronę chyba chmur, czegoś, co mówiliśmy, że nigdy nie zastąpi gamingu, a w tej chwili wydawać się będzie jedyną opcją, żeby grać w nowe gry, ale z drugiej strony, skoro i tak gry będą zwipe-kodowane, to czemu po prostu sobie samemu nie zwipe-kodować gry i cofamy się do teoretycznych pomysłów Xboxa?
1: Nie chciałabyś takiej przyszłości, w której możesz mieć grę, o której zawsze marzyłaś na swoje, na każde zawołanie?
0: No, nie wiem. Ja też bym nie chciała i mam nadzieję, że też wiele osób nie będzie chciało, bo to wydaje się bardzo przykra wizja przyszłości i mam nadzieję, że to wszystko mimo wszystko jakoś się unormuje i tyle i jednak zobaczymy.
1: Jest Disney o tym, znaczy Pixar o tym zrobił bajkę kiedyś, Wall-E się nazywa, Wall-E dosłownie o tym opowiada. Obejrzyjcie sobie Wall-E.
0: Zgadzam się, Wall-E w ogóle jest jedną z moich ulubionych filmów wszechczasu, więc dla przestrogi wszyscy powinni teraz odrobić Wall-E'ego w domu, a my jeszcze do was wrócimy zaraz po piosence.

0: Być czy być, odmysłowic nam jeszcze dogrywa, a ja wam powiem, że trochę się mogliśmy ostatnio poczuć, jakbyśmy się obudzili w 2005 roku i w czasach, kiedy dyskusje o tym, czy gry powodują przemoc, były na główkach wszystkich największych gazet, no bo ostatnio nasz premier właśnie ten temat w związku z wydarzeniami, które działy się w poznańskich szkołach podstawowych, które miały miejsce oczywiście z niebezpiecznymi przedmiotami i osobami, tak rzeczywiście gry stały się jednym z elementów tej dyskusji.
1: Tak, premier Donald Tusk w niedzielę, znaczy ostatnio wypowiadał się na ten temat dwukrotnie, ale w ubiegłą niedzielę tak bardziej to rozwinął, poruszył temat gier podczas pilnej narady rządowej zwołanej w związku z aktami przemocy w szkołach, o których Alicja przed chwilą wspomniała. No i tam wypowiadał się między innymi o modzie na przemoc, która ma stawać się coraz bardziej widoczna. I jako źródło tej przemocy wskazał między innymi gry, a dokładnie dwa tytuły. Minecraft i Roblox. Co o tym myślisz?
0: Ja mam takie... Wiem, z czemu takie dyskusje cały czas powstają, bo ludzie po prostu trochę nie znają się na grach, nie wiedzą, jak to wszystko funkcjonuje, ale powiedzenie o tym, że akurat Minecraft i Roblox, to jest ktoś, kto po prostu nie miał...
1: Umówmy się, że nie są to gry, które są...
0: Należą do kwestii brutalniejszych, ale zawsze trzeba w takim momencie przede wszystkim się zastanowić nad pomocą dla osób młodych, skąd takie zachowania mogą wychodzić. My teraz w tej chwili jesteśmy w czasach, gdzie graczami jest praktycznie połowa wielu społeczeństw, bo jeśli mówimy nawet o ludziach, którzy grają po prostu w gry mobilne, to nadal są gracze. I obciążać po prostu winą gry, które są od najróżniejszych i naprawdę ich tematyka jest najróżniejsza, to jest po prostu trochę nieznajomość tematu i bycie laikiem.
1: Pamiętajmy jeszcze, że ten kontekst, w którym wypowiada się pan premier Donald Tusk w kontekście tych gier, dotyczy tego, że te gry to nie są tylko gry, tylko przede wszystkim platformy społecznościowe i to ci ludzie, którzy na tych platformach siedzą, ci ludzie, którzy współtworzą te społeczności, które się konstytuują w ramach tych platform, tworzą zagrożenia, nie same gry, które umożliwiają taką przestrzeń.
0: Prawda. Przede wszystkim odpowiedzialność zawsze spoczywa na osobach najbliższych, czyli rodzicach, którzy zajmują się po prostu wychowaniem dzieci i tym, do jakich treści mają oni dostęp, więc to jest zawsze apel do nich, żeby po prostu interesować się w to, co dziecko robi, wiadomo, nam się zdarzało pewno za dzieciaka oglądać jakieś dziwne filmy, czy grać właśnie w gry, które się nie powinno grać, ale ostatecznie zawsze trzeba mieć jakąś kontrolę nad tym, co dziecko robi i jak mu, i w którym momencie mu najlepiej pomagać. Więc taki jak zawsze apel od nas, ale spokojnie, jeszcze mamy do was dwa newsy. Otóż też ważna informacja dla Polaków. Będzie można w końcu w najnowsze Metro, które będzie wychodzić, zagrać z polskim dubbingiem. Będzie to po raz pierwszy w serii. Chodzi o Metro 2039, które będzie wychodziło w przyszłym roku.
1: Tak, dokładnie 4 lutego.
0: 4 lutego, więc już bardzo niedługo. Taka ciekawostka, polski dubbing będzie w grze, a nie będzie dubbingu rosyjskiego, który był obecny w poprzednich tytułach, mamy...
1: Który był wręcz tradycją.
0: Był wręcz tradycją, ale jak sami twórcy ładnie akcentują, że gra powstaje w pogrążonej wojnie Ukrainie, więc jest to pewna po prostu forma, myślę, że protestu i tego, że należy się...
1: Myślę, że tu jest też całkiem interesująca ta dynamika, że ukraińskie studio tworzy grę, która dzieje się w Rosji, w takim geopolitycznym klimacie. Nie wiem, co o tym myśleć nawet.
0: Myślę, że najlepiej to wszystko odpowie sama premiera w przyszłym roku, a jeszcze tutaj dopowiem, że dla fanów gry No Man's Sky, którzy myślą, że jeszcze nie zagrali w tą grę jakikolwiek inny, dziwny sposób, to No Man's Sky trafi na iPhone i iPady już 28 października. I tak, będzie to pełna gra, która trafi na iPady i iPhone'y, a dosłownie systemy telefonowe, więc ja osobiście jestem bardzo ciekawa, jak to wyjdzie. Będzie można przetestować za darmo. Jakby pełna wersja będzie kosztować około $20, ale przetestować będzie można już za darmo i zobaczyć, jak to wszystko działa. Ja osobiście chyba się nawet na to skuszę, bo ma zawierać wszystkie możliwe aktualizacje. Ma mieć, uwaga, 4 GB do pobrania. To się wydaje bardzo mało, że można było skompresować całe No Man's Sky w 4 GB, ale jak widać, i będzie ogólnie też wsparcie myszek, kontrolerów, będzie specjalne sterowanie dotykowe, świetna grafika, ogólnie wiadomo, graj gdzie chcesz. Wydaje się, że Halo Games nadal stara się odkupić winy po tylu latach i tak. Nadal wpadają na kolejne sposoby, jak te winy odkupić. Ale no to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze Meteor Exe, bo my się musimy już z wami pożegnać. Ale spokojnie, bo zaraz na antenie magazyn muzyczny, ale za dzisiaj dziękuję wam.
1: Nikodem Parchem.
0: Alicja Rychlewicz, a realizował nas Franek Weissbrot, więc zapraszamy teraz na magazyn muzyczny.

0: Radio Meteor. Magazyn muzyczny.
1: Dzień dobry, wieczór. Już godzina 20 już minęła, więc no, najwyższy czas, żeby powitać się z wami w dzisiejszym magazynie muzycznym. Wita się z wami Agnieszka Tułacz, za konsoletą Franek Weisbrot, a przy drugim mikrofonie jest ze mną Monika Misza-Winnicka. Cześć.
2: Cześć wszystkim. Bardzo mi miło.
1: Bardzo jest mi również tutaj miło gościć cię u nas po raz drugi, bo po raz drugi będziemy rozmawiać o cyklu koncertowym, który organizujesz w Poznaniu i który rusza scenę jazzową w Poznaniu. Właśnie już drugi sezon, czyli All Into Jazz.
2: Zgadza się, to już druga edycja, aż druga edycja. No i ta edycja jest już dwa razy większa. Pierwsza zawierała 4 koncerty plus koncerty towarzyszące, a w tym roku mamy tych koncertów aż 7. Podobno 7 to szczęśliwa liczba, więc cyfra. Dlatego też te 7. No i cóż, no i pierwszy koncert już mamy ze sobą. Było to Laboratorium, które zagrało 11 października. Legenda polskiego jazzu, jazz rocka, o którym dużo opowiadaliśmy na social mediach. No i kto był, ten wie, co się działo i jak ciekawie było.
1: Czyli znowu to jest to, że tam trzeba być, to możemy opowiadać, ale generalnie te koncerty trzeba przeżyć. Już znowu latają barierki, czy...
2: Ten koncert wyjątkowo był koncertem siedzącym. Dobijaliśmy miejsca stojące, więc warto być na bieżąco z naszymi social mediami, czyli strona na Facebooku i na Instagramie, bo są to nowe kanały. Przekonałam się jednak, żeby ten kanał założyć facebookowy, instagramowy przy tej drugiej edycji. No i warto śledzić, ponieważ jak ja ogłosiłam sold out Laboratorium, no to jeszcze dobijałam miejsca stojące, żeby każdy miał okazję zobaczyć jednak te legendy jazzu. W końcu klasyka.
1: W końcu klasyka. No właśnie, już zdążyłam ci pogratulować tego bookingu. Samo to, że ktoś taki występował u nas w dwóch progach. No, szapoba.
2: Mam to powiedzieć?
1: Tak, proszę.
2: No dobrze, no to opowiadałam przed chwilą, zanim weszliśmy na antenę, że jak zabukowałam Laboratorium te ponad pół roku temu, to modliłam się, żeby wszyscy dożyli.
1: I się udało.
2: Udało się, było świetnie. Bardzo żywi panowie, którzy no po prostu mają w sobie tego rock'n'rolla, ten jazz, ten free jazz. Naprawdę bujało klubem. Mimo, że koncert był siedzący, to na zdjęciach, na fotorelacjach, na naszych social mediach możecie zobaczyć po prostu te piękne uśmiechy ludzi. Coś cudownego.
1: Pięknie, ale to musi być satysfakcja, kiedy widzisz tę publiczność.
2: Jest. Warte wysiłku.
1: Dziękujemy, jako publiczność. Kurczę, poszła na koncert. Dobrze, że jutro znowu w dwóch progach, już drugi koncert z tegorocznej edycji tego cyklu. I kosmonauci, to młodzi chłopcy, to nie musimy się martwić tych, tak, ten booking.
2: Dokładnie tak, bo w ogóle to Laboratorium to jest jedyny koncert, gdzie jest może troszeczkę starsza publika. Natomiast pozostałe 6 koncertów to jest już połączenie jazzu z innymi gatunkami. I tutaj mam na myśli i rock, i metal, i punk, przede wszystkim hip-hop i elektronika. No i tutaj, jak wspomniałaś o kosmonautach, kosmonauci grają już 15 października, już jutro. Bilety są wciąż dostępne, tak już tam przy okazji wam wspomnę, no ale co to są ci kosmonauci? No to jest skład młodych chłopaków, którzy jazz łączą z najbardziej z drum and bassem. Drum and bassem, elektroniką. Co ciekawe, łączą tam brzmienie i saksofonu, i wibrafonu. Więc wibrafon drum and bassowy, słyszałaś kiedyś?
1: Nie słyszałam, bardzo chcę.
2: No to chyba warto zobaczyć, co?
1: Oczywiście, że tak. Kosmonauci, także samym, zarówno jako osobno, jako członkowie, ale też jako cały zespół są związani ze sceną rapową w Polsce, taką bardziej undergroundową, oraz elektroniczną. Także tutaj wszyscy piękni młodzi artyści przenikają się i tworzą takie piękne rzeczy, jak na przykład dla Zuzy z albumu Brudna Bielizna kosmonautów, które zaraz usłyszymy.

0: Hej! Już, bo sobie układałyśmy mikrofony tutaj.
1: Żeby było tak. Mnie dobrze i wyraźnie słychać.
0: Tak, to jest bardzo ważne, bo rozmawiamy o bardzo ważnych rzeczach. Słuchajcie, Misza ma na sobie dzisiaj bardzo fajną bluzę. Powiem po prostu kolokwialnie, że jest bardzo fajna. I musiałam o to zapytać, bo powiem wam, że ja na przykład jestem fanką zbierania merchu na koncertach.
2: Ja też.
0: Czy to jest koncert, trasa, czy cokolwiek. I czy to jest koszulka, czy szeliczek, czy skarpetki mi się raz udało złapać. No. No i ma właśnie bluzę All Into Jazz.
2: Tak jest, zrobiłam wreszcie merch. Ja też jestem ogromną fanką merchu. No i stwierdziłam, że faktycznie w tym roku zaszaleję i wypróbuję. No i ta bluza, którą mam na sobie, to jest unikat, bo to jest w ogóle pierwsza sztuka, ale też taka sztuka próbna.
0: Dobrze, nie widzicie, bo by się zazdrościli. No.
2: Po prostu All Into Jazz jest napisane z przodu, z tyłu, na każdym rękawie i z każdej strony, więc jestem obrędowana. Natomiast zgadza się, będzie merch. Co ciekawe, zrobiłam z każdej koszulki, czy z każdej bluzy tylko po jednej sztuce, więc trzeba się spieszyć, jeżeli chce się taki merczek jazzowy nosić w Poznaniu.
0: Okay.
2: Więc takich na przykład koszulek, to MK jest jedna, LK jest jedna, więc jak nosisz LK, to... Szybciej, nie? To musisz jutro być na tym koncercie, żeby coś dostać. No i generalnie...
0: Spieszymy się w takim razie, bo to nie tak, że tylko koncerty, tylko bilety na koncert idą, ale idą też koszuleczki.
2: Zgadza się. No i co ciekawe, taki pierwszy rzut zrobiłam na laboratorium i myślałam, będzie starsza klientela, to pewnie nic nie kupi, nie? No, ale tak wiesz, wystawię, powieszę... Wszystko zeszło. Jedna koszulka została.
0: A co oprócz merchu? Bo słyszałam o jakichś dodatkach i atrakcjach.
2: Tak. No, bo ja to w ogóle lubię zaszaleć. I druga edycja oczywiście już musi być bardziej z pompą. No więc tak. Na pewno planuję zrobić aftery. I aftery będą po Omaście, po Błocie i po Ninja Episkopat, czyli tam, gdzie największe świry będą pewnie, no, w publice. No i te aftery to prawdopodobnie będzie skład Miami Vice, moi bliscy znajomi, którzy już powoli rozgrywają się i zaczynają swoją karierę. Bardzo fajny skład, gdzie będzie DJ-ka i instrument na żywo. Może jeden, może dwa, może trzy, zobaczymy. No i to będą takie spontaniczne afterki, żeby można faktycznie jeszcze posiedzieć, poprzymierzać ten merch oczywiście, popodpisywać płyty.
0: Pokontemplować koncert. Tak,
2: tak. Napić się piwka na spokojnie, papieroska zapalić. No i właśnie, i chyba takie afterki by się przydały. Tak mi się wydaje, że w zeszłym roku chyba były potrzebne, więc te afterki. No i co ciekawe, kolejną atrakcją będą tatuaże na żywo.
0: Ale
2: aplauz,
0: takie
2: proszę.
0: Przyklejone?
2: Tak, nie, prawdziwe tatuaże, nie, maszynka i lecimy, naprawdę.
0: Wow.
2: Moja koleżanka prowadzi swoje studio tatuażu, Miód się nazywamy, i uuuty. Ile tych u powiedziałam? Dwa.
0: Były dwa.
2: Muszą być dwa. No i co? No i będziemy robić dziary. Będziemy robić dziary, ale takie małe, szybkie, jednoliniowe, czyli będą jakieś na przykład trąbeczki, saksofony, słowo jazz albo I love jazz. No nie wiem, co komu wpadnie do głowy. No i ja czekam na tę osobę, która sobie wydziara All Into Jazz. Stawiam...
0: No, dobra nagroda jest. Może będę ja.
2: Co ja mogę stawiać? Kraty piwa mogę postawić.
0: Dobra. Słyszeliście to tutaj. Dobrze. Kurczę, no w takim razie wydaje mi się, że jeszcze bardziej niż w zeszłym roku wypełniasz jakąś taką dziurę na scenie, bo to nie tylko są koncerty jazzowe, które są, wiesz, skoczne, roztańczone, cool i groovy, ale to są też po prostu świetne imprezy,
2: no,
0: organizowane u ciebie w klubie.
2: No, moje nazwisko to jest po prostu impreza. Wiesz, że te atrakcje to jeszcze nie wszystko. Ja mam jeszcze kilka asów w rękawie, bo to jest all in, rozumiesz?
0: Tak, oczywiście.
2: Gramy o wszystko.
0: Poker z tyłu za zaplecze. No.
2: Dobra.
0: Ale nie,
2: nie mogę więcej powiedzieć.
0: Znaczy, tylko
2: tak.
0: Bez pieniędzy. Chodzi o to, że gra.
2: Będzie jeszcze wystawa zdjęć Tomka Nowaka, mojego jednego z ulubionych w ogóle fotografów, który od pierwszej edycji nie tylko robi zdjęcia, ale też bardzo mnie wspiera. Przyjacielska mentalnie, jest naprawdę dobrym duchem i pomocą przy All Into Jazz. No i para się ostatnio zdjęciami, techniką, cyjanotypi. To są takie właśnie zdjęcia rozlane w jakiejś substancji, one się robią takie niebieskie pod UV. Tak. Nie umiem o tym może tak dobrze powiedzieć i wyjaśnić, jak Tomek potrafi o tym z pasją mówić, ale zdjęcia z pierwszej edycji będą wisiały w dwóch progach. A gdzie? Musicie znaleźć. Nie ma tak łatwo.
0: No, widzimy się na miejscu.
2: No, i też jeszcze będzie mural malowany na żywo. Chłopak z studia tatuażu Seven Sins Tattoo stwierdził, że po prostu chce nam pomazać ścianę. I na każdym koncercie po prostu będziemy malować coś. Znaczy on będzie malować, bo to ja wolę nie.
0: Wszystko podczas koncertów?
2: Wszystko podczas koncertów. Więc jak wam się znudzi muzyka, albo będzie za głośno, albo cokolwiek, chociaż wątpię, to idziecie do palarni i na przykład znajdziecie...
0: Ten after jest potrzebny, żeby mieć czas na wszystko po prostu, tam na miejscu w takim razie.
2: After będzie na odsapnięcie już po tych wszystkich atrakcjach.
0: Dokładnie.
2: Atrakcje będą przed, w trakcie i po.
0: Tylko na dziary uważajcie.
2: A będziesz robić ze mną? Ja robię. Słuchajcie, ja sobie obiecałam, że będę robić dziarę jedną na każdy koncert.
0: Dobra, to jak przyjdę, to też zrobię. Jeden z pomysłów, który...
2: Trzymam za słowo.
0: Dobrze. Mamo, nie słuchaj. Jeden z pomysłów, który powiedziałaś, to ja już kiedyś miałam nowy pomysł, żeby zrobić sobie taki tatuaż. Także widzimy się na koncercie. Nie wiem, czy jutro, czy może na Ninja Episkopat. No, posłuchajmy.

0: To byli Ninja Episkopat i ja tutaj już zapowiadam ich koncert, ale troszkę się pospieszyłam, bo oni dopiero 17 grudnia. Może pomówmy o tym, co za chwilę, no bo tak, kosmonauci już zapisaliśmy sobie w kalendarzach, że grają jutro w dwóch progach, a po kosmonautach kolejnym koncertem 12 listopada będzie Omasta.
1: Omasta, która już nie pierwszy raz gra w dwóch progach, już raz grali ze swoją płytą, później z takim składem, z trzema raperami ze Stanów Zjednoczonych. Tam grał wówczas Wild Child, który współpracował z Madlibem, następnie Stacey Epps i Believe. No i szczerze mówiąc, kupowałam ten projekt trochę w ciemno i nie wiedziałam, co się wydarzy, no bo to nie jest tak, że oni w ogóle nagrywają płyty i tak dalej i ja po prostu wiem, co się wydarzy, tylko no bukuję i za pół roku zobaczymy, co się w tym Poznaniu wydarzy, nie? I oni przyjadą, zrobią próbę 3 dni przed koncertem. No, bojało klubem, bojało, bardzo się cieszę, więc Omasta tak. Jest zawsze mile widziana u mnie, w ogóle bardzo lubię też twórczość Astigmatic Records i do tego zaraz przejdziemy. Natomiast będzie Omasta i zagra z nowym albumem Hits Different. Co ciekawe, oni w ogóle już tu w Poznaniu byli w tym tygodniu, ponieważ Omasta przyjechała w poniedziałek do sklepiku Perola Records na tak zwane listening party. No i przywieźli swoje nowe albumy. Można było sobie przyjść, postać, posłuchać, przybić pionę, ponagrywać jakieś fajne filmiki. No i co? No i oni już w przyszłym miesiącu zawitają do dwóch progów, żeby zagrać już pełnoprawny koncert z najnowszym albumem. A co to będzie? No to w sumie sama nie wiem, no nie wiem, czego się spodziewać.
0: To będzie hip-hop, drodzy państwo. Omasta nie od dzisiaj, nie od dzisiaj. Kurczę, ja usłyszałam o nich pierwszy raz tak głośno i poważnie, kiedy robili Omasta tribute do Matt Villani. W tym samym mniej więcej czasie było to plate J. Dilla, więc tutaj te dwa światy, zwłaszcza jeśli chodzi o te dwa składy, zawsze przenikały się, no i co, i piękne rzeczy z tego wychodzą. Także Omasta, no znowu, zaznaczamy w kalendarzach, że 12 listopada, a później także w listopadzie, już tydzień później, bo 19 było to. Błoto, czyli tutaj myślę, że jedni z ulubieńców też członków Radio Meteor.
1: Tak?
0: Tak.
1: Ale zawsze jesteście tu mnie na tych koncertach, co mnie bardzo cieszy, bardzo dziękuję.
0: Akurat to sobie tak upatrzyliśmy faktycznie już jakiś czas temu, no i tutaj myślę, że mówię
1: za kilka
0: osób.
1: Ale Błoto to pewniaki, no oni nie od dzisiaj grają. Po prostu cokolwiek by Błoto nie zrobiło, to i tak się idzie nawet w ciemno, bo po prostu wiemy, że zagrają coś fajnego. No i faktycznie Błoto przyjeżdża z IONMD i zagrają album Atmosfera i to jest taki po prostu polsko-rumuński projekt elektroniczno-groove'owy, psychodeliczny nawet podobno, ale też nie wiem za bardzo, co
0: to jest. To jest to właśnie all-in w tej nazwie, jeśli chodzi o to, że naprawdę dzieje się tak wiele gatunkowo, że nawet mi czasami aż szkoda szukać słów, żeby próbować to opisać, po prostu trzeba to usłyszeć.
1: Ale, bo widzisz, to jest w ogóle cel All-in to Jazz, żeby zacierać podziały międzygatunkowe, czyli ja się w ogóle zastanawiam, jak ludzie odbierają w ogóle samo słowo, samą nazwę naszego cyklu All Into Jazz, bo myślą, że wszystko stawiamy na jazz, ale to nie jest jazz kwarteciki, kwinteciki, tylko to jest ten jazz najbardziej pomieszany, najbardziej eklektyczny. To jest troszeczkę, może nie uniwersum, ale nowe, znaczy drzwi do zespołów, które mogą ci pokazać twoje ulubione gatunki pomieszane z jazzem. Czyli jeżeli ty na co dzień słuchasz elektroniki albo drum and bassu, ale chciałabyś posłuchać jazzu, ale trochę nie wiesz, jak w ten jazz się wgryźć i w sumie nie wiesz, od czego zacząć, to zaczynasz słuchać elektroniki połączonej z jazzem, albo drum and bassu z jazzem, czy też hip-hopu. A przypominam, że jazz w ogóle to był inspiracją dla hip-hopu z lat 90. East Coast i West Coast.
0: Dokładnie. Wiecie co? I no to jest to całe all-in. I to jest all that jazz, bym powiedziała. Z tym mi się zawsze kojarzyła ta nazwa.
1: Tak?
0: Dobra, to może posłuchajmy Błoto, Ion D, tutaj z DJ-em Eprom i mobbing.

0: czuliście? Ten groove, te połączenia gatunkowe, ten hip-hop i wszystko, co tam jeszcze się działo. To był Mobbing, to było Błoto i to był IND, DJ Eprom, czyli no co, same słodycze, które będziemy mogli usłyszeć na koncercie 19 listopada w dwóch progach.
1: Tak jest. To już za chwilę.
0: Ach, Jezu, ja nie mogę się doczekać, słuchaj.
1: Będziesz?
0: Na Błocie? Oczywiście.
1: No, właśnie, mówię,
0: jeśli chodzi o Błoto, to... czy psychofanką bym się nigdy nie nazwała, ale no...
1: Ja tak.
0: No, myślę, że ja mam podobne odczucia do jeszcze innego składu, który jest w tym line-upie, bo tutaj będzie grał, teraz pójdę znowu od końca, będzie grała także Niechęć. Niechęć już nie pierwszy raz na All Into Jazz się pojawi, ale zanim to, to Luname z Bryntalem.
1: Dokładnie tak. 6 grudnia w Mikołajki, więc jeżeli nie wiecie, co zrobić na prezent albo co zrobić tego wieczoru, to serdecznie zapraszam na Luname, które faktycznie zagra z Jakubem, Janem Bryndalem. No i to też będzie taka jazzowa swoboda połączona z rapem, z elektroniką, z takim mocnym groove'em. Też nie wiem do końca, co się wydarzy. Natomiast słyszałam od Maćka Kądzieli, że koncert podobno będzie podzielony na pół.
0: Okej.
1: Okay. Co on ma na myśli?
0: Jak nie bardzo wiem. Dobra.
1: Ale płyta już jest dostępna na Spotify, możecie sobie przesłuchać, co tam Luname gra. Jest to nowy, młody skład, usłyszałam go pierwszy raz na Great September, nie w tym roku, tylko w zeszłym roku i no, skradło moje serduszko, więc trzeba było odczekać kolejkę i już sam na All Into Jazz.
0: No i to jest też w All Into Jazz wspaniałe, bo właśnie to są taki skład jak Luname. Ja też miałam okazję widzieć na showcase'ach, widzieć gdzieś w tych line-upach, na chwilkę o nich zapomnieć, bo przestali im się pojawiać, a tutaj przychodzi Misza, bukuje ich na All Into Jazz i możemy to odkryć też w troszeczkę innym anturażu tym razem, na pełnoprawnym ich koncercie, na pół z Bryndalem. Co ciekawe.
1: No, co ciekawe, faktycznie zobaczymy, co się wydarzy, bo powiem tak, ja bukuję faktycznie ten cykl i składy i naprawdę produkcyjnie staram się zaprogramować wszystko, łącznie z kolorem światła, czy ile dymu będzie na scenie, ale co się wydarzy na scenie, co zagrają muzycy i co da z siebie publika, nie wiem, do ostatniej chwili. I to jest to całe moje all-in, że po prostu już dajemy wszystko z siebie.
0: Kurczę, i to jest chyba najpiękniejsze, bo możesz wszystko zaplanować, a jednak ten czynnik ludzki i muzyczny, no sztuka jednak, to jest to,
1: gdyby
0: co
1: nie wy, nie
0: podyktuje.
1: Dziękuję. To jest ten moment, kiedy ja też mogę podziękować publice za to, że tak licznie przychodzą i wierzą i przychodzą już na drugą edycję. I na moim otwarciu laboratorium teraz obiecali, że będą na trzeciej edycji.
0: No, a obiecujesz trzecią edycję?
1: Nie mogę tego powiedzieć, ale... No dobra, obiecuję.
0: Dobra. No, jeśli chodzi o same dwa progi, to tam jesteś jeszcze dłużej niż trwało All Into Jazz. Rozmawiałyśmy już parę razy też o samym klubie i już zdążyłam pewnie wystarczająco cię pochwalić za to, że kurczę, fajnie, że tam odbywają się wszystkie te koncerty, ale dwa progi to już nie jest jedyny horyzont, którym się zajmujesz. Tutaj chciałam cię podpytać o to, co wydarzyło się w tym roku i to, że przejmujesz też inne sceny w Poznaniu.
1: Tak, to zgadza się. Na przestrzeni ostatnich 2 lat rozrosła się moja kariera w zabójczym tempie, bo faktycznie zaczęłam pracę w 2 progach ponad 2 lata temu. Chwilę później faktycznie powstało All Into Jazz i było mi bardzo wygodnie i przyjemnie i sympatycznie, po czym wpadliśmy na pomysł, żeby kupić klub pod Minogą. I pod Minogą ma teraz nowego właściciela, który bardzo zadbał.

0: jeszcze trzy?
1: Tak, może być tak, że mogą się zdarzyć trzy koncerty, dlatego że nie tylko mi noga nam wpadła, ale też zaopiekowaliśmy się przestrzenią po dawnym klubie Próżność i założyliśmy nowy klub Szum.
0: Oni już zrobili trochę szumu.
1: Zrobiliśmy trochę szumu, bo na otwarciu był... Kto? Malik Montana.
0: Też byłam.
1: Było
0: tak, ostro. Tak. Widziałam i odczułam kolejkę do szumu wtedy.
1: Tak?
0: Od razu.
1: Byłaś? Bardzo się cieszę w ogóle za taką naprawdę liczną frekwencję i zaufanie do nas. No i właśnie tą przyjemność też mam, że bukuję do klubu Szum. Zajmuję się nie tylko bookingiem, ale też promocją, PR-em. Też dlatego tu jestem. bo też promuję te koncerty. I no tak, no i mamy teraz te trzy kluby, no i jest co robić poza Into Jazz.
0: Kurczę, no i tak, masz jazz w Minocie i w dwóch progach, sporo koncertów rockowych i metalowych i co tam, cokolwiek jeszcze tam się dzieje, alternatywa, no jutro przebi śniegi, w Szumie impreza, hip-hop i to hip-hop naprawdę w różnych smakach, ostatnio Malik Montana, ale też Easy Mat, ale też ci wszyscy undergroundowi raperzy i świetni DJ znajdują tam swoje miejsce. Trochę dominacja, Misza.
1: No, tak. jak to się z nas śmieją, że po prostu monopol. No ale to chyba po prostu z czystej potrzeby. To chyba tak było, bo było już takie obciążenie na klub Dwa Progi, że po prostu zaczęliśmy bukować już z półtorarocznym wyprzedzeniem. I żeby się do nas dostać, to tak na 2 lata do przodu już powoli trzeba myśleć. No a Minoga też chyba potrzebowała powoli już opieki młodszych ludzi, ale też doświadczonych. No i jesteśmy my i mamy nadzieję, że sprostamy waszym oczekiwaniom.
0: Też mamy taką nadzieję, no ja mam, po prostu czekam, co tam jeszcze nas zaskoczy, no może co kolejne studio tatuażu, albo jakieś murale, albo nie będę dawać ci pomysłów, bo tobie na pewno już ich wystarcza.
1: Już byłam z tymi pomysłami. No. Tak. Będziemy działać.
0: Dobrze, i co, i przejmujesz coś jeszcze dalej? Jakieś kolejne inwizycje?
1: Są plany jeszcze na 2 miejsca, ale to już chyba zostawię na kolejną audycję, co?
0: Dobrze.
1: Za rok się może spotkamy przy trzeciej edycji All Into Jazz i może wtedy będzie możliwość już pogadania o kolejnych nowych miejscach.
0: Tak, w każdym razie średnio raz na pół roku wielkie kroki, nie?
1: Tak.
0: Super. Ja zawsze cieszę się, kiedy to słyszę i zawsze cieszę się, kiedy mamy okazję o tym porozmawiać. No i zaraz porozmawiamy jeszcze szybciutko o Niechęci, no bo kurczę, co oni tam zrobili w zeszłym roku? Ale najpierw ich posłuchajmy. Nowe płuca.

0: Nowe płyca i niechęć, czyli koncert, który wydarzy się już 10 grudnia. Tak jakby to było za chwilę, tak jakby to nie tak, że jeszcze 2 miesiące ja nie mogę się doczekać, bo niechęć gra już drugi raz w ramach cyklu koncertowego All Into Jazz w 2 progach i w zeszłym roku zrobili po prostu furorę. Mnie tam co prawda nie było, ale z naszej redakcji było parę osób i na pewno wrażenia słyszeliście już, przeczytaliście już w artykule, który sporządził Miłosz Kaśnicki, którego tamten koncert, brzydko mówiąc, wywalił z kapci.
1: Faktycznie roznieśliście mi klub w zeszłym roku na niechęci i mam nadzieję, że w tym roku będzie tak samo. Ja się nie dziwię, że tobie się wydaje, że grudzień jest za chwilę, ponieważ te koncerty odbywają się co kilka dni, szczerze mówiąc. One są tak zabukowane trochę parami. Laboratorium było 11 października i kosmonauci 15, to mamy 4 dni różnicy. Następnie mamy chwilę przerwy i o Masę z 12 listopada, bo to 19 listopada, no to też mamy chwilę przerwy. Było Lunamę i teraz mamy niechęć. 6 i 10, tam też jest 4 dni przerwy. No i co? Na tej niechęci też nie będę wiedziała, co się wydarzy, a to dlatego, że niechęć zagra swój najnowszy materiał, który nawet nie mają jeszcze zarejestrowany. I teraz uwaga, będziemy świadkami wiekopomnej chwili, gdzie niechęć zagra materiał, nie wie w ogóle jeszcze, jak to zostanie wyprodukowane i oni po koncercie na All Into Jazz pojadą do studia nagraniowego, nagrać ten materiał, a dopiero później wydać.
0: Okej.
1: Okay. Czyli jesteśmy pierwszymi krytykami.
0: Mm-hmm. I królikiem doświadczalnym.
1: Też.
0: To jest test grup. Jak się przyjmie. Ale to piękne. Zawsze, często zespoły mówią, że właśnie kiedy wypróbują ten materiał najpierw na żywej istocie, później nagrają, no to bardziej dojrzewa ten utwór, ten album w ich rękach, no i wychodzi lepiej. Także
1: zgadza się.
0: Tylko mnie to cieszy.
1: Zwłaszcza, że niechęć bardzo lubi poznaniaków i bardzo lubi naszą publikę, więc liczę, że po prostu tych krytyków będzie bardzo dużo i że sprzedamy im naprawdę dobrą krytykę, bo no to, co niechęć robi, no to jest po prostu... Gwarantowany dobry jazz, tak szaleństwo, jest. To co oni robili w zeszłym roku, czyli, bo może nie każdy wie, to opowiem, że w zeszłym roku, jak zagrali pierwszy raz koncert na All Into Jazz, to oni w trakcie koncertu schodzili ze sceny, wchodzili między tłum, podchodzili do baru, brali flachy, palili na scenie, grali na saksofonie po prostu na odległość, nie wiem, 15 centymetrów, pluli wręcz tego saksofonu na tę scenę, no po prostu szaleństwo. No i te koncerty to nie jest tam 40 minut i pyk, pyknięte, tylko słuchajcie, minimum 2,5 godziny do 3 trzeba
0: właśnie
1: sobie zarezerwować, więc drogie panie, załóżcie wygodne trampeczki.
0: Czujecie się zachęceni? Bo kurczę, ja tak. To jest takie, ja zawsze mówiąc o All Into Jazz, zachęcając ludzi do All Into Jazz, nawet pisząc o tym po prostu na ramach radia, tutaj w, no ramach Radia Meteor, zawsze mówię o tym, że All Into Jazz to jest jazz dla ludzi, którzy nie potrzebują jazzu, wiesz, bourbon w jednej ręce, tutaj siedząc przy stoliczku, tylko jazzu, który jest taki rock'n'rollowy, po prostu jest czasem szalony, jest połączony z tym luźnym hip-hopem, ale i tym odjechanym właśnie rock'n'rollem. I to nie mówię o rock'n'rollu jako o muzyce, tylko o tym stylu.
1: Bo z jednej strony próbuję ludziom powiedzieć, że jazz nie ma metryczki, a z drugiej strony gdzieś tam z tyłu głowy mam, że jazz jest kojarzony z tym... No z tym tradycyjnym jazzem, z tymi kwartetami, kwintetami, a ten cykl ma zaprezentować jazz fusion, po prostu eklektyczny, połączony z wieloma gatunkami i ma przekonać też młodych ludzi, że nie trzeba mieć bourbona w ręce, żeby słuchać jazzu.
0: A myślę, że to już dobrze wiemy. Jeśli słuchaliście tej audycji i słyszeliście, jak brzmią te utwory, to już wiecie, że no właśnie, bourbon może być, ale no, na pewno nie w takiej ładnej szklaneczce i przy stoliku, nie? Dobrze, w takim razie tak, mamy niechęć i to już, no dobra, już, 10 grudnia. Później Ninja Episkopa, do którego już przeskoczyłam w czasie, także kilka dni później, 17 grudnia.
1: Dokładnie tak, 17 grudnia zagra już na finał All Into Jazz, po tych 7 koncertach, wreszcie będzie finał, zagra Ninja Episkopat i to już jest... połączenie jazzu chyba z punkiem, trochę z metalem. Oni się nazywają troszeczkę Slipknotem polskiego jazzu, więc wydaje mi się, że to będzie po prostu już z przytupem zakończeniem. Wydają koncepcyjny album mroczny o nazwie Ubryk, poświęcony historii Barbary Ubryk, kobiecie wręcz, znaczy kobiecie uwięzionej w Lochach, więc tam wręcz po prostu kryje się cała historia w tym albumie. Ja bardzo lubię w ogóle koncept albumy, więc to będzie też fajna przygoda. No i co? No i też wydaje mi się, że rozniosą nam ten klub, tak mi się wydaje.
0: No, a finał zwłaszcza też mogą, nie?
1: Finał to mogą. A zwłaszcza, że też planujemy na ten dzień afterek, więc proszę sobie zarezerwować troszeczkę więcej czasu na ten
0: właśnie
1: klub.
0: No to tak, jak ktoś ma ochotę przyjść na afterek, to w jakich datach może się tego spodziewać?
1: Ja przewiduję afterki po Omaście, po Obłocie i po Ninja Episkopat. Wydaje mi się, że to są takie dni, wieczory, gdzie właśnie będzie najwięcej ludzi, największy tłum i nie trzeba będzie się spieszyć do wyjścia i będzie można faktycznie się rozkoszować wieczorem.
0: Dobrze, a te dziarki, żebym też mogła sobie zapisać, które dni?
1: Dziarki planujemy już od jutra, więc jutro dziaramy się pierwszy raz. Może sobie zrobimy takie meczy, tatuaże, co ty na to? Chodź, zrobimy sobie takie I Love Jazz.
0: Dobrze, a gdzie?
1: Za uchem, chodź.
0: Dobra, kończymy tę audycję, muszę się przygotować.
1: Na pewno jutro po, znaczy w trakcie w sumie kosmonautów, mi się wydaje, że fajnie byłoby te dziary robić w ogóle już w trakcie otwarcia bramki, w trakcie koncertu i może chwilę po koncercie. To wszystko zależy też od intensywności i od długiej kolejki. Dziary nie bolą, są bezpieczne, przez profesjonalistów robione, będą fajne kalki do wybrania, więc wszystko będzie bezpieczne, zapraszam. No i ona, jedna dziarka będzie tam, nie wiem, 15 minut zajmowała, więc
0: słuchajcie,
1: spoko.
0: No tak, dobrze, no to już trzeba planować sobie czas, to jak go spędzimy na każdym z tych koncertów.
1: Pamiętajcie o kracie piwa za zrobienie logo All Into Jazz. Stawiam kratę piwa.
0: Dobrze, bardzo bym chciała to bardziej rozreklamować, ale jesteśmy w Radiu Studenckim, Misza. No spokojnie, słuchajcie, pojawcie się tam na miejscu i na pewno na miejscu, no, szczegóły. Widzimy się w takim razie na Kosmonautach już jutro. O kolejnych koncertach będę na pewno w Radiu Meteor, w magazynie muzycznym jeszcze nie raz trąbić, więc słuchajcie nas. Tutaj myślę, że pozostaje nam jedynie, no właśnie, powiedzieć, że widzimy się, zaprosić i podziękować za dziś. Dziękuję, Misza, że byłaś ze mną.
1: Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za wysłuchanie mojej przygody z cyklem i zapraszam serdecznie. Jeszcze tylko wspomnę, że karnety są wciąż do kupienia i wciąż się opylają. Bilety są dostępne, no i widzimy się pod sceną.
0: Widzimy się pod sceną, dzięki i dobranoc. To była Gatułacz, to była Monika Misza-Winnicka, a przewodził nam technicznie Franek Weisbrot. Dobrego wieczoru.

0: Dobry wieczór, 14 dzień października, środa to i godzina 21 też. To czas kompendium ekstraklasowych komentatorów sportowych, na które zapraszają
1: Rocho Rzechowski,
2: Maciej Chwaliński,
0: Szymowit Dziopa. I dzisiaj mamy gościa.
1: Mamy gościa. Witamy bardzo serdecznie, Mateusz Dziopa z Kanał Plus.
3: Dzień dobry. Zbieżność nazwisk, nie przypadkowa.
0: Tak, przyznajemy się do siebie.
3: Jeszcze? Ale... Jeszcze się przyznajemy, zobaczymy jak będzie za dwie godziny.
0: Ale chyba nie mamy na jakiś poza, wiesz co, jakbyśmy rozmawiali o Premier League, prawdopodobnie, tak, to byśmy mieli, byłaby większa kość niezgody.
1: A komu kibicuje Mateusz?
3: Arsenal.
1: To jest
3: bardzo trudna miłość, no ale...
1: No, już nie aż tak trudna.
3: Już nie, ale wiesz co, przez kilkanaście ostatnich lat było ciężko, jeszcze jak studiowałem, kiedy to było i się zjeżdżało do domu, to ten wówczas nieco mniejszy młody dżentelmen nie dawał żyć jako kibic Liverpoolu, no bo Liverpool wówczas jednak był bliżej tych szczytowych pozycji.
1: W Arsenalu Sokratis, Tierney w podstawie, ciężko. Tak,
3: bardzo ciężko.
0: Lech Poznań dzisiaj nie, ale w sobotę grał ze Śląskiem Wrocław na wyjeździe i ten mecz wygrał, dość obiecująco wygrał 4-1 i chyba troszeczkę możemy mówić o przełamaniu klątwy, bo ten Wrocław nigdy nie był szczęśliwy dla Lecha i generalnie Śląsk, bo też jak wojskowi przejeżdżali na Bułgarską, to też nie było lekko. Co się wydarzyło i czy mamy wreszcie trochę logiczną ekstraklasę? To chciałbym w tym kontekście umieścić tą dyskusję, bo mistrz Polski przyjeżdża do Beniaminka, mamy 4-1, rok temu to nie byłoby wcale takie oczywiste.
1: No to prawda, ale też warto podkreślić na początku, że w pierwszej połowie Śląsk nie był ogólnie gorszą drużyną, przynajmniej takie miałem wrażenie, no może po tej pierwszej bramce faktycznie Filipa Jagiełło trochę się to zmieniło, ale w pierwszej połowie no ten Śląsk naprawdę nie odstawał, Piotr Samiestal tam naprawdę próbował i myślę, że stawili czoła, no ale w drugiej połowie to się wszystko też posypało, też po wejściu Patryka Wolemarka, no i też sam fakt, że Śląsk nie ma jakiejś świetnej kadry, raczej złożonej z byłych ekstraklasowiczów, z zawodników trochę nie wiadomo skąd i no myślę, że Śląsk po prostu był gorszą drużyną, ale Simundża dalej wyciąga trochę maksa z tego Śląska, mam wrażenie, na ten moment.
3: A wszyscy się spojrzeli na mnie. Wiecie co, zgadzam się z tym, że chyba w końcu mieliśmy jakąś namiastkę logiki, jeśli chodzi o ekstraklasę. Lech przyjechał i właściwie wykonał zadanie tak naprawdę. Co ważne i też co gdzieś zauważyłem oglądając powtórki już w kontekście następnego meczu Lecha, o którym pewnie też będziemy nieco więcej mówić. Lech zdobył bramkę bardzo podobną do tej, którą straciło jakiś czas temu Leverkusen. Po stałym fragmencie gry. Leverkusen stałych fragmentów gry bardzo nie lubi w defensywie. I tak trochę już wybiegając do tego, co przed nami, no jestem wręcz, no może nie jakoś super przekonany, ale że te stałe fragmenty gry będą już przy kolejnym spotkaniu bardzo, bardzo ważne.
1: Kurczę, mam nadzieję, że to nie będzie przypadek, bo jak Poznań ogólnie nie słynie z dobrych rzutów rożnych, rzutów wolnych, ofensywnych, to zdecydowanie z tego nie słynie, także oby to się powtórzyło jutro, no masz rację.
2: Co ja o tym meczu myślę? No myślę, że co nie padło. Druga połowa na pewno bardzo dobra, Lech grał to jak powinien grać, czyli że wykorzystał błędy rywala, dobra zmiana Patryka Wolemarka, który zdobył dwie bramki w 3 minuty i widać, że jest w gazie. Dobrze, że jest zdrowy, bo było dużo dywagacji, czy jest na 100%, czy jest na 100%. Nie był, bo wszedł z ławki. I też nie rozumiem pomysłu z Robertem Gumnym na skrzydle, bo mi się wydaje, że zarówno tam chłopak ze szkółki i wyglądałby lepiej. Nie chodzi o to, że Gumny jest zawodnikiem słabym, tylko po prostu on nie nadaje się na prawe pomoc, szczególnie jak Pereira gra szeroko, on musi schodzić do środka i grać prawie że w linii z dziesiątką, to nie jest specjalnie dla niego, nie rozumiem czemu Frederiksen to nadal go w to pcha. Śląsk nie popisał się w drugiej połowie, no dużo takich niewymuszonych błędów, też na pewno na minus to bramka Tomasiewicza, bo to był najniższy zawodnik w polu karnym, w ogóle on nie słynie z zbyt wysokiego wzrostu i ta bramka na pewno nie powinna się zdarzyć, czyste konto byłoby o wiele lepsze, ale no nie jest źle, nie ma co narzekać, a co do tej logiki ekstraklasy, to myślę, że fajne jest to, że w końcu cztery drużyny punktują na poziomie 2-0 bądź większym, bo to ciężko było tego szukać rok temu, mi się wydaje, że chyba nawet żadna drużyna nie punktowała na takim poziomie. Nie wiem, czy Lech.
0: Już jakbyśmy wyłączyli wiosnę tylko, to byśmy mieli Lecha i Legię.
2: Okej, bo Lech chyba nie miał w sumie dwa razy więcej punktów niż miał meczy, nie? No jak nie, zdobyło mistrzostwo? Nie miał.
1: Na pewno
2: no właśnie, no to i to jest, mi się wydaje, że wyklarowała nam się taka trzy drużyny, które będą walczyły o to mistrzostwo. Może Pogoń, bo ona też gra dobrze. Jeszcze ma jeden mecz zaległy, więc zobaczymy. Wygląda to, jak to powinno wyglądać w normalnej lidze piłkarskiej.
1: No ogólnie jest widoczny podział po prostu. To jest coś niespotykanego. Tak ogólnie, biorąc pod uwagę każdy aspekt tabeli, jest jakiś podział.
0: No. Generalnie w Polsce jest dużo
1: tak, bardzo duża polaryzacja jest, tak o to chodziło.
3: Tak.
1: No.
3: Ale przestań dzielić Polaków.
0: Ale nie, akurat łączę. Na gumny na prawym skrzydle zagrał lepiej niż w Superpucharze Polski z Legią przed rokiem.
2: No dobra, czyli jest progres. Czyli tak. Na przykład jak zagra za rogę w jakimś meczu, to będzie jeszcze lepszy?
0: Nie wiem, może tak być. Nie no, zgadzam się z większością tych tez, że Lech w drugiej połowie był maszyną, w pierwszej troszeczkę dochodził do siebie. W tej końcówce też zdjął nogę z gazu, ale powiedzmy, że no przy takiej dużej przewadze mógł sobie na to pozwolić. Pamiętam, bo oglądaliśmy ten mecz razem, że bardzo się oburzyłeś, że Grzegorz Tomasiewicz strzelił tego gola głową
2: no,
0: bez
2: tak,
0: bardzo niski.
2: No, a dziwisz się?
0: Nie.
2: To chyba jeszcze nikt go nie krył, bo chyba się urwał spod krycia, albo w ogóle nie miał tego krycia.
1: Frederiksen też się chyba o to oburzył w ogóle. Z tego co pamiętam, był bardzo zdenerwowany podczas tego meczu.
2: Wyobraź sobie, że to jest bramka na 1-1.
1: No tak, no nic dziwnego, no pewnie jakaś dekoncentracja po tym dobrym wyniku, no ale no nie może Grzegorz Tomasiewicz strzelać gola głową. No.
3: Słuchajcie, z dwojga złego, jak sobie tak biorę pod uwagę mecz Lecha z tego sezonu, lepiej już być zdekoncentrowanym, kiedy ma się powiedzmy tę pewną przewagę, niż tak jak na przykład z Radomiakiem, gdzie ta bramka pierwsza dosyć szybko przyszła jednak. No wtedy się oczywiście udało wygrzebać i to jak, ale nie jest powiedziane, że tak w każdym meczu się uda.
0: No nie jest powiedziane jak najbardziej, aczkolwiek no myślę, że przede wszystkim Lech w kontekście już tego meczu z Bayerem, bo myślę, że spokojnie już możemy przejść do tej dyskusji, musi popracować nad błędami indywidualnymi, bo to w dużej części zniszczyło Lecha z Crystal Palace. No sztandarowy przykład to był ten wyrzut z autu nieszczęsnego Terego jakby.
2: I też głupi karny, chyba to Murawski faulował?
0: Tak. No Radek Murawski też ma na swoim koncie bardzo dużo głupich żółtych kartek, bardzo mocno się podpala. Myślę, że to też będzie kolejne wyzwanie w meczu z dużo silniejszą drużyną, by wytrzymać ten pion, bo okej, no wizualnie Crystal Palace też wyglądało dużo lepiej od Lecha te parę tygodni temu, ale no ta przewaga mogłaby jednak wyglądać bardziej zdrowo, rozsądkowo, troszeczkę lepiej, trochę milej, gdyby nie te błędy, które nie były w żaden sposób wymuszone.
1: No mnie też martwi to właśnie, że prawdopodobnie ktoś z dwójki Radosław Murawski, Gustav Berggren będzie musiał zagrać w podstawowym składzie.
2: A Murawski może grać, bo miał dwie rzuty karty.
1: A nie, to nie, no to
2: nie,
1: zagra...
2: Chyba można grać, jak ma się dwie rzuty karty, tak, zostanie w Lidze Europy.
1: No właśnie, nie wiem, Mateusz.
3: No, ratunku.
2: Na pewno tak można grać w polskiej lidze, bo to się liczy jak normalne rzuty
1: chyba,
2: kartki,
1: chyba,
2: ale...
1: Chyba można, bo on dostał po prostu drugą rzutą, to wydaje mi się, że tak, no to albo on, albo Berggren, no to są dwaj zawodnicy bardzo niestabilni w tym
2: jeszcze
1: sezonie.
2: Jeszcze ma Pablo
1: no.
2: Nie grać, jak Dawid Dobrasz donosił.
1: No tak, Pablo Sayad Manesz.
3: No to na trening spóźnienie, więc to jest jednak, wiecie, no w kodeksie Frederiksena, ja myślę, że to jest jednak i podobno nie pierwsze spóźnienie. Także tam już z tych minusików się jedynka uzbierała po prostu.
1: To niedobrze,
3: albo,
1: no.
3: Albo Pablo po prostu stwierdził, że no jak Wolemark z ławki wszedł i to wejście z ławki może jakoś mentalnie pomogło w zdobyciu dwóch bramek, no to on pójdzie w te ślady po prostu i nie będzie w pierwszym składzie. Tylko co tu zrobić, żeby się nie znaleźć w pierwszym składzie? No co, no spóźnię się na trening. To jest bardzo proste.
1: No i może będzie tym jokerem, no bo myślę, że jeżeli Lech nie będzie prowadził do powiedzmy 60 minuty z Bayerem, będzie przegrywał, no to Frederiksen na pewno sięgnie po tego nieszczęsnego spóźnialskiego Rodriguez'a, który jest no w fantastycznej formie i z Wolemarkiem, to chyba dają na razie najlepsze performance z piłkarzy Lecha w tym sezonie. Myślę, że się zgodzicie.
2: No Sayad Manesz też mi się bardzo podobał, tak. Ale no wiadomo, że nie zagrałem, no raz to są chyba taki gracze najstabilniejsi i warto tym opierać. Dobry mecz też Skrzypy popularnego ze Śląskiem. W końcu dobry mecz zagrał, nawet chyba był chyba w 11 kolejki, jeśli się nie mylę.
1: Tak.
2: To może cieszyć o tyle, tym bardziej, że jakby jest chyba bez formy i chyba też nie zagra jutro.
1: No mam nadzieję, że Frederiksen znowu nie wymyśli po czterech meczach, gdzie jakby siedzi na ławce, żeby dawać go na dużo mocniejszego przeciwnika. Nie wiem, co tam zaszło u Frederiksena, żeby dać go na Crystal Palace akurat.
2: No, może ma doświadczenie w ligach top 5.
1: No i dało, nie?
0: No dało. Dobrze, myślę, że temat Lecha wyczerpany. Nie ma co za dużo mówić. Pewnie będziemy mieli więcej do opowiadania za tydzień już po meczu Lecha z Bayerem.
3: Ja tylko dodam, słuchaj, jeszcze w temacie Leverkusen.
0: Uciąłem cię, jak zwykle. No,
3: jak zawsze, no po prostu. Słuchaj, w temacie Leverkusen bardzo ważne, żeby Lech pilnował na tych szybkich kontr, szybkich ataków, bo Alex Garcia, mózg całej drużyny operacji, potrafi tę piłkę bardzo szybko przetransportować pod bramkę rywala i jeśli ja się czegoś tutaj obawiam, no to o te powroty na pozycję.
0: Tak, no fazy przejścia do defensywy.
2: To może Murawski tak zwany plaster piłkarski zrobi. No.
0: Może tak.
3: Plaster na aptekarzy.
0: Może tak. Więc to tyle o Lechu. Na razie przejdziemy za momencik do spotkania Wisły z Legią. Się działo bardzo dużo, niestety też poza boiskiem.

0: Radio Meteor.
1: Legia Warszawa wygrała mecz generalnie.
2: Coś nowego.
1: Według niektórych nie wygrała, nie powinna wygrać. Tak od razu zaspoileruję, o czym będziemy głównie mówić podczas tego spotkania, bo jak sam mecz ogólnie był spoko, bo był wyrównany, tylko szkoda, że nie do końca możemy mówić o tym. No, jak się oglądało ten mecz, to tak z perspektywy obiektywnego widzę, po prostu był trochę niedosyt, bo miało się wrażenie, że Wisła Kraków trochę nie do końca miała możliwości, żeby wygrać ten mecz. Tak to trochę wyglądało. Mimo że Legia chyba ogólnie była lepszą drużyną, tak ogólnie rzecz biorąc, no to nie można tłumaczyć jednak błędów sędziowskich, które były bardzo oczywiste i z których sędziowie potem próbowali się tłumaczyć tak dość niezręcznie. No i ostatecznie Legia wygrywa 2-0 i faktycznie dalej jest gdzieś w topce tabeli, konkretnie na trzecim miejscu ma tyle punktów co Lech Poznań, Wisła trochę niżej. No ale to wzbudziło ogromną falę. Mam wrażenie, od jakiegoś czasu już nie było chyba w tym sezonie takiej fali krytyki na sędziów jak po tej kolejce konkretnej. Dzięki temu meczowi głównie, myślę.
3: No też się Jagiellonia swoje dorzuciła, ale no generalnie temperatura tego meczu nie byłaby aż tak wysoka, gdyby nie też całe tło, czyli to, że kibice Wisły Kraków nie zostali wpuszczeni przez remont i myślę, że też jest już trochę żenujące, że kluby piłkarskie grają tą kartą na poziomie ekstraklasy, a nie w pierwszej lidze na samym początku jeszcze można było, to oczywiście to było krzywdzące, ale jeszcze można było się z tego pośmieć, ale teraz to robi bardzo duży klub z właścicielem, tak naprawdę ulega woli wąskiej grupy osób, ulega grupie osób, która gdzieś tam posługuje się argumentami siły, nie idzie za nimi żadna logika. I kibice jednej z drużyn są pozbawieni po prostu okazji, żeby podziwiać swoje widowisko. I możemy się śmiać, że Jarosław Królewski ten temat grzeje niesamowicie długo, ale no myślę, że z perspektywy kibiców Wisły Kraków to tak zaangażowany właściciel, tak zaangażowany prezes to bardzo, bardzo dobra sprawa. Natomiast no myślę, że właśnie to tło też sprawiło, że te błędy sędziowskie troszeczkę bardziej wyszły na pierwszy plan. No i oczywiście, no bo tutaj uderzamy głównie do dwóch kwestii, czyli kwestii autu, po którym padł gol dla Legii Warszawa. Autu Rafała Augustyniaka, który został nieprawidłowo wykonany i który powinien być przyznany dla Wisły Kraków. I sytuacja była o tyle kuriozalna, no, że sędzia Niowy stał tuż obok tej sytuacji i trudno nie zauważyć chyba, jak się jest skoncentrowanym na meczu, na swojej pracy, że się coś takiego wydarzyło. No i kolejna kwestia to jest faul Bartosza Kapustki, zdaje się on był na Julianie Erthalerze.
4: Tak jest.
3: Tak. I również, no właśnie, faulu nie było. Ale no było uderzenie w nogę. Kapustka się zamachnął i ewidentnie gdzieś tam uderzył w okolicy kostki zawodnika Wisły Kraków, więc ten rzut karny też się Wiśle należał. Trudno mi mówić o wypaczeniu wyniku. Patrząc na cały kształt tego spotkania, Legia była mocniejszym zespołem, ale to nie zmienia faktu, że takie, no nawet nie incydenty, tylko takie sytuacje no w przyszłości mogą jeden mecz tak solidnie wypaczyć i mogą sprawić, że no zakończy się takim wynikiem, jakim się nie powinien zakończyć, bo to już nie są takie drobne potknięcia, to już nie jest, nie wiem, kwestia ręki w polu karnym, bo ta interpretacja zagrań ręką, to wiemy jaka jest i te błędy są z nią związane, to możemy troszeczkę sędziów częściowo oczyścić, przerzucić winę na przepisy, które są dość niejednoznaczne w tym aspekcie, ale no gdy mówimy o wybiciu piłki na auto, takiej podstawowej rzeczy, nawet jakby ktokolwiek z nas sędziował ten mecz, to i był w takim samym dystansie od tej sytuacji, to raczej zauważyłby, że aut powinien być przyznany dla Wisły Kraków.
4: A jeszcze został źle wyrzucony chwilę później. Tak. To są dwa błędy sędziowskie na przestrzeni, nie wiem, 30 sekund? Minuty? No to jest jednak, to jest coś naprawdę zadziwiającego. Inna sprawa, że też się spotkałem gdzieś z taką argumentacją, że Augustyniak jak wyrzuca te auty, to jedna noga jakoś mu tak idzie, że się wydaje, że tam kontakt jest i nie kupuje totalnie tego, tak samo jak tam, Jezu, ja widziałem tyle ciekawych teorii wokół tego meczu, że dotycząca sędziów na przykład, że sędziom coś się w głowach poprzestawiało przez serial Kanal Plus o sędziach, to jest jedna z moich ulubionych po prostu odklejonych teorii co do tego meczu, ale zgadzam się częściowo z tobą, jeśli chodzi o Jarosława Królewskiego, bo okej, aktywny prezes, właściciel, z jednej strony błogosławieństwo, i ja mam czasem wrażenie jednak, że Jarosław Kulewski część swoich wpisów na Platformie X no gdzieś tam tworzy pod wpływem emocji jeszcze.
1: Oj tak,
4: i
1: tak.
4: To, co można było zaobserwować w wykonaniu Jarosława Kuleckiego w dniu meczowym jeszcze, a dzień czy dwa dni po, no to trochę też to jest zupełnie, może nie zupełnie, ale trochę inna rzeczywistość.
1: No Jarosław Kulewski nie jest takim trochę polskojęzycznym hatitagim, przesadzam w sensie.
4: Ale wiesz co, ja bym jeszcze w
1: bo
4: ogóle...
1: Bo tak bym powiedział trochę.
4: A propos Pogoni Szczecin, też jestem ciekaw, co będzie, kiedy Pogoń przyjdzie. No przecież Aleks Hatitagi już zapowiedział, że no jeśli kibice Pogoni nie zostaną wpuszczeni na sektor gości, no to on nie będzie kibiców Legii przez 3 lata wpuszczał.
1: O jeden. Lubię. Dobrze, że jest z nami pan Hatitagi. Naprawdę to doceniam. I ale Królewski jest takim prezesem. Nie wiem do końca, jak to wygląda. Czy on jest lubiany przez kibiców Wisły Kraków? Zgadywałbym, chyba że jest. Tak. Zgadywałbym, że tak, że to jest właśnie tego...
4: Tak, jeszcze wiesz co, tak. Jak po awansie to zdjęcie z trybuną pełną kibiców, to też jednak gdzieś scementowało to poczucie kibiców Wisły właśnie z prezesem.
1: Takie mam porównanie. Nie wiem, czy będzie znowu trafne, czy nie trafne, ale taki Josue trochę, że jak jest u ciebie, to go kochasz, jak nie, no to go nienawidzisz trochę i go nie znosisz za to, co gada i co robi, ale ogólnie myślę, że Królewski dla swojego klubu jest raczej pozytywny, chociaż no czasami się trochę zbyt burzy, ale tak do aspektów sportowych bym na chwilę przeszedł, jeżeli chodzi o Legię, bo nie wiem, czy wyczerpaliśmy temat sędziów, czy
3: może macie
1: w tym meczu.
0: No chyba już wszystko padło, no nie wiem, co
3: ale może macie na przykład uważa, że nie, że ten, że aut był prawidłowy.
1: O,
0: no chyba nie, no z tego co wiem, to trzeba mieć nogi na ziemi. I chyba Augustyniak nie miał tych dwóch nóg na ziemi, więc tak nie powinno być. Mm. I takie błędy się zdarzają dosyć często, ale na przykład w okręgówce to jest dosyć często gwiździe. Ale szczerze mówiąc, dawno nie widziałem meczu, gdzie sędzia odwiedzał aut, który był źle wyrzucony. To się rzadko zdarza. Teraz wiadomo, że były auty, które zostały wyrzucone później niż te 5 sekund, ale rzadko chyba generalnie widzimy takie coś, że jest aut wyrzucony i sędzia to gwiżdża.
1: No bo piłkarze wiedzą ogólnie, jak się wyrzuca auty, nie? Więc może sędzia liniowy po prostu nawet nie założył takiej sytuacji, że Augustyniak będzie skakał. Jak
0: no,
1: ten. No
0: pewnie
1: nieważne.
0: Tak, ale też mogę się założyć, że dużo pewnie takich autów jest wrzucanych, na przykład wiesz, no, które potem po tym nie pada bramka, więc pewnie dużo jest tych błędów, akurat teraz tak wyszło, no wiadomo, że tutaj nie ma co rzucać winy i wina jest, wina sędziego, tak samo według mnie też powinien być tam rzut karny po faulu na Erdharerze w polu karnym, ale co do aspektów sportowych, bo do tego chciałeś przejść, to mi się Legia podobała w tym meczu, bo zagrała to jak Legia, czyli że pragmatycznie zdobywamy jedną bramkę, się bronimy, druga bramka też wpadła, więc w sumie to fajnie, dobry mecz Hindrysia, dobry mecz Roberta Dezziela juniora i generalnie Legia dobrze wyglądała w obronie w tym meczu. Wisła próbowała, no ale zbyt dużo z tego nie miałaby, wiadomo, no Wisła na wyjazdach jest inną Wisłą niż Wisła, która gra przy ulicy Reymonta, ale ja bym jeszcze zaznaczył, że dosyć dużo błędów Marcela Łubika, bo dwa razy podał piłkę rywalom pod nogi. Raz w końcówce, tak, już nie wiem w ogóle co to było, a raz tak, że tam chyba chciał się zabawić z Żywakowem, chciał się zabawić, no chyba nie widział, że biegnie Żywakow w niego i kopnął piłkę w Żywakowa.
4: Ja myślę, że wiesz, czytał, że Żywaków to bardziej na trybunach w tym wieku.
0: Ale Gubi generalnie dobry bramkarz, ja go lubię, ale dużo błędów popełnia. Tak samo było rok temu w Górniku, też miał bardzo dobry początek sezonu, a potem już błąd za błędem. No ciekawe, co z niego będzie. Na pewno to nie jednak to jest dobry bramkarz. Myślę,
3: Majchrowicz
0: że...
3: premium według mnie trochę.
0: Majchrowicz premium, okej. Okay. Mi się jednak wydaje, że Łubik jest o tyle dobry, że on nawet potrafi dać ci asystę, bo faktycznie tego wybicia nogą są bardzo dobre i to jest chyba najlepszy bramkarz, który gra w Polsce nogą, ale na przykład Hindrysz to jest najlepszy bramkarz według mnie overall w Polsce i broniąc to już w ogóle kolejny
1: w sezonie chyba tak, przynajmniej ścisła topka, może być nawet najlepszy Hindrysz.
0: Pewnie niedługo zrobimy swój subiektywny ranking bramkarzy i będzie to godzina kłótni.
4: Dla mnie Łubik mógłby być takim bramkarzem, który zdobędzie bramkę tak jak Kobylak i wpuści bramkę, którą taką jak strzelił Kobylak. To jest nic pośrodku.
0: Taki bardzo nowoczesny bramkarz.
1: To brzmi jak Majchrowicz ogólnie.
4: I to,
1: trochę,
4: ale to w jednym meczu jeszcze.
1: Okej. Ale rozumiem, o co chodzi, bo Łubik w Górniku to samo, miewał świetne mecze i miewał dość słabe, także no trochę Filip Majchrowicz premium. Z innych take'ów to chyba Robert Dezziel junior to jest dla mnie odkrycie tego sezonu na ten moment, bo
0: nie. Bez przesady.
1: On nie grał prawie w seniorskiej piłce przed
0: Teraz miał dobry mecz i miał dobry mecz z Pogonią pierwszy, a tak to
1: dla mnie jest naprawdę
0: niczym się nie wyróżnia.
1: Dla mnie jest bardzo dobrym obrońcą w Legii i o tyle jestem zdziwiony, że on przed tym nie grał praktycznie w seniorskiej piłce, grał w rezerwach Bayernu, grał chyba w czwartej lidze niemieckiej, także...
0: To jest poziom seniorski.
1: No, jest seniorski faktycznie, no ale dość niski, chyba się zgodzimy, tak żeby się raczej śmialiśmy z tego transferu, a mam wrażenie, że jest naprawdę stabilny i utrzymuje się w tym podstawowym składzie i też Marek Papszun w końcu zorientował się, że ma fajny duet napastników nieoczywistych, Adamski, Zjawiński, no i obaj po bramce, także może ten Jan Kuchta niech trochę posiedzi na ławce na razie, skoro chłopaki są w dobrej formie strzeleckiej, nie wiem czemu nie grają częściej razem, nie rozumiem trochę.
4: Ja myślę, że może być to spowodowane jakimś takim nastawieniem trenera Papszuna pod rywala.
0: Trener Papszun lubi sobie pod rywala ułożyć skład, szczególnie tą ofensywę.
1: No i to ten, no, i działa to na razie. No naprawdę Legia dalej, nie, chyba nie powiem głupoty, że dalej bez przegranej, nie?
3: Nie powiem tak. Głupoty.
1: Dobrze, to bardzo dobrze, to się cieszy. Dalej
0: w
1: bez przegranej.
0: Oczywiście, bo w Pucharze Polski bywało różnie.
1: Dalej bez przegranej, więc ostatnio nasza koleżanka redakcyjna powiedziała bardzo podobną rzecz na audycji o Premier League, że no właśnie dlatego Marek Papszun trenuje, a ja gadam głupoty do mikrofonu, także więc on wie prawdopodobnie lepiej. Po prostu no Adamski i Zjawiński to jest na tyle taki nieoczywisty duet, który sprawia mi dużo uśmiechu, że o tym, jak o tym myślę. Po prostu, że oni sobie razem grają w Legii i strzelią bramki. Co?
3: Dziwne fantazje.
1: No, ale nie czujesz takiego szczęścia ekstraklasowego po prostu, jak widzisz, że Adamski i Zjawiński, którzy jeszcze w ekstraklasie niedawno w ogóle nie istnieli, nagle strzelają w Legii sobie po bramce?
3: To jest szczęście ekstraklasowe.
1: Nie, oglądasz sobie ekstraklasy i się cieszysz, że coś się dzieje po prostu.
3: No ja tak miałem jak zwierzęta, oglądałem z Wisłą Płocką.
1: No i to jest bardzo podobne uczucie, nie? I patrzysz Lukas Piazo, no kiedyś go miałem w FIFA w Chelsea i on teraz strzela bramki w Ekstraklasie. No czy nie czujesz to jakiegoś takiego małego szczęścia?
3: No dobra.
1: No, że przekonałem,
3: powiedzmy,
1: super.
3: Że to nie jest zbereźna teza. Nie zgodzę się co do Diela Juniora, na pewno.
1: Okej. Okay.
3: Uważam, że on jest dość przeciętnym piłkarzem i uważam, że bez Marka Papszuna no byłby dość kiepski, ale to jest o tyle wygodna teza, że trudno ją zweryfikować na razie, więc mogę się nią bronić przez jakiś czas. Wydaje mi się, że to jest piłkarz, który właśnie jest typowy pod szkoleniowca obecnego Legii.
4: Chcesz powiedzieć, że podradosny Papszun Ball.
3: Tak, tak, tak. I myślę, że tacy, ci co nie szkodzą u Papszuna, ale się też niczym nie wyróżniają, to generalnie bez Papszuna byliby zazwyczaj kiepskimi piłkarzami. Mam taką teorię i uważam, że takim piłkarzem jest też Desiel Junior.
1: On jest bardzo topornym obrońcą generalnie. On potrafi wybić piłkę. W sensie chodzi mi tak, że on pod względem tego co robi, moim zdaniem wykonuje to zadanie dużo lepiej niż bym się spodziewał. Tylko on jest bardzo topornym obrońcą, bo on ustawi się po prostu prosto, wybije ci piłkę i to jest jedyne co tak naprawdę potrafi, mam wrażenie, ale robi to na tyle często i skutecznie, że ja uważam, że po prostu jest odkryciem pod tym względem, bo myślałem, że będzie siedział na ławce ciągle.
4: Mi się bardzo podoba teoria Ziemka co do właśnie tych piłkarzy Marka Papszuna. Pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy, kiedy ty to mówiłeś, to było tak, powstał przecież Raków.
1: No tak. No i potem ten na przykład Gutkowski w innych klubach się nie sprawdzał, no chociażby.
4: Wystarczy nawet spojrzeć na Raków teraz.
1: Dokładnie, więc trochę tak było z tamtymi piłkarzami.
3: Tak, cieszę się, że się ze mną zgadzają. No, a co do... Ubiku już wszystko powiedzieliśmy, Hindrich, top i chyba...
0: Jeszcze zawodnik z dwunastką, Ik Beheme, tak, dużo mówię?
3: Tak.
0: Ja nie wiem, co on robił przy drugiej bramce, w sensie prowadził piłkę w kręgu swojej bramki i ją stracił. To było dość dziwnie, to wyglądało. Tak się nawet na Orliku nie gra w
3: piłkę.
0: Ale nie,
3: ten środek pola Wisły też jest na prawej, bo defensywa jest problematyczna, ale mam wrażenie, że...
0: Ale teraz chyba jak się unormowała ta para stoperów Uryga Grujic, to ma jeszcze już troszkę lepiej.
3: Tak, znaczy to trochę się tam unormowali, ale ten środek pola, mam wrażenie, że w rozegraniu Wisła ma czasami problem i to jest szczególnie właśnie widoczne na wyjazdach.
4: Co ci się nie podoba w nazwisku Duda?
3: Nic mi się nie podoba.
0: Ci się nie podoba?
3: Jest okej, uważam, że ma potencjał, ale... chyba brakuje mu regularności, takich regularnych.
4: No młody chłopak, to wskaż mi młodzieżowców z polskiej ekstraklasy.
3: Wojciech Mońka.
4: No dobrze, ale Michał Wojciech Mońka już jakiś czas w tej ekstraklasie gra, a jednak
0: Duda nie jest już młodzieżowcem.
4: Duda jest w miarę świeży, powiedzmy.
3: Ile ma lat Duda?
0: Duda jest 0,4 nasz rzecznik.
4: No, Duda gra... i widzisz, i gdzie jest teraz Duda, gdzie ty jesteś?
1: Teraz to zostanie z nami, jak już powiedziałem. Nie. Tak z bomby trochę, ja bym powiedział, Bartek Mazurek ogólnie. W pewnym momencie po prostu się pojawił w Jagiellonii i od razu tak wszedł. To taki przykład z głowy szybko mam.
0: Oskar Pietuszewski.
1: Oskar Pietuszewski.
4: O, to jest ciekawe. To jest
3: Zachary Zalewski wkrótce.
0: Ale on już grał w
1: Eryk Kozłowski.
0: I za to słuchajcie, jak my
4: możemy iść jeszcze w grubą historię i powiedzieć Arek Milik, nie?
0: Tymoteusz Klubś.
3: Dobrze, no, wystarczy już.
1: No to co, posłuchamy sobie muzyki chyba teraz, tak. No to zespół Wilki z piosenką Baśka. Posłuchajcie sobie tego przyjemnego utworu, a my zaraz wracamy z kolejną dawką Ekstraklasy.

0: Pogoń Szczecin wygrała mecz i to nie jest w sumie nic nowego, bo Pogoń często wygrywa ostatnio mecze. Wygrała z Koroną 2-0, z Koroną, która też miała wygrywać te mecze, ale na razie przegrała drugi mecz rzędu i co o tym meczu myślimy?
1: No, mogę się wypowiedzieć na tyle, że Pogoń Szczecin jest... oglądając ostatnio mecze Pogoni, mam wrażenie, że nie ma tam na razie jakichś indywidualności takich, może inaczej. Oprócz Patryka Dziczka i Kożukaru, nie ma tam zawodników, którzy tak ogólnie się wyróżniają, nie ma tam jakichś takich filarów mocnych, po prostu to jakoś działa i nie do końca jestem w stanie zdefiniować dlaczego. Czy po prostu na tyle dobrym trenerem jest, pan Garcia. Garcia, czy to jest przypadek znowu, że Pogoń przez chwilę będzie dobra, potem znowu słaba, ale to funkcjonuje. I Patryk Dziczek to generalnie jest genialny transfer. Dobrze, że Pogoń go już tak se szybko wzięła, bo myślę, że Dziczek to mógłby w większości klubów z Ekstraklasy grać na luzie w podstawowym składzie, nawet nie wiem, czy w Lechu teraz by nie był lepszy od Murawskiego i Bergrena.
0: Na pewno byłby.
1: No właśnie.
0: Mi się wydaje, że byłby.
1: Ale dobra, nieważne, nie będę tutaj może aż tak się zapędzał, ale chodzi mi o to, że Patryk Dziczek, jeżeli chodzi o SPD, no to w tym sezonie topka na tej pozycji w Ekstraklasie i ta Pogoń po prostu działa. Mukairu wygląda jak naprawdę dobry skrzydłowy w końcu na trochę dłuższy okres niż jeden albo dwa mecze. No i to funkcjonuje. No i Mendy też.

0: roku albo dwóch lat.
1: Znaczy w ogóle jeszcze się wydarzyła rzecz historyczna, Jordi Sanchez skończył mecz w zgola.
0: O, to też.
1: To jednak jest w tym sezonie coś nieprawdopodobnego.
0: Sępiński też bez gola, on też...
1: Ale
0: on akurat, ej, się śmieci, on strzela dużo w tym sezonie, dobra? No.
2: Daniel Bąk od dziwo też bez gola.
0: Ale czemu...
1: Dobrze. Kożukaru też. No.
2: Ale ile na pewnie Murawie przeleżał, to jego, nie?
3: Nie. No tak, no, ale ja się trochę nie zgodzę. W sensie, no wydaje mi się, że jeżeli drużyna po 10 kolejce Ekstraklasy zajmuje czwartą pozycję, ma 3 zwycięstwa z rzędu, dużo meczów bez porażki z rzędu, to już trudno mówić o jakiejś ciekawostce, tylko trzeba zacząć mówić o, no może nie kandydacie do gry o europejskie puchary, nie musimy się tak rozpędzać, ale o zespole, który jednak pewien progres poczynił i nie sądzę, żeby w przypadku Pogoni to było chwilowe, bo trwa już jakiś czas, nie jest pojedynczy wyskok. Wydaje mi się, że troszeczkę obraz Pogoni nam zakłócił mecz w pierwszej kolejce. Pogoń była tragiczną drużyną i wyglądała jeszcze gorzej niż w poprzednim sezonie. Było to spotkanie, które odbyło się bardzo, bardzo dawno temu z Legią Warszawa.
0: O Jezu.
3: Ale na tle Legii Warszawa nie jest w tym sezonie, nie jest wstydem wyglądać źle, no bo Legia Warszawa sobie lubi zawłaszczyć tak cały mecz i sprawić, że rywal gra tak, jak Papszum zagra. I tak właśnie wtedy było. Natomiast Pogoń wydaje mi się, że już poczyniła pewien progres, że Pogoń trochę się stabilizuje, że Pogoń trochę zmądrzała, jeśli chodzi jednak o te transfery, bo oczywiście wciąż są kupowani zawodnicy za duże pieniądze, ale chyba coś tam też się zorientowali, że nie muszą wyciągać największych nazwisk z największych lig, żeby to jakoś tam działało, że nie muszą tego robić trochę na oślep, tylko mogą sięgnąć po kogoś sprawdzonego, jak na przykład Czurlinow, który już w Ekstraklasie grał w Jagiellonii.
0: Dziczek.
3: Jordi Sanchez, który zaliczył świetne wejście w ten sezon i wydaje mi się, że coś w tej Pogoni na poziomie organizacyjnym przeskoczyło i to powoli się przekłada też na boisko do tego stopnia, że Pogoń jest poukładana, pragmatyczna, nie jest może maszyną do strzelania goli, jej mecze nie są może wybitne, ale załatwia robotę.
1: Ale wiesz co, ja tak nie do końca się z tobą zgodzę, bo spójrzmy w terminarz. Ostatnie mecze Pogoni, wliczając ten z Koroną, no to Korona, rywale, Piast i Wieczysta.
3: No to no, słuchaj, to jest, nie jest jakieś mówię,
1: wyzwanie nie z tej ziemi.
3: Nie no, Piast jest trudnym przeciwnikiem w tym sezonie. Też jest zespół z górnej części tabeli. To nie jest zespół, z którym się przyjemniej gra.
1: No,
3: a Wieczysta też ja nie, najmocniejsza
1: nie
3: Wieczysta swojej historii.
1: Nie przyjemnej wycieczki do Gliwic, nie przypominam sobie takiej, ale abstrahując od tego, nie, wiesz co, okej, Piast na razie wygląda dobrze, ale ile razy mieliśmy też taką historię, że drużyna jesienią, powiedzmy, nagle podbija nasze serca, bo jest miała spaść, a jest w górnej połowie tabeli i Boże, co to będzie na wiosnę, a potem na wiosnę to powietrze uchodzi, ten balonik.
3: Ale wiesz, nawet jak Piast skończy na 12 czy 10 miejscu, to z tą kadrą wydaje mi się, że to
0: jest
3: będzie
0: bardzo dobry
1: tak,
0: wynik.
1: Tak, to jest bardzo dobry wynik, niemniej uważam, że taka drużyna jak Pogoń nie powinna mieć z Piastem problemu.
0: No nie, ja też z tobą nie zgodzę, bo mam wrażenie, że Pogoń Szczecin na ten moment w poprzednim sezonie pod koniec i na początku tego wyglądał na drużynę, która mogłaby mieć problem z każdą drużyną. Jakby nawet trafiła na Puszczę Niepołomice teraz pierwszoligową, to mogłaby mieć z nią problemy, bo Pogoń była po prostu strasznym rozgarniaczem i po prostu był straszny burdel w środku tej drużyny. No.
1: Zeszły sezon okej, tylko okay. Że wiecie, no w tym mamy tak, mamy szkoleniowca, który układa to gdzieś tam teraz wszystko, może nie od początku, ale widać, że ma w tym jakiś swój pomysł, że jest to autorski plan. Dwa, no jest Czurlinow wspomniany, jest Jordi Sanchez, przyszły te nazwiska już takie, które sobie Marquez zdąży wyrobić, chociaż nie wiem, czy Jordi Sanchez to ta kategoria już, no bo on to tak naprawdę kilka kolejek miał fajnych. No, ale powiedzmy jest zawodnikiem aspirującym i patrząc na personalia, patrząc na to wszystko, uważam, że no, Pogoń z Piastem problemów mieć nie powinien. Aż mi się przypomniają dyskusje przy wigilijnym stole.
0: Dobrze, Maciej, a ty co uważasz o Pogoni?
2: No ja bym się z tobą nie zgodził, bo mówiłeś na początku, że w Pogoni nie ma liderów. Dobrze pamiętam? Chyba tak mówiłeś.
3: Wróżniających się piłkarzy.
0: Powiedziałem, że oprócz Dziczka i Kożokaru nie ma piłkarza, który by tak pociągnął tą drużynę. Powiedziałbym, że jest tak dwóch, a reszta to jest taka losowo ktoś strzeli bramkę, losowo ktoś zrobi coś dobrego, ale nie ma takiego zawodnika, wiesz, który jest stabilny, oprócz tych dwóch.
2: No, może trochę coś, tak.

0: Ale mi się na przykład podoba Karamicy, już od roku robi duży progres, widać, że też stał się w ogóle dobrym stoperem, nie zgadza się mówić.
1: To był mój pierwszy pick, bo on jest też taki troszeczkę takim zapolnikiem w defensywie, nie Kamilem.
2: No właśnie, ja usłyszałem zapolnikiem i się zastanawiam o co...
3: Też usłyszałem zapolnikiem.
1: No on jest trochę jak elektryczny, też wydaje mi się, że czasami jakaś głupia żółta kartka, coś takiego. Zresztą wydaje mi się, że kibice Pogoni też dość mocno naciskali długo, żeby znaleźć lepszego obrońcę niż on.
0: No może tak jest, do mnie na przykład tam w miarę przemawia, ale no też no, nie będę ukrywał, ale, że no właśnie, nie oglądam każdego meczu Pogoni od dechy do dechy. Szalaj też z tego co pamiętam jest bardzo zawodnikiem przyzwoitym, ale chyba w tym sensie trochę obniżył swoje notowanie, ale fakt jest taki, że ta obrona wygląda dobrze. Riccio też dobrze wszedł do tej drużyny i mi się wydaje, że jest na czym budować. Mukairu no teraz się przełamał, ale no nie wiadomo, czy to jest jeden taki mecz, czy będzie tak grał co kolejkę. Szczerze mówiąc wątpię, tak samo Wojciechowski. Czurlinow też gra dobrze, ale nie jest zawodnikiem zbytnio równym. No może faktycznie, no może tej raczej gra drużyna niż te indywidualności, ale ja bardziej chciałem może powiedzieć o Koronie, bo o niej nic w sumie nie padło.
3: Tak, już tu zanim przejdziemy do Korony, jedna rzecz. Dla mnie takim meczem prawdy o Pogoni będzie mecz z Gieksą najbliższy, bo to jest już taki rywal, który będzie rzeczywiście w obecnej dyspozycji, zwłaszcza niezłą weryfikacją i dla tej defensywy Pogoni, no i też dla poczynań ofensywnych.
2: Okej, okay, no to jest dobry take, wtedy porozmawiamy.
3: Dobrze.
0: co do Korony, to idziemy zadać tam tutaj pytanie w agendzie, czy Jacek Zieliński dowodzi projekt? To dowodzi, tak, czy nie dowodzi?
1: Według mnie Jacek Zieliński, ja generalnie bardzo długo tutaj na antenie, na keksach broniłem Jacka Zielińskiego i mówiłem, że to jest super szkoleniowiec, ale znaczy i podtrzymuję tą opinię dalej, ale uważam, że
3: wiesz, że ale kasuje wszystko, co padło przed Gieksą.
1: Nie zawsze tak jest. Są wyjątki teraz i teraz będzie właśnie jeden z nich. Do pewnego momentu jednak, bo mam wrażenie, że to jest trener, który jest przystosowany odpowiednio do drużyn o pewnym konkretnym profilu. I Korona Kielce troszeczkę oczekiwania się zrobiły wobec niej na tyle duże i dokonała na tyle sporych wzmocnień, no bo jednak wykupiła czołowych piłkarzy ligi, Kamil Omena, Patryk Helebrand przede wszystkim, młody talent, czyli Jakubczyk, Ameyon też od dłuższego czasu jest, chociaż w ostatnim czasie może trochę obniżył loty w tym Rakowie, ale to jak wszyscy, ale no wciąż to jest zawodnik, który gdzieś otrzymuje się w tej ligowej czołówce i no, gdy ściąga się takich zawodników, to pojawiają się pewne oczekiwania i też troszeczkę trzeba przemodelować swoją grę. Mam wrażenie, że Jacek Zieliński dalej troszeczkę jest zrażony do tego, by trochę się bawić w ten cały atak pozycyjny, a ma do tego narzędzia i trochę nie wie, trochę ma za dużo możliwości i się w tym gubi, bo nie jest w stanie wykrzesać Maxa z Kamil Omeny, nie jest w stanie wykrzesać Maxa z Jakubczyka, nie jest w stanie wykrzesać Maxa z Helebranda. To są zawodnicy, którzy gdzieś rzeczywiście przyszli do tej Korony Kielce, ale trochę w niej giną i mam wrażenie, że Jacek Zieliński, o, to trochę tutaj wtrącę cytat Bogusława Leśnodorskiego. To nie jest mój autorytet, ale on pasuje, jak radził Zbigniewowi Jakubasowi, że zwolniłby Stolarskiego i nie dlatego, że wyniki są złe, tylko że na pewnym etapie trzeba zrobić krok do przodu i zatrudniłby Misiurę. Nie zgadzam się z tymi słowami, ale w kontekście Korony Kielce te słowa by miały sens.
3: Gdyby... Dobra, kto byłby tym krokiem do przodu?
1: No na przykład trener z zagranicy.
0: Sporo ich jest.
3: Zawęziłeś trochę, rzeczywiście. Czyli nie jesteś pro-polska myśl szkoleniowa. Nie chcesz odwiedzać polskich trenerów, młodych, zdolnych.
1: No, komputerowcy to są. I troszeczkę też zostali zweryfikowani ostatnio ci młodzi, zdolni trenerzy.
3: SMS-ami.
1: Tak, na przykład. Ale mimo wszystko myślę, że dałoby się znaleźć kogoś, kto byłby bardziej odpowiedni do tego grona i myślę, że też poszedłby jakiś zagraniczny trop, na przykład jakiś 50-letni trener z Serbii, który ma na swoim koncie parę mistrzostw w kraju.
3: Z Furiatem dostaje czerwoną kartkę, jest to trzeci mecz.
1: Nie. To już o się taki, dopowiadasz.
2: O takiego Frederiksena trochę ci chodzi, rozumiem, taki
1: no,
2: profil.
1: No, nie jest Serbem, ale...
2: No, ale chodzi mi o to, że za granicą, o, że mistrzostwa innych
1: ale
2: lig,
1: ale oczywiście lepiej niż Serbii, żeby było ze Skandynawii, jakiś taki poukładany...
3: Zimnokrwisty.
1: Tak, poukładany jak taki... Może być nawet komputerowiec jak Tiemeland trochę, asystent Frederiksena do niedawna.
3: Bo usłyszą o tym i zaraz Lech straci asystenta.
1: Ale nie, Tiemeland już jest ten, Molde trenerem.
3: To Molde straci, przepraszam.
0: Czyli
3: to
0: nie będę pakował. Komputerowcy do granicy git, ale polscy nie.
1: Tak.
3: No, właśnie.
0: Znaczy... To jeszcze może powiedz, że nie powinniśmy grać chłopakami z makroregionów, młodymi Polakami.
3: Znaczy, gdzie mówię, gdyby prowadził klub, to brałby starych Słowaków i tak by się to skończyło.
1: Nie.
0: No dzisiaj podglądałem, kto tam ma w składzie w swoim LKS-ie w Football Manager, tam były różne nazwiska, 40-letnie na przykład.
1: Ale Polacy.
0: A, to też Polacy byli, to prawda.
3: Czyli okej, czyli starzy Polacy na boisko, a starzy zagraniczni na ławkę trenerską.
1: Niekoniecznie, znaczy ja nie uważam, że nie powinniśmy iść też nadmiernie, bo niektórzy są tak bardzo skrajnie za tą grą młodych, że powinniśmy w ogóle szukać po trzecich ligach młodych piłkarzy, stoić ich do wyjściowej jedenastki i będzie okej. Okay. To ja uważam, że to jest totalna głupota i już szkodliwość, że okej, trzeba wpuszczać, ale trzeba to robić z głową stopniowo, tak jak chociażby robi to Lech Poznań, z jakimś przygotowaniem, a nie, że zawodnik no, ma same występy gdzieś w celiotkach albo mało poważnie rozgrywkach i no nagle nawet pierwszego składu może wypali, może nie tak desperacko, żeby było, że gramy młodymi Polakami, fajnie. No to od tego szczerze już wolę, żeby został ściągnięty 30-letni Czech z Czech i z Ligi Czeskiej.
3: Ale jeśli to będzie trzecia Liga Czeska na przykład.
1: No, ale ja mówię o czeskiej najlepszej lidze,
3: no
1: jakiegoś
3: okay.
1: Na przykład średniaka, co ma dużo występów, ale który utrzymuje pewien poziom od jakiegoś czasu i który no jest w jakiś sposób sprawdzony, no bo wtedy mamy większą gwarancja, że ten zespół pójdzie do przodu i też przy takim zawodniku ci młodsi piłkarze będą mieli większą łatwość w tym, żeby urosnąć piłkarsko.
2: No ci 30-letni Czesi, no to mi się kojarzą z Górnikiem Zabrze. No i też w sumie jak mówimy o Koronie, no to jest Ondrej Lingr. On tak. Jest chyba Czechem i chyba ma gdzieś koło 30. 28 lat.
0: To prawie
2: 30. No i ja trochę się z tym zgodzę, bo też bardzo lubię pana trenera Zielińskiego, ale no czuję, że Korona może podjąć niedługo taki krok, jaki próbował podjąć Widzew. No bo Wukowicz, no okej, no utrzymał nas, nie robił złych wyników, ale no dziękujemy, bo chyba wyżej z panem nie pójdziemy. Możliwe, że Zieliński będzie tak samo właśnie ci piłkarze jak Kamilo Mena czy Patryk Helebrant, którzy w poprzednim sezonie grali w drużynach grających ofensywnie, które szły po prostu do przodu, no w tym sezonie no, po prostu nie wypalają, nie wygląda to. No Helebrant jest kompletnie innym piłkarzem, a taki Kamil Jakubczyk, ja uważam, że on się sprawdza fajnie w tej Koronie, no bo Kamil Jakubczyk grał w drużynie, która no raczej polegała na kontrach, chociaż Czarka Gdynia polega na kontrach, no na rzutach rożnych bardziej, no ale no dobra, ale Kamil Jakubczyk się mimo wszystko sprawdza w takim
3: to
2: futbolu.
3: To też jest pomysł przecież.
1: No tak, ale no jak masz, wiesz, Menę, Lingra, Jakubczyka, Helebranda, trochę głupio grać się.
2: Nie pasują piłkarze, no dokładnie. Piłkarze po prostu tego nie pasują. Mariusz Stępiński czy Jakubczyk pasują do tej piłki, reszta składu średnio po prostu. Więc ja wiem, o co ci chodzi, Ziemowicz, że to trochę wizja trenera z wizją dyrektora sportowego jakby się rozmijają. I tak. Myślę, że zarząd będzie musiał niedługo podjąć decyzję, w którą stronę chcą iść.
3: A ja myślę, wiecie co, że dopóki liczby się zgadzają, bo mam wrażenie, że Koronę oceniamy trochę przez pryzmat tego, jak ona jest wizualnie jej gra wygląda dla oka. No umówmy się, no nie jest to powalające. Ale jak spojrzymy tak na suche liczby, gdybyśmy wyrwali kogoś, kto nie widział żadnego meczu Ekstraklasy, pokazać tabele i statystyki Korony, no to tak, żeby nie być gołosłownym. 6 goli napastnik Stępiński. Na tym etapie sezonu, patrząc tylko na liczbę, super, zgadza się. 5 asyst Wiktora Długosza. No, wszystko jak najbardziej. Korona Kielce 8 w tabeli. 4 zwycięstwa, 3 remisy, 12 goli tylko straconych.
2: To byłby bardzo dobry wynik w poprzednim sezonie. W tym uważam, że jest okej, okay, ale da się zrobić po prostu więcej, bo bardziej o to nam trochę chodzi.
0: Ale jak pokazał Widzew rok temu, to tak nie działa, że sprowadzasz dobrych piłkarzy z fajnym CV, nagle gra, idzie mega fajnie. Ja bym tutaj się zgodził z Mateuszem, bo w Koronie nie jest źle, tylko przynajmniej tylko 3 mecze w sezonie.
3: Czasem jest też lepsze, jest wrogiem dobrego, nie?
0: No tak, 3 mecze z jeden z Pogonią, który jest mocna, i drugi z Górnikiem, który jest liderem, i trzeci z Jagiellonią, która jest drużyną, która raczej jest drużyną mocniejszą niż słabszą w tej lidze. A tak to są same remisy i zwycięstwa. Półtorej punktu na mecz, no to nie jest najgorzej, ale też się zgodzę, że może na dłuższą metę z Jackiem Zielińskim może nie, ale ten sezon, no czemu nie, bo Pogoń, Widzew też tak rok temu robił z tymi trenerami, tam chyba było 4 trenerów w sumie, z tego co się mylę, i to aż 2 było, 3 w sumie było z zagranicy i tych 2, 3 też zbyt nie powalali, więc no nie wiem, no. Ale Patryk Czubak też nie...
3: potraktować ten rok jako taki sezon przejściowy.
0: Też tak myślę,
3: taki
0: bo...
3: taki stopień i w
0: bo też jak patrzymy na pierwszy skład, tam jest po prawie, że połowa są zawodnicy nowi, to też tak od razu tak nie ruszy zbytnio. Bo jest ten Mena, jest Jakubczyk, jest Helebrand, jest Ariel Mosur, jest Lingr, to jest 5 graczy, którzy grają w pierwszym składzie regularnie i to się musi zgrać. Jeszcze jest krótko po okienku. Mi się wydaje, że ja bym to na razie zostawił, niech sobie Korona gra, zobaczymy na przykład jak będzie do przerwy zimowej. Jakby nie tak jak teraz, to nie wiem, może bym pomyślał, ale jak będzie lepiej, to ja bym Jacka Zielińskiego raczej nie zwalniał, bym go zostawił.
2: Chciałbym powiedzieć, że dzisiaj mamy prime, jeżeli chodzi o merytoryczne dyskusje, także dziękujemy ci, Mateusz, że jesteś, bo naprawdę po prostu się czuję jak na jakiejś debacie. Ja myślę, tak fajnie.
3: Ja myślę, że to działa motywująco na Ziemowita, bo on musi po prostu dać z siebie więcej, żeby być tym najlepszym dziopą w studiu.
2: Ojeju, dobra, to ja włączam znowu piosenkę. Słuchajcie, zaraz przejdziemy do meczu Jagiellonii z Górnikiem, czyli takiego drugiego, najbardziej gorącego spotkania i nie chodzi o to, że było jakieś bardzo atrakcyjne, chociaż było, bardziej chodzi o emocje, które wzbudziło i nawet mamy dla was coś specjalnego, czego nie było, tak jak się chyba nigdy, z tego co mi się wydaje, ale najpierw coś, co zawsze jest przyjemne, czyli Krzysztof Krawczyk.

0: Słoneczna, Białystok. Nie wiem, chyba nie było słonecznie, bo już było ciemno, bo to było dosyć późna godzina w sobotę. Jagiellonia grała mecz z Górnikiem Zabrze i o dziwo, często właśnie mówimy o Jagiellonii, która wygrywa u siebie, ale ten mecz przegrała. Dość dotkliwe, bo aż 1-3, była to czwarta porażka z rzędu. Jagiellonia nie wygląda obecnie zbyt dobrze. A to źle, bo za chwilę są mecze w Lidze Europy i trzeba punktować, żeby rankingarze byli zadowoleni.
1: No, to najważniejsza rzecz oczywiście. No tak, no Jagiellonia, znaczy nie wiem, czy w tym meczu wyglądało aż tak źle. Ja mam wrażenie, jak Legia była lepszą drużyną od Wisły, to Górnik był moim zdaniem trochę lepszy od Jagiellonii, nawet bym powiedział. Był taki fragment, gdzie Górnik rozmiótł Jagę, ale tak ogólnie to w pierwszej połowie na przykład to wydawało mi się, że nie było jakiejś dużej różnicy, ale no Jagiellonia straciła trochę zębów po prostu, bo tak się zachwycaliśmy, że w końcu transfery, w końcu trochę pieniędzy, dużo nazwisk w końcu przychodzi, no a fakty są takie, że jak spojrzymy sobie na ostatnie 5 spotkań, ostatnie 4, to wszystkie to są porażki Jagiellonii. Co prawda to jest Wisła Kraków, która jest z dobrej formy, Legia Warszawa, Górnik Zabrze i Olympiakos, ale Jagiellonia też miała być drużyną, która będzie dalej walczyć o tego mistrza. A jeżeli przegrywa wszystkie te spotkania, no to coś jest niestety nie tak. Ostatnie zwycięstwo ze Śląskiem Wrocław, 2-1, też z tego co pamiętam, trochę przepchane ogólnie, a jeszcze wcześniej z Lechem Poznań. Także Jagiellonia nie wygląda na ten moment jakoś bardzo na drużynę, która by miała walczyć o mistrzostwo, czy tam maksymalnie o europejskie puchary, bo nie wiem, czy ona wygrała z jakimś takim poważniejszym przeciwnikiem w tym sezonie, oprócz Rangersów oczywiście, od razu powiem, żeby mnie nikt tutaj nie tego...
2: Przypomnijcie mi, afera SMS-owa wybuchła ile tygodni temu?
1: O jest miesiąc?
2: No bo to się mniej więcej trochę tak pokrywa, nie?
0: No od czasu afery trochę, no. Ja nie wygrała meczu.
2: No właśnie.
1: No myślę, że to może mieć wpływ jednak, kiedy nie ma twojego trenera na ławce, tracisz też do niego trochę zaufanie, bo zakładam, że piłkarze nie wiedzieli o tym, oczywiście to jest taki take bez wiedzy, no bo nie mam pojęcia, czy tak było, no ale mimo wszystko nie masz swojego trenera na ławce, nie wiesz do końca, co się z nim wydarzy, no bo przecież były plotki, że na 2 lata, no i ileś tam...
0: Cały czas jest na ławce.
1: Trenerskiej?
0: Tak.
3: Nie, no on jest teraz...
2: Przeszklony w akwarium.
0: Aha, no dobra, nie jest, on... pomyliłem, ale wcześniej nie mów się... Przed przerwą na kadrę, czy...
1: Chyba tak, ale...
3: Był na ławce, bo jeszcze nie było kary wtedy.
1: Tak, w tym meczu już, bo on ma 6 meczów dyskwalifikacji ekstraklasy chyba, tak. Nie ogólnie. Ale też ta taka niewiedza, że co się wydarzy, no wydaje mi się, że może mieć to duży wpływ, ale już przed tą karą chyba od początku sezonu ta Jagiellonia nie jest aż taka wybita. No tak jak mi się wydaje, no to oni nie pokonali nikogo poważnego oprócz tych Rangersów w jednym spotkaniu.
2: Wiesz co, jeszcze coś, co mi się gdzieś rzucało w oczy podczas tego spotkania, że zawodnikiem, który brał na siebie ciężar, jest cały czas Jesús Imaz, który no już tam ma miliard lat po prostu, a wiadomo, że no raczej prime ma za sobą, mimo że jest nadal naprawdę dużo daje tej Jagiellonii. I czasem też odnosiłem takie wrażenie, że jego koledzy z boiska i jakby byli zaskoczeni tym, że Jesús jest jeszcze w stanie tak szybko i tak błyskotliwie zagrać. Że on miał parę takich zagrań, że trzeba było właściwie trochę szybciej ruszyć, wyjść na pozycję, a oni tego nie robili. Był też jeszcze Kajetan Schmidt, który gdzieś się szarpie, gdzieś coś próbuje rzeczywiście działać. No ale poza tym ciężko mi znaleźć w Jagiellonii zawodnika, który bierze ten ciężar gry na siebie.
1: No to się muszę zgodzić też, no te transfery, którymi się tak trochę zachwycaliśmy, chociażby Usman Sow czy Nick Prelec po dobrym wejściu, no Usman Sow myślę, że tak...
3: Prelec umarł, ma kontuzję.
1: No tak, ma kontuzję, a przed tą kontuzją już grał słabiej ogólnie, i to też warto pamiętać o tym, że Nick Prelec nie był dziewiątką za bardzo, a nie był nawet takim napastnikiem profilu Pululu. Mi się wydaje, że Prelec w ogóle nie był, on z tego spamiętam, nie był napastnikiem przed Jagiellonią, nagle przyszedł, czy był?
3: No był, pewnie, że
0: był. To była dziewiątka, przyszedł na chyba metr 90 był, kilka.
3: Ale to był taki napastnik oczywiście typu grający tyłem do bramki i pracujący dla drużyny.
1: Okej, czyli tego typu, ale mimo wszystko wydaje mi się, że Jagiellonia jednak potrzebuje kogoś, kto strzela trochę więcej goli w tym momencie, no ale no
2: czy może trochę też więcej kreuje, bo tak spojrzałem sobie też na statystyki Prelca, oczywiście XG i tak dalej. XG na poziomie w tym sezonie 2,7, a 3 bramki zdobyte, więc teoretycznie tu się wszystko zgadza. Okay. Więc no, problem być może jest w dziale kreacji.
1: No tak, znaczy no, będziemy porównywać, znaczy ja przynajmniej do Pululu, no bo on stanowił o sile ataku Jagiellonii przez trochę czasu. No to Pululu, oprócz strzelania bramek, których trochę tam zawsze fundował po 10 na sezon, czyli solidną liczbę, no to miał jeszcze asysty i on często uczestniczył jednak w grze. On był takim, no trochę takim imazem nawet. On się podłączał do tej gry i naprawdę kreował ogrom tych akcji, a Nick Prelec, no to nie jest ten poziom po prostu. Teraz jeszcze kontuzja i kto go tak naprawdę zastąpi, no, no nie wiem, Realis chyba
2: i
1: będzie
2: mam wrażenie,
1: musiał.
2: Że to też jeszcze nie jest ten poziom zgrania, że Pululu i Imaz no, mogli po prostu, nie wiem, można było ich oddzielić na cały dzień, postawić na boisko, oni by siebie z zamkniętymi oczami znaleźli na boisku i podali do siebie, byłaby akcja dwójkowa marzenie, a Prelec tego po prostu nie ma w grze z Imazem.
1: No nie ma, jeszcze tak jak patrzę sobie, no to ogólnie te nazwiska tak na papierze wyglądają dobrze, tylko co się dzieje na tej lewej obronie w Jagiellonii? Czemu Cezary Pola gra w pierwszym składzie dalej? W sensie rozumiem, że Bartłomiej Wdowik potrzebuje wdrożenia, bo znowu się okazało, że jednak nie zagra w Bradze żadnego meczu, ale no Bartłomiej Wdowik i Cezary Polak na jednej pozycji jako jedyni zawodnicy, no kurczę.
0: Ale jeszcze jest Montoya przecież.
1: Montoya.
0: No to... Montoya nawet spoko wygląda w tym sezonie. Jak na
1: ale
0: to...
1: jest chyba kontuzjowany.
0: No
1: nie
0: ja, na ławce był.
3: No tak, on też tego, Siemieńca prawie, sam Catalara zrobił mu krzywdę straszną.
1: Dlaczego Montoya nie grał w tym meczu, tylko Cezary Polak
0: no
1: i Bartłomiej Wdowik?
0: Dobrze wyglądał w przerwie na kadrę.
3: Może właśnie by zrozumieli Siemieńca przez telefon.
1: No to, faktycznie jest Montoya, to ja nie rozumiem, czemu Cezary Polak, mając Wdowika i Montoya, gra właśnie w podstawie, no bo ja nie widzę za bardzo tutaj argumentów. No oczywiście, no znowu mogę powiedzieć, ja gadam do mikrofonu, ale...
0: Cezary Polak, jak grał kiedyś w Kotwicy Kołobrzeg z Rulizy, to był powołany do kadru 21.
1: A.
0: Z dużym talentem.
1: A ty tak z głowy to wiesz?
0: No nie, bo pamiętam, że kiedyś właśnie obserwowałem mecz kadry polskiej, się dziwiłem, kim jest Cezary Polak. No to... I zobaczyłem, że grał w ówczesną drugoligowej Kotwicy Kołobrzeg.
1: Okej.
3: Piękna historia.
2: I w ten sposób trafił do twojego pocztu największych Polaków.
0: No tak, bo potem byłem ciekawy bardzo, gdzie Zakotwiczy w Ekstraklasie i wypadł Zakotwiczy. Na Jagiellonię. Myślałem, że będzie trochę lepszym zawodnikiem, a jest bardzo przeciętny.
1: No tak, to trochę nie rozumiem po prostu, dlaczego on gra, no ale to jest jeden z 11 piłkarzy, bo większość z nich tak naprawdę dużo nie dała w tym spotkaniu. No to był głównie Jesus Imaz Show i no, tak jak mówiłeś, ten Schmidt, Usman Sow też mam wrażenie, że próbował, ale Usman Sow miał takie też okresy w Górniku, że no, był mega skuteczny albo był bardzo nieskuteczny, tylko i dużo błędów popełniał i na razie to jest ten Usman Sow właśnie, którego pamiętam zanim jeszcze przed transferem do Brentby, który tak się trochę o własne nogi potykał, ale próbował dużo zrobić.
3: Też były kontrowersje w tym meczu.
0: Oj, nic były. Nowego.
2: I znów wracamy do Imaza.
3: Tak, sytuacja z Rafałem Janickim i Imazem, ale to wyjaśni nasz ekspert, którego no nie zatrudniliśmy, bo nie dostaje za to pieniędzy.
0: Mateusz Malicki, to jest sędzia WZPN, który coś tam sędziuje.
1: Dobrze, no to posłuchajmy wtedy naszego sędziego, którego nie zatrudniliśmy. Co ma do powiedzenia o tej sytuacji?
4: Moim zdaniem Rafał Janicki nie miał żadnych złych intencji i to nie był czysty, klarowny faul, żeby odbić zarzut karny. Więc uważam decyzję jak najbardziej poprawną z boiska i takich karnych po prostu w Ekstraklasie się nie powinno gwizdać, ponieważ jest to zbyt duży poziom futbolu i nikt takiego karnego nie gwiznie. Na B-klasie sam uważam, żebym takiego czegoś nie gwiznął.
1: No, pan sędzia by nie gwiznął tego ogólnie i to, bo to chyba nie jest akurat taka, to chyba druga sytuacja, wydaje mi się, bardziej taka klarowna dla większości ludzi chyba, bo tutaj było dużo, widziałem dużo głosów na X-ie chociażby, że no nie, no to faktycznie taki faul.
0: A wy byście gwiznęli? Ale nie mam papierów, więc nie możemy się...
3: Ale nie, no możemy, ale...
0: Ale ja myślę, że ja bym gwiznął. Jakbym oglądał to przy warze, to bym gwiznął,
2: ja
0: z tego co się znam.
3: Też bym gwiznął.
1: Nie, tak pół na pół.
0: Ale tak nie można, pół na pół.
2: No, tylko zastanawia, bo pana sędziego nie zatrudniliście, ale to byliście z nim w kontakcie SMS-owym, rozumiem.
1: Nie, my przez Messengera, to można.
2: To można, dobra.
1: No tak, no ale była ta sytuacja, bo to jest drugi mecz, który ludzie mówią o wypaczeniu wyniku. Tutaj bardziej bym mówił trochę o wypaczeniu wyniku, nawet może niż Legia Wisła. Nie wiem, czy się zgadzacie.
0: No,
1: trochę.
0: Bramka była nieuznana po faulu, który nawet nie wiem, czy powinien być faul, bo ja oglądałem to kilka razy i nadal nie wiem, czy tam był faul, czy nie było faulu.
3: To zależy od perspektywy.
0: No, ale jak widziałeś wszystkie perspektywy świata na tą sytuację, to co myślisz?
3: No, wciąż mi się wydaje, że ten faul był, bo jednak doszło tam do kontaktu. właśnie też oglądam. No był kontakt, był kontakt. I no to, że Rafał Janicki nie miał złych intencji, jakoś też do mnie nie przemawia. Bo można dokonać faulu nie mając złych intencji.
1: No, też trochę do mnie nie przemawia. To akurat nie było najlepsze rozpoczęcie wypowiedzi, ale rozumiem. Generalnie Rafał Janicki się podobno przyznał do tego. Ogólnie widziałem taki artykuł jakiś czas temu, że faulował.
0: Że miał złe intencje?
1: Nie, że faulował. Tak podobno się przyznał, ale nie wiem skąd. No bo widzę artykuł na transfery.info i pamiętam, że było coś takiego, że się podobno przyznał, ale nie widzę sytuacji, w której on się przyznał do końca.
0: Rzadko jest chyba tak, że piłkarz się przyznaje do faulu.
1: No właśnie tutaj podobno...
3: To ucina to po prostu zazwyczaj, że no sędzia tak gwiznął, więc tak jest.
0: Sędzia ma zawsze rację.
3: Tak. Dobrze, bo mamy też jeszcze drugą sytuację opracowaną przez naszego eksperta sędziowskiego.
2: Już się boję.
3: I tutaj aktorami głównymi byli José Majek Bonifo. Posłuchajmy, co ma do powiedzenia nasz ekspert.
4: Sytuacja Bonifo z Josemą. Sytuacja, w której zawodnik Jagiellonii wykonuje faul na zawodniku Górnika. Moim zdaniem jest to jak najbardziej prawidłowa decyzja z boiska, żółta kartka. Nie ma tu mowy nawet o jakiejś zbyt dużej ilości siły użytym w tym, ani nie ma dużej dynamiki, która zagrażałaby zdrowiu zawodniku. Więc moim zdaniem jest czysta, klarowna, żółta kartka i decyzja sędziego jest najbardziej prawidłowa.
1: Okej, czyli nasz ekspert jest...
3: Bo nie sędził dzisiaj.
1: Czyli, no właśnie, to nie jest Liczmański, bo Liczmański mam wrażenie...
0: On nie jest sędzią.
1: Kolega z pracy, rozumiem, nie chcę nic takiego powiedzieć, ale że on trochę... Ja rozumiem, że on jest autorytetem, ale on robi prawie wszystko, żeby jak najmniejszą kontrowersję znaleźć, mam wrażenie. I on może trochę rozmuchuje czasami, a tutaj mamy zupełne przeciwieństwo. Tu jest nie dobra decyzja.
2: Wiesz co, jeśli chodzi o... No, ostatnią Ligę Plus Ekstra, na przykład jeśli chodzi o Adama, no to tak, no przyznał, jeśli chodzi o mecz Legia Wisła, że te błędy sędziowskie były, no to co my wymienialiśmy w sumie. Sytuacja z Imazem też tam by odgwizdał przewinienie, to nadepnięcie, to pamiętam. Więc, no, mnie przekonał swoją argumentacją, no ale być może nie, no pana sędziego nie przekonał. No.
1: Nasz ekspert a ciebie przekonał nasz ekspert?
3: Mnie?
1: No i znaczy czy was przekonał nasz ekspert?
0: No jest sędzią, czyli sędzia ma zawsze rację, ja nie
3: tak,
0: mam papierów sędziowskich.
3: To też, mam wrażenie, że to sędzia też ma taki problem, że on sędziuje, zdaje się, mecze Ligi Okręgowej, czwartej ligi, tam na przykład nie ma VAR-u, więc nie wiem, czy zna protokół VAR.
0: Mi się wydaje, że powinno znać lepiej od nas. Ale nie, no nie widziałem przecież tam, że testują sędziów VAR w A-klasie.
3: No nie wiem, ale to trzeba się go zapytać osobiście, czy tam...
2: Wiesz, może na jakichś wybranych, nie wiesz, że na wszystkich.
0: Nie, no tak, no pewnie, że nie, ale tam widziałem się szkoli, ale dobra, never mind. Nie no, mi się wydaje też tutaj, z tym Agbonifo to ciężko mi oceniać, bo jednak też nawet taka sytuacja 50-50, że sędzia cokolwiek winien za to się wybroni, ale tutaj faktycznie możemy mówić, że już o wypaczeniu w wyniku, bo faktycznie gdyby był ten karny dla Jagiellonii, to byłoby łatwiej i mecz by trochę inaczej wyglądał, ale co nie odbiera tego Górnikowi, że Górnik zagrał dobre spotkanie i też dosyć tym pragmatyzmem udało mu się zwyciężyć. Wiadomo, że mocna końcówka, bramka Urbańskiego na 3-1 to już była głównie przez to, że Jagiellonia się broniła i Kamil Jóźwiak grał na prawej obronie. Niesamowite rzeczy się działo. No wiesz, no kiedyś na wahadle na prawym jak śmigał za Sołzy na euro. To były czasy.
1: Urbański w ogóle został wstrzelony tą piłką, z tego co pamiętam. Tak, że on nie strzelił tego gola tak, wiesz, tak dosłownie, tylko on dostał piłką i się odbiło.
0: A jeszcze ostatnio do mnie to do sędziego...
2: Nim została strzelona bramka.
1: Nim została, dokładnie.
0: Co
1: tak.
0: Do sędziego to chyba to nie padło, ale ten mecz sędziował Wojciech Myć, który był jednym z lepszych, jak nie najlepszych arbitrów w tamtym sezonie, więc to też dosyć dziwna sytuacja.
3: Nie, no zdarzają się błędy.
0: Ale no to wiesz, no to już...
2: Ale wiesz, w ten weekend to masz radosną kumulację, nie? No tak, to los tak, to się kryje przy tym, co naprawdę widzieliśmy.
3: Tak. No nie, ten weekend, jeśli chodzi o sędziowanie, bardzo zły. Pan Wojciech Myć z Lublina.
0: Wojciech Myć jest z Lublina?
2: Tak.
0: O, nawet nie wiedziałem. Tak.
2: Aczkolwiek no, z Lublina, ale nie wiem, czy z samego Lublina, czy gdzieś tam
0: z okręgu,
2: ale...
0: pewnie.
2: Tak,
0: bo oni tak mają sędziowie, że okręg.
3: Tak. I no, poprzednim sezonie było ok, ale się chodzi o Wojciecha Mycia. Że był w miarę dobrym sędzią na tle tego, co inni prezentowali, ale no ten sezon, jeśli chodzi o sędziowanie, to tydzień w tydzień o czymś musimy rozmawiać, tak naprawdę. I trochę unikamy takich tematów, znaczy nie dlatego unikamy, że się boimy czy coś, tylko dlatego że no, jeżeli nie ma jakichś takich sytuacji poważnych, to raczej się skupiamy na piłce.
1: Co zabiera przyjemność trochę. Tak. Nie, no bardzo.
3: Ale no tutaj no już takie nagromadzenie tych błędów było duże w tej kolejce, że trzeba było zabrać głos. Górnik wygrał, Górnik cały czas jest mocny, jest liderem i chyba ten stan się utrzyma.
2: Ale wiesz co, ja mam wrażenie, że jeśli chodzi o Górnik, to im paradoksalnie pomogło to, że odpadli z europejskich pucharów. Jeszcze biorąc pod uwagę to, jak ta kadra ich nie jest szeroka, jakie mieli problemy na początku sezonu, to im tylko pomogło.
1: To może, no, myślę, że gdyby Górnik grał tam w tej lidze konferencji, czy lidze Europy, no to raczej byśmy nie mówili o nim jako liderze. No z tym się zgodzę i nadal Górnik to miał okienko na to, ale nadal nie ma nic napastnika. W sensie Sondrelice strzelił bramkę w tym meczu, co?
0: A Antise ostatnio strzelał trochę tych bramek, które strzelał na kadrę. Też widziałem, że 3 bramki podczas przerwy na kadrę strzelił. No, ale teraz nie wiem, czemu nie było w kadrze meczowej.
1: A w lidze ile strzelił bramek?
0: No stój, no zobaczymy. Antise
1: dobrze, no Lice strzelił, głównie Lice gra w podstawie i on strzelił drugą bramkę w tym sezonie łącznie, także nadal uważam, że po prostu Górnik nie ma takiego stabilnego napastnika.
0: Jest Prekop. O. Do dzisiaj pamiętam, jakby go wyrzucił na trybuny w pierwszym meczu tego sezonu.
1: No tak, Emil Prekop, Erik Prekop się odpalił chyba tylko w jednym meczu i był to oczywiście z Lechem Poznań, z tego co pamiętam, bo tam strzelił dublet.
3: Tak.
1: A tak to chyba...
3: Wydawało się, że odpalił.
2: Słuchajcie, chyba. No Erik Prekop w tym meczu 19 meczów, strzały 0, podania 4, z czego jedno celne, 14 kontaktów z piłką.
1: Ładnie, to tak. Dużo, bo Karol Czubak na przykład nie miał żadnego podobno w tym meczu kadry, co wystąpił na 5 minut.
2: Ale żeby jeszcze oddać sprawiedliwość, łącznie z piłką przebiegł 20 metrów.
1: To długo.
2: Czyli 1 metr na minutę.
1: No to ładnie.
0: Antise w 8 meczach 2 bramki zdobył.
1: No to...
0: Ale teraz w kadrze Martyniki z Salwadorem, no brameczka, zawodnik meczu.
2: No i teraz kogo byście z tej dwójki wybrali?
1: No jeszcze jest Liset z trójki, no to jest...
2: Nie, no Liset to już było trochę ułatwienie, nie?
1: No tak, no ale no w Górniku jest 3 napastników i na razie Gaszparyk nie może znaleźć tego swojego snajpera, o to mi po prostu chodzi, że dalej rotuje tymi napastnikami, a żaden nie gwarantuje nawet jednej bramki na mecz tak naprawdę. I tu się wydarzył przypadek, że akurat Liset strzelił, miałem wrażenie.
0: No tak, bo piłka mu tam spada pod nogi, to aż głupio było nie trafić.
1: No po prostu, no dobrze. Słuchajcie, czas na przerwę. Gadamy trochę długo, ale mamy akurat w tym sezonie nadawania 2-godzinne audycje, także będziemy z wami jeszcze trochę. No to wyczerpaliśmy myślę, że temat tego meczu i sędziowania, więc posłuchamy sobie trochę teraz muzyki. My idziemy doładować baterię i zaraz do was wracamy.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Kolejny mecz. Raków Częstochowa, GKS Katowice. Uwaga, uwaga, uwaga. Raków przegrał.
2: Wow.
1: No niestety.
3: Co to się stanęło?
1: No właśnie to jest ciekawe, bo mówimy już od dłuższego czasu, co się dzieje z tym Rakowem. Nie wiem, czy odkryjemy dzisiaj kolejną Amerykę. No ale Raków w tym momencie ma 3 punkty na 10 spotkań. To jest początek imienia Jacka Magiery w Śląsku Wrocław chyba. Tak mi się wydaje, że miał bardzo... Nie, Jacek Magiera miał gorszy, bo on chyba miał jeden... Miał chyba jeden punkt w 10 meczach.
3: Coś takiego.
2: Chyba aż tak źle nie było.
3: Akurat mam takie zestawienie. O. Bo akurat sprawdzałem to sobie wczoraj czy przedwczoraj.
1: No ja
3: słuchajcie.
1: Z głowy mówię, nie?
3: Mów. Najsłabsze początki sezonu w XXI wieku, jeśli chodzi o pierwsze 10 meczów. No najsłabsze oczywiście Raków. 3 punkty, 1-0-9, bilans bramki 13-25, ale co ciekawe, bo no jest tutaj 14 ekip wymienionych.
4: Szczepoganka będzie.
3: Wiesz co, ja mógłbym wymienić całą czternastkę, ale myślę, że szkoda czasu i zadam wam tylko jedno pytanie, bo jedna z tych 14 drużyn zakończyła sezon utrzymaniem się, reszta spadła. I jak myślicie, która to była w którym sezonie?
1: Legia Michniewicza. Czy to nie było aż tak źle wtedy?
3: Nie było aż tak źle.
2: O, to mi się wydaje, że ktoś pod Beskidzie Bielsko-Biała.
1: Piast Gliwice.
3: Geograficznie jesteście bardzo blisko. Słuchajcie, Krakowia, sezon 2010-2011. Tam po pierwszych 10 meczach były 4 punkty, zwycięstwo, remis, 9-21 bramki, 14 miejsce i udało im się na koniec utrzymać.
4: Arkadiusz Radomski grał, Andrzej Niedzielan wtedy też pewnie był.
1: Cetarski może był.
4: Nie, jeszcze nie. Cetarski Śląsku wtedy był.
1: Okej.
2: Okay. Nieźle.
1: A to naprawdę ciekawe.
4: Mateusz Klich.
2: Taki młodziutki.
4: Młody Klich wtedy.
3: O nie wiem, klich. Czy 10-11 to tak już?
2: No to będziemy może warować.
1: No tak.
2: Zwaruję.
1: No i ciekawe, no Raków Częstochowa, znaczy no nie wymieniajmy teraz składu wszystkich tych drużyn, ale myślę, że Raków Częstochowa...
3: Słuchaj, Górnik Polkowice sezon 2003-2004 czekam.
1: Dobrze, ale myślę, że Raków Częstochowa z tych drużyn, które są w tej statystyce ma chyba największy potencjał kadrowy na utrzymanie. Zaryzykuje taką tezę, no bo Raków generalnie, no nie ma złej kadry. Ja myślę, że nie ma też dobrej, no to kadrowo też jest naprawdę
3: słuchajcie,
1: słabo.
3: W tym zestawieniu, jeśli mogę, jest tak. Lech Poznań sezonu 15-16.
2: O, to mistrzowski słynny sezon, w sensie po sezonie mistrzowskim.
1: To wtedy były...
2: Nenad Bielica był trener, nie...
3: Tam było 5 punktów Maciej po 10 Skorża? Kolejkach.
1: Maciej Skorża?
2: No bo to było po sezonie mistrzowskim od razu. Jak Skorża zdobywał mistrza w 15 roku.
1: No to teraz nie pamiętam, kto...
2: Ziemowit, bo prawda była taka, że Ziemowit miał rację z Mateuszem Klichem, właśnie w 11 roku odszedł z Krakowi.
1: No proszę.
2: Czyli, że wiedza jest wysoka. To teraz jak było z tym Skorżą?
4: Ty jeszcze raz powtórz pytania.
2: Czy Skorża był trenerem na początku Lecha na początku sezonu 15-16?
4: Czy Skorża był trenerem Lecha na początku sezonu
1: 15-16? Jan Urban był. No.
3: Tak, Jan Urban.
1: Przepraszam. No. Znaczy
3: ale
1: nie...
3: poczekaj, nie no. Tak. Maciej Skorża też był.
1: Tak, on
2: na
1: właśnie...
2: Na początku musiał
1: on,
2: być.
1: Tak, od 12 października, czyli te 10 spotkań to był Maciej Skorża. Właśnie to było jego. To przepraszam, Ziemowit. Dobrze. Ale Jan Urban potem przejął i...
3: Dzisiaj w tamtej kadrze był Robert Gumny.
2: Okay. A faktycznie, bo to były te czasy.
1: Dobrze, a przejdźmy do meczu. W sensie, no tak, Raków Częstochowa nie ma złej kadry jak na Ekstraklasę, jak na Raków ma słabą kadrę, ale taka na spokojnie na środek tabeli, nawet mogłaby się gdzieś tam bić o europejskie puchary, bo tacy zawodnicy jak Karol Struski czy Oskar Repka, no to w pewnym momencie wydawali nam się takimi piłkarzami bardzo dobrymi, jak na poziom Ekstraklasy, czy też no może nie MREL-i, ale no... O nie, Sfarna, Strelowski, Fran Tudor też w pewnym momencie.
2: No to była topka.
1: Dokładnie, ale coś się podziało, no bo w tym momencie Raków Częstochowa, no myślę, że tutaj akurat nie byłoby żadnej osoby, która by się ze mną nie zgodziła, że najlepszym piłkarzem Rakowa i jedynym dobrym w tym sezonie jest Patryk Makuch, no to myślę, że cały
2: jedynym ten... trzymającym poziom.
1: Tak, dokładnie, myślę, że Patryk Makuch trzyma po prostu na plecach całą tą drużynę i potrafi, no chociażby jak w tym meczu nie miał jakiejś takiej mega łatwej pozycji, a oddał taki strzał, że Gabriel Kobylak mógł polecieć z tą piłką, ale nic by z nią już nie zrobił. No i to było tyle. Patryk Makuch to był jedyny pozytyw tego spotkania. Obrona Rakowa spała. Była ta jedna sytuacja. Bramka Mateusza Kowalczyka, który wyglądał przy Sfarnasie, tym Brorsonie, Oskarze Repce, jak Neymar. Po prostu obiegł ich jak Neymar, tylko że nawet Mateusz Kowalczyk nie wykonał jakichś skomplikowanych ruchów, tylko nikt po prostu nie miał zainteresowania zawodnikiem, który rusza do ich bramki. I Kasper Trelowski był, no po prostu dawno nie widziałem takiej wściekłości u bramkarza, ale nie dziwię się, bo Kasper Trelowski też nie jest w formie, ale robi zdecydowanie więcej i więcej wysiłku z niego widać niż z obrońców Rakowa w tym sezonie.
2: Tam chyba też Bulas biega w głupi sposób, ale ja chyba pierwszy raz, od kiedy oglądam piłkę, widziałem Raków, który grał na czterech obrońców z tyłu, tak nominalnie, że tak było na tabierze i tak faktycznie było w meczu, było to coś nowego, ale no chyba nie wyszło.
1: No nie wyszło, no i tutaj tak jak lewą obrońcą w Jagiellonii jest Cezary Polak, tak w Rakowie jest Jerzy Napieraj.
2: Bo tam nie ma nikogo innego na tą lewą obronę.
1: No to tutaj akurat tak, no ale... No...
2: Otieno był, ale Otieno jest wiecznie w szpitalu.
1: No i wygląda z tym Rakowem naprawdę źle. Myślę, że ten spadek Rakowa byłby nawet bardziej szokujący niż Śląska, no bo to Śląsk został wykupiony wtedy po tym wicemistrzostwie i też wiadomo, to jest klub biedniejszy, Raków jednak trochę pieniędzy tych ma, więc to byłby dużo większy szok mimo wszystko odpadnięcie Rakowa, który już od, nie wiem, no 4-5 lat stanowi o czołówce Ekstraklasy.
2: Szczególnie, że Raków się zrobił kilka transferów, kilka nawet za dosyć duże pieniądze, jak na przykład Molnar, który nie wiem czemu w ogóle nie gra, bo aż tak źle nie wygląda. Też nie wiem czemu na przykład Lamine Diaby-Fadiga nie gra w pierwszym składzie, bo on mi się wydaje, że aż tak źle nie wygląda, jak chodzi o zawodników
4: w Rakowa. W całkiem nieźle, ale się przygotowawczym.
2: W kilku meczach jak wchodził z ławki też to widać było, że chce mu się i ma jakieś tam umiejętności. Być może.
3: No, zastanawiam się tylko, jaka jest ta filozofia, bo oglądając ten mecz, czasem miałem wrażenie, że to trochę tak jakby zebrać 11 chłopa z ulicy i no weźcie, zagrajcie teraz mecz. Ja nie widzę tam drużyny, która miała cały ze sobą okres przygotowawczy, która no, ma jakiś plan. Były takie sytuacje, gdzie ta trójka ofensywna no trochę jak na podwórku. Cała trójka biegła do piłki. W jedno miejsce. Tam nie było w ogóle jakiejś dbania, pilnowania przestrzeni, wypracowywania sobie pozycji. I z drugiej strony zdarzyła się taka sytuacja, że no, zawodnik w drugiej linii czekał z piłką, czekał, żeby dograć do kogoś, żeby ktoś się pokazał. Nikt z tej ofensywnej trójki się absolutnie nie pokazywał, nie wychodził. No, dwie skrajności w ciągu jednego meczu, no strasznie, strasznie wyglądało to, było to jeśli chodzi o Raków.
1: No, Tomasz Kaczmarek potrzebuje naprawdę dużo czasu, no bo no, ten początek Kroczka był fatalny, no i myślę, że akurat nikt tu się nie kłóci, że no to, że tak szybko są zwolnione, to jednak w tym aspekcie myślę, że było uzasadnione, no ale Tomasz Kaczmarek będzie potrzebował co najmniej tych 10 spotkań, jeżeli po tym czasie znowu nie wyjdzie, to co, znowu zmiana trenera
3: nie, to Raków spadnie, jeśli nie wyjdzie po kolejnych 10 meczach.
1: No, to wtedy już chyba tak, także nie będzie co ratować, bo na razie ciężko, na razie ciężko, nie wiem co trener Kaczmarek wymyśli, żeby z 3 punktów zrobiło się, no nie wiem, chociaż 13, nie wiem czy w tym momencie i tak by Raków się utrzymywał, czy nie.
2: Trzeba dobić te mityczne 35 punktów do utrzymania.
1: To chyba tak, no na razie są 3, więc jesteśmy na 1/10.
2: No 33 punkty jeszcze, no 32, no to tylko 10 zwycięstw, 2 remisy.
3: Taki ultra abstrakcyjny scenariusz, teraz jest 10 meczów, są 3 punkty, tak, po kolejnych 10, jeśli będzie powtórka, to czyli będzie w sumie 6, a potem kolejne 10 meczów to same zwycięstwa i Raków się utrzymuje.
2: O, no kto wie, no może tak będzie, no logika ekstraklasy, no zobaczymy, ale no jakbym miał dzisiaj powiedzieć, czy Raków spadnie, czy nie, bym powiedział, że Raków jednak nie spadnie. Nie wiem, czy stanie, ale jakoś tak mi się wydaje.
1: Też mi się tak wydaje, ale...
2: Ale też
4: się
2: jak
4: się... Wydaje, znaczy też to się zgadzam, że nigdy nic się nie dzieje. Legia też miała w sobie spaść w poprzednim sezonie i nie spadła. Widzę,
3: tylko że w zeszłym roku miałeś tak ciasną tę tabelę, że było łatwiej się walczyć to utrzymanie.
4: Tak,
3: nie?
4: No i do Legii przed Papszun, a do Rakowa już nie przyjdzie Papszun raczej. To jest duży problem. W tym momencie Raków sobie zły moment wybrał na kryzys, bo już raczej Marka Papszuna nie ściągnie z jego ulubionego klubu, takiego docelowego jednak na jego drodze, jakby nie patrzeć. Więc ja myślę, że też właśnie, bo nie dałeś mi dokończyć, jak zwykle, że Raków spadnie koniec końców, że to jest na tyle jak rozbita drużyna, że absolutnie nie widzę tutaj czegokolwiek, co by mogło zatrybić. To już jest kolejny trener i myślę, że też ten spadek Krakowa może nastąpić właśnie ze względu na to, że organizacyjnie, od strony organizacyjnej też mam wrażenie, że właściciele się trochę gubią, bo no nie jestem pewien, czy Tomasz Kaczmarek jest właściwym wyborem trenera po zwolnieniu Dawida Kroczka. Wydaje mi się, że to jest bardzo podobny case, co w przypadku wyboru poprzednich trenerów po Marku Papszunie, a to nie jest dobra droga i dopóki pan Świerczewski i cała reszta się pan Cyga się nie zorientują, że no, trzeba coś pomyśleć innego, znaleźć nowy pomysł na Raków i odciąć się całkowicie od tego papszunowego pomysłu, no to to będzie cienko, a mam wrażenie, że tam w gabinetach jest bardzo duży upór, żeby robić to samo co wcześniej i wydaje mi się, że no Raków ma taki potencjał, żeby się stać trochę taką bardziej ligową ciekawostką, tak patrząc już w przekroju całej historii tego klubu, bo no jak za nami już jest prawie ta 1/3 sezonu i po 1/3 sezonu, jeżeli zespół ma 3 punkty w tabeli, to myślę, że możemy mówić otwarcie, że pierwsze będzie walczył o utrzymanie w tym sezonie, a po drugie też można wysnuć jakąś tezę, że raczej ten spadek będzie miał.
3: Siemek, czyli tak, bo tak sobie podsumowuję to, co mówiłeś już dzisiaj w programie i to, co teraz powiedziałeś,
4: no.
3: Czyli idąc twoją filozofią, wyjście dla ekstraklasowych dwóch klubów jest bardzo proste. Korona i Raków muszą się zamienić na szkoleniowców.
1: No, trochę tak. Trochę tak, no Jacek Zieliński to jest taki bardziej zadaniowiec, albo zatrudnić Baltazara, albo Wukowicia też bym mógł Raków.
4: Myśliwiec, Stokowiec. No Stokowiec może już trochę za bardzo odleciałem, ale...
2: Ojrzyński.
4: No Leszek Ojrzyński, jakiego starego ligowego wyjadacza?
2: Maciej Skorża.
4: To jakby chciał, to też by mógł.
2: Ale ja teraz tak patrzę, z drugiej strony Raków ma tylko 5 punktów straty do bezpiecznego miejsca. To jest, są 2 zwycięstwa z rzędu.
4: No tak, tylko...
3: Ale Raków ma problem z jednym zwycięstwem.
4: Ale Raków ma jedno zwycięstwo w lidze na razie, więc myślę, że jedno zwycięstwo to jest dla nich dość sporo. No i teraz też przyjdzie taki dzień próby, bo następnym wygrają z wyczystą Kraków. Jeżeli tutaj pojawią się problemy, to myślę, że...
3: No to do bezpiecznego miejsca będzie minimum 6 punktów już.
4: Tak, no i też no jeżeli na przykład przegrali z Rakowem albo stracili punkty... z Rakowem, Boże, Raków z Rakowem nie straci punktów raczej.
3: No nie, on traci cały sezon, że mówić.
4: Ale no, jeżeli by stracił te punkty z Wieczystą, no to kurczę, no to raz, że tracisz kolejne ważne punkty w tabeli, to a dwa, że to jest kolejny mocny sygnał, że no jeżeli przegrywasz z Wieczystą, to jest ciężko, a Wieczysta trochę jednak lepiej wygląda po tej przerwie na kadrę.
2: I też w ogóle cały terminarz dalej Rakowa nie wygląda zbyt dobrze, bo tam jest kolejny wyjazd na Raymonta, to już będzie w Wisocie, będzie rywal cięższy, potem jest Puchar Polski z Motorem, ale to Puchar Polski już jest inna historia, potem masz Pogoń u siebie, Legię na wyjeździe, Widzew u siebie, u siebie z Piastem, Radomiak na wyjeździe i kończysz wszystko Wisłą Płock na wyjeździe, a dobrze wiemy, że Rakowowi nie idzie z Wisłą Płock.
4: No to pierwsze, od awansu Wisły Płock. Pierwsze 3 punkty z Widzewem.
2: No mogłoby tak być, bo to nie wygląda w ogóle zbyt dobrze, ale to patrz, pierwsze 3 punkty z Widzewem i potem co, z Radomiakiem może, to masz 6 punktów do końca.
1: Że Widzew jest...
4: A Kalber jeszcze może ułożyć Radomiaka.
2: No, oczywiście, że tak, on teraz było blisko do walczenia jednego punktu.
1: Tylko, że Widzew jest, znaczy może w tym momencie nie, ale no to trochę lepszej drodze niż Raków. Ciężko być na gorszej, ale myślę, że tam taki remisik raczej by siadł. No dobrze, no to trochę się poznęcaliśmy z Rakowem znowu. Chwalimy Gieksę, co? No bo warto. Generalnie z takich moich przemyśleń, które są bardzo nieoczywiste, No to Bartosz Nowak jest niesamowity. Widziałem taką statystykę w ogóle.
3: Ja bym nawet powiedział trochę więcej, że

0: z Rafinią i Jamalem bodajże. I najwięcej asyst ogólnie.
1: Do kadry.
2: Nie, to słabe do kadry.
0: I najwięcej asyst. Chodzi oczywiście o sezony ligowe. Ja wiem też, że Ekstraklasa ma tych spotkań więcej niż inne ligi, ale mimo wszystko możemy się trochę tym nacieszyć, że Nowak jak Rafinha i Lamin Jamal. Ale ogólnie cała Gieksa wydawała się w tym meczu funkcjonować dalej. No, tak jak już mówiłem wcześniej, cieszy mnie po prostu, że Klemens, Czerwiński i Wasilewski grają w pierwszym składzie i jakoś działają w klubie, który walczy o coś więcej niż utrzymanie, no bo wcześniej sobie tego nie wyobrażałem, ale tak jest. Jedyny element, który mi tutaj nie pasuje, no to jest Marcel Wędrychowski. Nie wiem, czemu dalej gra. Bo tak mówiliśmy chyba jakiś czas temu już, że on jakby wykonał swoje zadanie na swoją karierę, czyli pozbawił Legię Pucharów i już mógłby do pierwszej ligi iść, ale Marcel Wędrychowski dalej ma sympatię trenera Guraka, no i czasami coś tam zrobi, ale raczej nie za wiele, no powiedziałbym.
3: Czy już... to jest tak w stylu, jak oni się tam znaleźli, tak?
0: No trochę tak, no nie wiem, czemu Markowicz na przykład nie gra, gra Wędrychowski, czy to jest aż tak inna pozycja, no bo...
1: No ta sama.
0: To nie rozumiem, po prostu nie rozumiem,
1: może
0: ale...
1: Może gorzej wygląda na treningach na przykład.
0: O, może i tak. I Mateusz Kowalczyk, kolejny fajny występ, gdzieś tam w poprzednim sezonie mi trochę brakowało właśnie, żeby on się tak wyróżniał jeszcze w tej Gieksie, ale w tym sezonie mam wrażenie, że wygląda jeszcze lepiej. No kto wie, może to będzie jakaś przyszłość jeszcze dla polskiej kadry, bo tam miał ten dobry taki start w Gieksie, jak wtedy przyszedł na wypożyczenie, a teraz fajna akcja właśnie, tak jak mówiłem, wyglądał jak Neymar przy obrońcach Rakowa, no i oby tak iść dalej. A Ilja Szkurin, gdyby nie Nowak, to nie wiem, czy miałby jakąkolwiek bramkę, szczerze mówiąc, ale ma ich dużo, więc...
4: No wiesz, mi się wydaje już takie samo gadanie, no. Jak że Lewandowski tylko nogę dostawiał.
0: No trochę, no dobra, no.
4: Więc po prostu ja bym zaryzykował taką tezę, że jednak Szkurin przez długi czas...
0: nie miał po prostu.
4: Postali Mielec, bo trochę moja relacja z Ilią Szkurinem jest zmienna bardzo.
3: Ale czy to jest przez barwy klubowe, jakie reprezentuje, czy...
4: Nie, jestem obiektywny. Z Ilią Szkurinem, wydaje mi się, że jest taki problem, że właśnie nie za bardzo po epoce w Stali Mielec nie miał go kto obsługiwać, a do systemu w Legii Warszawa nie do końca pasował też. Nie wiem, chyba lepiej mieć do współpracy właśnie Bartka Nowaka, Kowalczyka, niż Kapustkę i Wszołka, takim troszeczkę rozgardiaszu jednak, bo dopiero w sumie jak Papszun przyszedł, to miał pomysł na tą drużynę, ale no już w tym pomyśle Papszuna nie było chyba do końca miejsca na Ilię Szkurina.
0: No Adamski i Zjawiński są chyba trochę bardziej wszechstronni, bym powiedział, pod względem umiejętności piłkarskich niż Szkurin, ale nie wiem, czy...
4: Wydaje mi się, że Adamski i Zjawiński są bardzo uzależnieni. Oni to nie są wybitni zawodnicy, może Adamski jest dużo pracujący, ale no Zjawiński no, ma tylko wzrost i łeb, w sensie, okay, że dobrze gra głową.
0: No dobrze.
4: Adamski gdzieś jeszcze pracuje dla drużyny, powiedzmy, więc to jest, zgodzę się, że lepszy piłkarz od Ilii Szkurina, ale no wydaje mi się, że Szkurin, jak jest za nim solidne zaplecze, solidna druga linia, to zrobi swoją robotę na poziomie ekstraklasowym.
3: Czyli wymarzony napastnik dla Górnika Zabrze.
0: No, trochę. Chociaż myślę, że Górnik by potrzebował bardziej takiego pululu niż Szkurina akurat.
4: Takiego, że sam coś wyczaruje?
0: Trochę tak. Znaczy nie, że jeszcze wesprze swoich na przykład pomocników i im da na przykład fajną
3: piłkę. Ja patrzę na to z dwóch stron, w sensie od strony zawodnika i myślę, że pululu, gdyby miał wybór, no nie wiem, czy on by tak chciał do Górnika przyjść. A Szkurin na luzie.
0: Okej.
3: No tak, żeby z dwóch stron się to zgadzało, nie? Żeby to było tak w miarę prawdopodobne dla obu stron.
4: Okay. Dla zawodników o profilu Pululu też nie ma za dużo na świecie. A w Polsce też w ogóle.
0: No to prawda, no bo Górnik ma obecnie trzech takich kopaczy raczej typu Szkurin, bym powiedział, i na razie żaden się nie... No czy ten zapominam zawsze nazwiska, bo
4: nie
0: jest ciężkie.
4: Szkurin.
0: A ten...
1: Ansiste.
0: A on jest taki, bardziej bym powiedział, wszechstronny, ale no Prekop i Liset, no powiedziałbym, że
4: Liset
0: to są...
4: Liset jest kłoda.
0: No, kopacz.
1: Prekop jeszcze bardziej.
0: No ja bym powiedział, że to są dobijacze właśnie, trochę typu Ilja Szkurin, tylko że no, z jakiegoś powodu oni nie strzelają za bardzo bramek, a Szkurin strzeli ich dużo. No.
3: Mam taką teorię, że im bardziej Szkurinowy napastnik, tym większe prawdopodobieństwo, że odbije się od takiego większego klubu w ekstraklasie, z takiego z czołówki właśnie, Jagiellonia, Legia, Lech, powiedzmy tej kategorii. I chyba to się zgadza, tak patrząc właśnie.

0: Na przykład i Prelca, i Szkurina w Legii, to tak się chyba zgadza w sumie.
1: No chyba tak, no Lech, akurat w Lechu jak były takie, byli tacy napastnicy, którzy głównie tylko dobijali, to oni się raczej nie sprawdzali, bo tak mi się przypomina.
0: Sobiech po powrocie.
1: Niki Bill-Nielsen na przykład.
2: Okay.
1: No tak, no i Ishak chociażby, czy Gytker, no pracujący napastnicy raczej, którzy
2: no,
1: jednak...
2: Niki Bill-Nielsen trochę... bardziej poza boiskiem działał.
1: To też prawda, Niki Bill-Nielsen był pracujący, ale poza.
3: Ale Gytker tak. Mi się nie kojarzy z takim pracusiem, on też tam raczej z przodu na piłkę czekał.
1: Był szybki, pamiętam, że on po prostu zasuwał za tą piłką i...
3: No właśnie, jak się na jego piłkę podał, ale nie pamiętam, że ktoś wybitnie grał w defensywie.
1: No dobrze. Dobrze, bo zabraliśmy znowu daleko tymi naszymi myślami, no ale no taka jest prawda, że Raków raczej będzie się walczyć o utrzymanie, a Gieksa raczej będzie walczyć o europejskie puchary. No tu się raczej wszyscy ze mną zgodzą. Czy wyczerpaliśmy temat? Bo został nam chyba ostatni mecz. Co tak mi się wydaje?
2: Tak.
1: Właśnie.
3: Mało czasu,
1: także puścimy sobie piosenkę, konkretnie Kanye'ego Westa z Stronger, no i zobaczymy, czy Raków Częstochowa też będzie Stronger po jakimś czasie, no bo ten czas już bije powolutku. No i zaraz wracamy.

0: Kraków dość sensacyjnie pokonała Wisłę Płock 3-0. Czy można było się spodziewać w sumie, że wygra ten mecz, że to nie byłby jakiś bardzo kontrowersyjny pik, ale myślę, że mało kto by wskazał na tak duży wymiar zwycięstwa i na takie przekonujące zwycięstwo, bo Wisła Płock bardzo rzadko dochodziła do głosu w tym spotkaniu.
1: No sobie dwa samobuje, może powiedzieć sobie, strzelała Wisła Płock ta kontra 1-0 i potem ta bramka na 3-0, to raczej więcej w tym błędów obrony niż kunsztu zawodników Wieczysta, i co nie zmienia faktu, że Wieczysta wyglądała dobrze, jak nie Wieczysta, bo i to była dobra gra ofensywna, bo też tam zmiana Semena dużo dała, Semena dał dużo wiatru i to też w ogóle dobra zmiana trenera...
2: Kopicia,
1: właśnie, to mi wypadło z głowy, bo Bartosz Białek też przez ławki strzelił bramkę, ale no bramka była nieuznana w sposób akurat prawidłowy, chyba z tym się wszyscy...
0: Mogli mu uznać, bo dawno nie strzelił.
2: No właśnie, też Grzegorz się szkoda zrobiło w
1: ale
2: tamtym momencie.
1: Teraz też było w tym meczu z GKS-em, też tam powiedział komentarz, że właśnie Białek strzelił bramkę, to Dumanowicz chyba tą bramkę zdrzebił, albo ten drugi Dżermanowicz.
2: Dżermanowicz, no.
1: Tak, są słynni bracia z Bałkanów. Ogólnie fajnie Wieczysta wyglądała, mi się akurat w tym meczu podobała, tak jak się powiedział, to była prawdopodobnie najlepsza Wieczysta w swojej historii, bo chyba nikt nie wygrała 3 bramkami w Ekstraklasie.
2: Raczej nie.
1: Wisła Płock była z to bardzo sobą Wisłą Płock, jedną z najgorszych w swojej historii w Ekstraklasie, bo źle to się wyglądało, tam nic w ogóle nie stykało, tak będą stykać. W ogóle sobie zobaczyłem ten napad. W tym napadzie gra Akere, Sekulski i Olaf Kowalski, to chyba nie jest. Jakby taki napad był w pierwszej lidze, to byłby... Nie zdziwiłbym się, po prostu.
3: Znaczy, w ogóle ofensywa Wisły Płock, no to jest, można naprawdę dużo na ten temat pisać, no bo no wiadomo, że jest problem ze zdobywaniem bramek, nie? Ale ta dwójka Hamulic i Sekulski, już tutaj tak na dziewiątkach powiedzmy się koncentrując, łącznie zdobyła 3 bramki w tym sezonie, nie? A żeby nie było, bo mówiliśmy w kontekście Jagiellonii i tym, że jest problem z kreowaniem, to tutaj nie ma, bo XG dla tego duetu napastników jest ponad 5. Mm. Więc rzeczywiście jest problem ze skutecznością, no i kibice w Płocku mogą gdzieś tam z utęsknieniem sobie odwijać kasety VHS z Irkiem Jeleniem, jak to kiedyś było, jaki fajny był kiedyś napastnik.
0: Za Petrochemii jeszcze.
3: Tak, o jest.
1: A słynni działacz Petrochemii.
2: No tak, no Sekulski generalnie w poprzednim sezonie nas zaskoczył, bo tam strzelił tam z 8-9 bramek.
0: Był skuteczny.
2: Był skuteczny, ale on po prostu był obecny podczas tego meczu. To jest pracujący napastnik. Definicja. Zeszły sezon Sekulskiego to jest definicja pracującego napastnika, po prostu, który się cofał do obrony i pracował w defensywie niczym Marcin Kamiński, po prostu dorównywał miejscami. Po prostu Misiura miał na niego plan, który działał. No obecnie mam wrażenie, że trener Majewski nie ma planu ani na Sekulskiego, którego jak po prostu dasz, no bądź napastnikiem, no to Sekulski już w tym momencie no nie da ci za wiele. Hamulić ogólnie poza pół sezonu w Ekstraklasie za wiele nie da. No i tak, Olaf Kobacki to jest też ogromne rozczarowanie, mam wrażenie, bo to zawodnik, który tam w pierwszej...
0: Jeden z wielu wracających, któremu się nie powiodło.
2: No absolutnie się nie powiodło. W pierwszej lidze fajnie sobie radził w tym Championship, no to był dość przykry wtedy okres, też trochę pechowo trafił Olaf Kobacki akurat na drużynę, która tam miała jakąś ogromną karę finansową i była pewna spadku od połowy sezonu, no ale w tym momencie też wygląda bardzo słabo. A Samuel Akere, mam wrażenie, że najwięcej próbuje i chyba najwięcej może pod względem takich czystych umiejętności, ale nie ma z kim grać po prostu, nie ma komu podać i nie ma za bardzo co robić ten Samuel Akere na tym boisku. No i ci zawodnicy, którzy działali za czasów Misiury, teraz po prostu nie działają. No, Rafał Leszczyński też jest w słabszej formie. Marcin Kamiński również nie jest aż taką ścianą. Ten Rogel, który był jednym z lepszych wahadłowych w poprzednim sezonie, nawet w pewnym momencie, no również jest teraz po prostu przeciętnym graczem. No to Wisła Płock była bardzo autorskim pomysłem w zeszłym sezonie. Była po prostu skrojona pod Misiurę, miałem wrażenie, i to zadziałało. No ale w tym momencie Wisła Płock wygląda jak drużyna do spadku. No jeszcze tabela chyba tak tego nie pokazuje, z tego co się orientuje.
0: Wiesz co, przed przerwą prezentacyjną to jednak trochę wiatru w wiaszakle nabrali, bo 2 zwycięstwa z rzędu.
2: Tak,
0: i
2: tak.
0: Tam jeszcze wcześniej jakieś tam bardziej remisy niż porażki, więc zrobili sobie poduszkę.
2: Tak, zwycięstwo z Krakowią i Zagłębiem Lubin. no okej, są to zwycięstwa mimo wszystko, zrobili sobie tą poduszkę, ale dalej bym ich typował jako drużynę, jedną z tych tam pięciu, sześciu, które będą się bić o utrzymanie, niż które miałyby być walczyć o środek tabeli. Raczej bym tak powiedział, bo jest po prostu, no nie powiem, że tym razem burdel jak w Rakowie, bo aż tak źle nie jest, ale dalej trzeba tutaj posprzątać po prostu, bo zostały, jest nowy trener, no trochę też case Rakowa, ale może nie aż tak skrajny, no bo to nie jest aż tak autorski projekt Wisła Płock, jak to w Rakowie Papszuna, ale jednak trener Majewski musi trochę po swojemu zacząć to robić. Nie może być aż tyle tego, co zostało po misiurze, bo to nie zadziała po prostu i na razie średnio działa i w tym meczu zadziałało absolutnie okropnie.
1: Dla mnie znamienny jest kto pojawił się z ławki w Wiśle, bo to jest Krystian Pomorski i Filip Hiszpański. Mi się wydaje, że gdyby
2: Fabian,
1: tacy zawodnicy byli na przykład na ławce Warty Poznań, to raczej trener Tokarczyk by z nich nie skorzystał.
2: No to nie zdziwiłbym się, jakby byli w Warcie Poznań.
1: No ale bym się zdziwił, jakby trener z nich korzystał. Trener Tokarczyk mając wyboru graczy o, wydaje mi się, że wyższych umiejętnościach.
2: Fabian Hiszpański jest w tej Wiśle Płock chyba za zasługi, bo kiedyś w niej był, on chyba jest wychowankiem w ogóle.
1: Ktoś też właśnie grał pod trenerem Majewskim w Stali Mielec, więc to jest taki żołnierz Majewski razem z Hamuliczem.
2: No tak, ale on już wcześniej był w Wiśle, bo on jest od paru sezonów, ale w poprzednim też był w tej Wiśle Płock, ale nie grał. No i tak to wygląda, więc ja bym powiedział, że Wisła Płock będzie się bić o utrzymanie.
1: No to na pewno, ale tak chyba typowaliśmy przed tą kampanią.
2: Tak, i jeszcze taki jeden mały hot take, zanim przestanę mówić, bo trochę już gadam, że Lukas Piazon, mam wrażenie, to też nie jest jakieś bardzo nieoczywiste, no bo to jednak piłkarz z dużym CV, że technicznie możliwe, że to jest topka ekstraklasy, tylko ma już 32 lata, trochę mu się chyba już nie chce, ale jak mu się chce, no to mam wrażenie, że on zjada tą ekstraklasę ogólnie, ale takie mam wrażenie w niektórych meczach po prostu.
3: Też co zjada, jak mu się chce rzeczywiście, ale tutaj patrząc mu w metrykę, bo wiesz, 32 trochę stary, ja mam 32 lata, wiesz, to jest jednak to trochę wredne było. Ale jeszcze gorsze jest to, że biorąc pod uwagę to, że rzeczywiście on już jest tym takim bardziej doświadczonym zawodnikiem, i to mnie z kolei bardziej przeraża, że Ziemowit prędzej zdjąłby go z boiska i zrobił z niego trenera zagranicznego. Z Lukasa Piazona.
0: Nie, aż tak nie. Ale a propos trenerów, to pan Wiącek z zarządu Wisły Płock powiedział, że chce, że po tej porażce z Wieczystą, tam w okolicach tej porażki, żeby Adam Majewski został płockim Fergusonem. Czy jest na to szansa?
1: Jakim ale
3: to
1: Fergusonem?
3: I poczekaj, to jakby to się nazywa końcówka Majeś Time, czy jakiś taki odpowiednik Fergie Time musimy znaleźć?
0: Nie wiem, ale pod kątem chyba długości stażu, tak mi się wydaje, o to chodzi.
2: Bo, żeby... chodzi o chyba Ligi Mistrzów, które zdobędzie.
0: No to pomoc na przyszłość.
3: Wydaje mi się, że na razie jedyne, co ma wspólnego Wisła poza Manchester United, to jest to, że kibice jednych i drugich są rozczarowani.
2: Znaczy tak, chociaż nie wiem, czy na miejscu kibiców Wisły byłbym jakoś bardzo rozczarowany. Znaczy, wiadomo, jesteś kibicem, to masz trochę inne wrażenia, ale to raczej było przewidywalne.
3: Wiesz, po zeszłym sezonie...
2: Ale to raczej przewidywalne, że po odejściu trenera, no nawet jakoś mega dużo zawodników nie odeszło z tej Wisły Płock, ale odszedł Wiktor Nowak, chyba najlepszy piłkarz poprzedniego sezonu Wisły Płock, także, który tam trzymał na barkach ofensywę, miałem wrażenie, w wielu momentach, także przewidywalne, jeżeli Wisła Płock po prostu się utrzyma, to uważam to za, może nie sukces, ale taki wynik, że okej, spoko.
0: No tak będzie.
2: Tak będzie?
0: Tak będzie. Myślę, że następny mecz grają z Radomiakiem. Zobaczymy.
3: Radosne 4-3.
0: Mogą się zderzyć o Johna Carvera. Zobaczymy, czy już będzie ogarnięty zespół do tego czasu.
3: Ale ofensywnie czy defensywnie?
0: Nie, no Radomiaka defensywnie się nie da ogarnąć.
3: No właśnie.
0: Ale no, jak prowadził Lechien, to Lechii też się nie dało ogarnąć ofensywnie, więc John Carver tak chyba lubi takie zespoły po prostu.
2: No ma Filipa Koperskiego, Diegeza i Szcześniaka do dyspozycji. I Kingłę. I wybieraj.
0: Ale no jakby Wisła Płock sobie poradzi w tym meczu, to z powrotem ktoś tam ucieknie tej strefie spodkowej, która też no wybitnie nie punktuje, no bo Śląsk Kreł długo czeka na zwycięstwo. Radomiak, trudna sytuacja. Wieczysta Kraków teraz wyszła z tej strefy spadkowej tak naprawdę. Raków już umówiliśmy. Więc Wisła Płock ma ten komfort, że jeszcze jest parę zespołów z tego dołu, o których można punkty zrobić. Ale myślę, że teraz trzeba przejść do części finałowej.
1: O.
0: Czyli do wyboru dwóch, trzech zawodników, którzy gdzieś tam nam najbardziej wpadli w oko w minionej kolejce.
2: Okej.
0: Okay. Możemy zacząć od gościa.
2: Dobrze.
3: No dobrze, ja wiecie, mam takie trzy utarte nazwiska. Bartosz Nowak, to raczej nie trzeba tłumaczyć. Wolemark, za to, że mimo, że kaszle, to wchodzi z ławki i bramki są. Poza tym mam go fantazy, więc fajnie. I Imaz, dlatego, że no, gdzieś tak Jagiellonia była oparta na nim, a on też już swoje lata ma.
2: Dobrze, to mogę teraz ja?
1: Proszę.
2: Mateusz Kowalczyk, powiem Otto Hindrich i powiem jeszcze Lukas Piazon, bo go tak chwaliłem, to powiem.
0: No to ja dorzucę Wojciechowskiego z Pogoni, młodziutkiego, za gola swojego pierwszego w Ekstraklasie. Fajnie się cieszył, więc ma również uznanie ode mnie po meczu.
1: A dzisiaj właśnie widziałem, że był w szkole swojej byłej podstawowej, dał wychowawczyni swojej byłej koszulka z autografem.
0: Dobrze, że nikt go nie dziknął nożem.
1: Jezu, Maria, że mówię, dzisiaj jest dzień nauczyciela, a tak rzeczy mówisz?
0: Dobrze. Rafał Augustyniaka jestem w stanie dać, bo zagrał dobrze, jak nie musi za dużo bronić, jak Legia się dobrze zamuruje, to Rafał Augustyniak jest okej, żadnego gola w drugą stronę nie było i kurczę, no powtórzę się troszeczkę jak nasz kolega redakcyjny Wojtek Jasny i też dam Patryka Wolemarka, tak żadnych lepszych pomysłów na ten moment za bardzo nie mam.
3: Od słowa nożem totalnie mogliśmy cię nie słuchać.
1: To ja teraz chyba się muszę po każdym powtarzać, ale nie było chyba Jacka Ndiaye, bramka, dużo strzałów, najwięcej na boisku w tym meczu Motoru z Romekiem i dużo wygranych pojedynków, najwięcej na boisku. Też dałbym swojego ulubionego legionistę, czyli Otto Hindricha, też dobry mecz, warto go wyróżnić. I Lisandro Semedo, super zmiana, dwie bramki, fajnie.
0: Dobrze, no teraz przechodzimy do segmentu ostatecznego, czyli typujemy wynik meczu Górnik Zabrze Piast Gliwice, bowiem to spotkanie odbędzie się w niedzielę o godzinie 12.15 i jeśli się nie mylę, to jest pierwszy mecz o 12.15 w tym sezonie PKO Ekstraklasy.
1: Były już mecze w topa.
0: Jak, które?
1: Musiałbym sprawdzić, ale na pewno były. Właśnie. No, tak no bez... na 100% były, już sprawdzam, ale dobra, możemy typować.
2: Było, Piast Gliwice, Pogoń Szczecin, no to... na przykład.
0: Byłem zajęty wtedy.
2: Wisła Płock, Krakowia.
3: Spałeś pewnie.
0: Nie, już o 12 to nie śpię.
2: Były dwa, trzy były.
0: No to trzy to nie jest tak dużo.
1: Nadal więcej niż zero.
3: To jest jedna trzecia sezonu, słuchaj, jakby nie patrzeć.
0: Jedna trzecia sezonu to są ponad 10 meczów.
2: Pierwszy mecz w niedzielę o 12.15, w której gra lider tabeli.
0: To miałem na myśli.
2: I ogólnie mi się wydaje, że pierwszy od dawna, w której gra lider tabeli. Nie pamiętam, żeby Lech grał kiedyś o 12.15.
3: A zresztą nie latach. Wiem, czy w tych pierwszych kolejkach, jak tam liderzy są nieraz przypadkowi.
2: No to dobra, no to może wtedy tak.
0: Wisła Płock mogła się załapać.
2: Dobra, Górnik Piast Gliwice, ja powiem... a gdzie? W Zabrzu?
0: Tak, w Zabrzu.
2: No dobra, no to nie powiem 0-1, ale powiem 1-1.
0: O.
3: No. Ja powiem 3-1.
2: Dla Górnika?
3: Tak.
0: No ja powiem... że będzie 2-2.
1: Tak nisko?
0: No tak.
1: Dziwne. Ja powiem 3-0 dla Górnika.
2: Okej, okay, no to my wierzymy trochę bardziej w trenera Myśliwca. My w ogóle dzisiaj mówimy, to mamy dużą wiarę w polskich trenerów, mam wrażenie.
3: Właśnie dzisiaj powiedział, że wolałby zagraniczny.
0: No ale nie, no polskich też lubię, no.
1: Tylko Myśliwiec jest dobrym polskim.
3: Tak, chciałbyś ściągać 35-letnich Czechów z trzeciej ligi, żeby grali, a potem zostali trenerami. No,
0: no niekoniecznie tak. No. Ale Gasparik.
2: No sprawdził się.
0: Gasparik się sprawdził, a tą ścieżkę przebył.
2: Przebył. Jeszcze był ten, ten z Lecha, ten obrońca, który trenował potem w Zagłębie Lubin i Lecha. Wiecie, o kogo mi chodzi?
1: Iwan Serba. Dziurdziewicz,
2: ale to trochę gorzej wyszło.
3: To Serb, to nie Czech.
2: Naprawdę. Nie, no o Serbach też mówił. Serby, było wspomnianie Serbowie.
0: 50-letni, ale zmieniłem na Skandynawa potem.
1: Ale Dziurdziewicz może już mieć 50 lat.
0: No może. Ale nie mówię, ale to nie jest dobry pomysł, żeby go brać akurat.
1: No ale gdzie go chciałbyś brać?
0: No nigdzie.
1: To chyba najlepiej
2: każdy... był bez pracy?
0: Nie no, możemy gdzieś indziej, w sklepie jakimś. Dziękujemy za dzisiejsze wydanie kompendium ekstraklasowych komentatorów sportowych. Dziękujemy wszystkim słuchaczom. Dziękujemy, podziękuję naszego gościa, że przyszedł.
3: No dziękuję, no, pewnie byś mnie do domu nie wpuścił po prostu.
0: No, nie mieszkamy już razem.
3: Ale na święta przyjeżdżamy.
0: No to ty dysponujesz autem, więc ty masz przewagę.
3: Tak, tak. Pozdrawiamy mamę, jeśli przyjadę sam, no to wiadomo dlaczego.
0: Tak. No to ja wtedy też jakoś dotrę. Dzisiejszy keks prowadzili dla was
1: Maciej Chwaliński,
2: Rogo Rzechowski.
0: Dziemowit Dziopa, naszym gościem był Mateusz Dziopa, Kanal Plus Sport.
3: Dziękuję, dobranoc.
0: Słuchajcie Ekstraklasę, oglądajcie Ekstraklasę.
3: Kanal Plus Sport.
0: Słuchajcie kompendium ekstraklasowych komentatorów sportowych. Co środę o godzinie 21 na antenie radia Meteor i bądźcie z nami. Dobranoc.

0: Hej, jestem Arit. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
1: Radio Meteor.

0: Wybiła północ w Radiu Meteo.
1: Słuchasz Radia Meteor. Audycja tylko

0: Halo!
1: Halo, siema wtedy, ryba na linii.
0: Siema z ryba, jak żyje?
1: Spoko, człowieku, dzwonił do mnie pacjent, impreza jest grana, sobota, wiesz o to chodzi, nie?
0: Spoko, jaka impreza?
1: Jakaś stary, nie wiem, zaraz do mnie przekręci, to przekręcę do ciebie, wiesz o to chodzi, nie?
0: No no zaku, człowieku, ale ja tu z numerem jestem.
1: No to numer się też wkręci, człowieku, no proste, nie?
0: No to spoko, daj telefon do mnie zaraz.
1: Dobra, to daję za chwilę, człowieku, nara.
0: No to nara, nara, nara. Ty, numer, dzwonił ryba, mówi, że ma jakąś imprę, kurwa.
2: No co ty, no co ty, no serio? Stary, kurde, jaki to jest?
0: No serio? Stary, no luzaka, wkręci nas, ma zaraz zadzwonić, stary, człowieku.
2: Zajebiście, zajebiście,
0: jakiś stary pacjent, wiesz, no, ten jest wkrętka, człowieku, zajeboza, nie?

0: Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Meteor to jest piękna rzecz. Przelatuje i mija. Mam nadzieję, że wy będziecie trwali wiecznie. Pozdrawiam, Dorota Wena.
1: Słuchasz Radia Meteor.

0: Radio Meteor.
1: Yo, yo. Młody mastermind, miałem master plan. Miałem tylko zrobić to, co mam, z tego, co mam.
2: Hustle as usual.
1: Nie sądziłem, że ta droga idzie po tak ostrych stokach.

0: ale gdzie jest lokal? Rzeczywistość lubi memłać, z czasem się zamieniasz w mema, jak Belmondziak. Patrz dookoła, to już nie jest ten sam skład.
1: Jaki skład?
0: Każdy słyszał, lecz nie widział nikt.
1: Sasquatch.
0: Sasquatch.
1: Dlatego sprawdzam.

dla turystów, a nie jak jest kurs na Garbary 15 albo na lotnisko po tym, jak nie wyszło znów nic tu. Po tym, jak zgiął się horyzont i żeby go odgiąć zajmie dłuższą chwilkę. Jadę i nic nie mówię, pasażer też w końcu milknie. Bo może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. No niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać. Może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. Niby można pogadać,

powierzchą. No to akurat będzie większość. Nie, żeby to źle. Nawet jeśli płyną grubo, to przeważnie na swoje konto. Ja lubię, jak mówią, ale jeszcze bardziej lubię te ciszę, kiedy już skończą. Gdy ochłoną już krzynę i włosa na czworo nie dzielą. Odjedziemy i milczymy jak w tym filmie Taxi Blues 1990. Bo może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. A niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać. Może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. Niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać.

0: wybiła pierwsza w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor.
2: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć. Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Halo, halo, cześć, tutaj Natalia Grosiak
1: i Dawid Kroczyński, jesteśmy Mikromuzyki, pozdrawiamy wszystkie słuchacze Radia Meteor.
2: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.